0: całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapi zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jest i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

i otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz, jak topi się w wy...

0: daj mi znać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze już punktualnie 6 PRK, Polskie Radio Kierowców. No, z tym gazem wciśniętym mocniej to bym raczej nie przesadzał, bo można czasami przeholować. Wartości na termometrach. No, dzisiaj zdecydowanie chłodniej o poranku. Tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, bo już nie ma tych 20. Najcieplej teraz w Rzeszowie. Tutaj mamy 15, no może 16 stopni pokazują termometry. Natomiast w Jeleniej Górze 8 stopni, proszę bardzo. Na szczęście, z tego co widzę, to może mnie poprawicie, jeśli byłoby inaczej. Widzę na mapach satelitarnych, że nigdzie nie pada deszcz. No może ewentualnie gdzieś tutaj w okolicach nadmorskich miejscowości, Koszalin, ale raczej chyba niekoniecznie. No to czekam na informację. Gdybym się mylił, to proszę mnie błyskawicznie poprawić w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jak to będzie dzisiaj wyglądało w ciągu dnia? Pogodowo oczywiście. Sprawdzam to dla was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie w kraju będzie umiarkowane, ewentualnie duże, niestety, co zrobić. Natomiast na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu będą się dzisiaj pojawiać. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju także będą występowały burze. No i suma opadów przeważnie około 10 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast na północy miejscami nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Temperatura maksymalna dzisiaj, no chłodniej, spokojniej, czyli dzisiaj mamy dzień

0: odpoczynku. Jutro podobnie i kilka najbliższych dni też tak będzie wyglądało. Dopiero od piątku te wartości będą szły w górę, więc weekend zapowiada się znowu upalnie, ciepło, przyjemnie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 zaledwie. Zobaczymy w centrum do maksymalnie 23 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na zachodnim wybrzeżu w porywach do 55, wysoko w Sudetach do 70, w Karpatach do 60 i oczywiście w czasie burz też silniej dmuchnie do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1004 hektopaskale i przewiduje się spadek ciśnienia w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co ciekawego przewiduje się dzisiaj na waszej trasie, podczas waszej podróży? No to za chwilę to sprawdzimy. Mam nadzieję, że podzielicie się informacjami w aplikacji Polskiego Radia Kierowców tekstowo albo głosowo. Kuba Marcinowicz, jak zwykle o tej porze, czyli 2 minuty po godzinie 6, mówię wam dzień dobry.

0: Tu mamy już 10 minut. Po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców i jeszcze wiadomości z trasy S6 Gdańsk-Kołobrzeg. 16 stopni, pochmurno, ale póki co to brak opadów. No właśnie, mówiłem, że nie pada. Żadnych utrudnień na tej trasie też nie przewiduję. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Damian z Mercedesa pozdrawia. Damianie, też wszystkiego dobrego dla ciebie. No, oby te opady się jeszcze nie pojawiły, obyśmy mieli spokojny w miarę poranek pogodowo. I drogoworeł również, chociaż no trochę trzeba posprzątać po tych nawałnicach, które przeszły nad Polską. Intensywnie padało, intensywnie wiało i burze się pojawiły. Gdyby ktoś ewentualnie nie śledził kompletnie tych wszystkich doniesień, tych wszystkich informacji, to przypominamy, informujemy, że Barcelona, tak jest, czyli Hiszpania. Proszę bardzo, fantastycznie. Tak to wyszło. Czyli oni są teraz, Hiszpania jest mistrzem świata w piłce nożnej. Gdyby ktoś ewentualnie nie zaliczył i nie oglądał, i nie, przyznam szczerze, że w ogóle nie oglądałem, ale wczoraj rzuciłem okiem. Z dziennikarskiego
1: obowiązku. Ja też powiem szczerze, że jeżeli chodzi o kronikarski obowiązek, to coś tam zobaczyłem, ale bardziej w urywkach niż w całości.
0: No właśnie. Patryk Bedliński się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I Patryk Bedliński ma dla was najświeższe informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A te drogowe informacje już nie w urywkach, a w całości, między innymi z autostrady A4 w Dolnośląskiem. No i niestety są problemy na 66 kilometrze. Między węzłami Krzywa i Jadwisin zepsuła się ciężarówka, no i przez to w kierunku Zgorzelca jedziemy tylko lewym pasem. A dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłączy z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. I w tym czasie nawierzchnia będzie sfrezowana, a także zastąpiona nową. Drogowcy argumentują, że gdyby utrzymali ruch podczas prowadzenia robót, byłoby ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych. Mielibyśmy też, no niestety, zagrożenie dla pracowników, a remont drogi wydłużyłby się. Musiałby także obowiązywać ruch wahadłowy na dość długim, bo blisko 2-kilometrowym fragmencie trasy. A zatem droga S1 ma być dziś zamknięta między węzłami Laliki i Rajcza i to zamknięcie utrzyma się do 3 sierpnia. A pod koniec lipca powinien być otwarty pierwszy fragment nowej jezdni S19 blisko Sokołowa Małopolskiego. No to 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego fragmentu przebudowanej trasy, która zyska drugą jezdnię. Kolejne fragmenty będą oddawane do ruchu etapami. Na przykład odcinek między Stobierną a Jasionką ma być udostępniony zmotoryzowanym wraz z końcem września.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jedna wiadomość drogowa. Witam S5 Bydgoszcz Poznań. Idealnie słoneczko i 14 stopni. Pozdrawia Lukiś. Pozdrawiamy cię serdecznie. Wszystkiego dobrego. No to co jeszcze u was dzisiaj na trasie? Czekamy na raporty pogodowe, drogowe, ale w ogóle informacje od was. Co słychać w poranek, w poniedziałek?

0: 20 minut po godzinie 6. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: I wszystkim państwu również. Nie oglądałem, ale już wiem szerokości udanego dnia. Pozdrawiam, Marek z Warszawy. No, my też tak trochę w klatkę. W ogóle wstyd się przyznać naprawdę, bo ja oglądałem, ale bramki to ja nie widziałem.
1: No to u mnie bardzo tak podobnie. Chyba, że bramki autostradowe, to już prędzej.
0: Troszeczkę mi się przysnęło. Ale oficjalnie jakby przypominamy, że to do Hiszpanii ten wyjątkowy puchar
1: powędruje. Po to jest Polskie Radio Kierowców. Tak, nie trzeba oglądać, można włączyć, zasnąć przed telewizorem, a rano radio wszystko powie.
0: Dokładnie, oczywiście. Ale radio także poprowadzi i wyznaczy najlepszą, optymalną trasę, więc gdybyście się zastanawiali dzisiaj o poranku, którędy, no to proszę bardzo.
2: Dzień dobry, Radyjko. Sprawdźcie mi, proszę, trasę z Nowogardu do Szczecina i potem na Świnoujście od razu. Dzięki wielkie, pozdrawiam, Sławę z X-Traila.
0: I od razu, tam żadnej przerwy nie będzie. Od razu, panie.
1: Wymarzona trasa, można by powiedzieć, jeżeli chcemy dojechać z punktu A do punktu B, a nie pojechać krajoznawczo. No dobrze, bo to po pierwsze droga szybkiego ruchu, czyli S6 i S3. Po drugie jedzie się bezpłatnie, więc nie tak jak na A2. Po trzecie dziś nie jest ta trasa jakoś szczególnie oblegana, więc po prostu

0: Siadamy i jedziemy. Co prawda w okolicach węzła Szczecin-Kijewo trwa budowanie przewiązek pomiędzy jezdniami, ale myślę, że to może bardziej spowalniać i przeszkadzać tym, którzy jadą między Stargardem a Szczecinem i korzystają z dziesiątki. No a w twoim przypadku S3 i S6, no według nawigacji okrągłe 2 godziny jazdy, więc ja planowałbym tak 2,5, no i myślę, że spokojnie, bez jakichkolwiek przygód dasz radę przejechać.
1: No i proszę bardzo, serwujemy takie informacje od wczesnych godzin porannych, więc jeśli wy macie dylemat, którą drogę wybrać, albo zastanawiacie się, jak jechać, czy coś was spotkać może na danej trasie, to od tego także jesteśmy, służymy pomocą, służymy dobrą radą i bardzo chętnie wam tę trasę prześledzimy. Trzeba tylko nam wysłać albo wiadomość właśnie tekstową, albo wiadomość głosową, punkt startowy, punkt docelowy, a my już zajmiemy się calusieńką resztą. 22 minuty po godzinie 6. Jak tam wasz dzisiejszy poranek?

0: tam, ta, ta, tam, tam, tam. Nucić można zdecydowanie o poranku. 29 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. Witam moje kochane Radyjko. Jak tak zaczyna się wiadomość, to już wiesz, że będzie dobrze.
1: Oj tak.
0: Proszę o sprawdzenie trasy Bydgoszcz-Elbląg. Dzięki, Muniol pisze.
2: No jeżeli chodzi o trasę Bydgoszcz-Elbląg, to raczej też bez większych problemów. Jedziemy A1 i S7, chociaż z doświadczenia ostatnich kilku przynajmniej dni wiem, że na A1 za węzłem Nowe Marzy potrafi się delikatnie zakorkować. Spowolnienia ruchu w kierunku Trójmiasta są bardzo możliwe, no ale można wybrać alternatywnie 91 w okolicach Grudziądza, potem miejscowości Nowe, potem Sztum i też w ten sposób sobie poradzić. No ale oczywiście najbardziej standardową trasą będzie w tym przypadku S5, S7 i po drodze A1. Generalnie, jeżeli chodzi o nawigację, to 2 godziny i mniej więcej 15 minut.
0: No to błyskawica. No to dobrej, spokojnej podróży życzymy. Polskie Radio pozdrawia. 30 minut po godzinie 6 i jedziemy z kolejną porcją informacji drogowych o poranku.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Może i za węzłem Nowe Marzy mamy niewielkie spowolnienia, ale jeszcze większe na małopolskim odcinku autostrady A4. Tłoczno robi się między Bochnią a Podłężem na trasie do Krakowa, no i potem pod samym Krakowem na jezdni do Katowic. Jeżeli chodzi o odcinek podkrakowski, to zwalniamy na A4 od zjazdu na Łagiewniki do okolic Skawiny i potem jeszcze małe spowolnienie w okolicach Tyńca. Na Zakopiance zwalniamy w okolicach Libertowa na dojeździe do Krakowa od strony Zakopanego, właśnie końcowy odcinek popularnej trasy pod Tatry. Inne odcinki Zakopianki raczej bez przeszkód. Dojazd przez Skawinę do Krakowa też ze spowolnieniem. Dojazd do Mysłowic od Jaworzna podobnie. Tutaj kłania nam się 79. Wyjazd z Tychów na północ w kierunku Katowic 86 też już zaczął nam delikatnie zwalniać. Gdzie zwalniamy jeszcze? No oczywiście w Warszawie na S8. To jest trasa na zachód. Nakorkować się zaczyna między Głębocką a Łabiszyńską. Wjazd od północy przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki też zwalnia. Wjazd od Jabłonny nieco mniej zwalnia, ale też na Modlińskiej na pewno nie do

0: końca płynnie będziemy się o tej porze poruszać. Uwaga także na A4 między węzłami Krzywa i Jadwisin, czyli w Dolnośląskiem. 66 km to miejsce, gdzie zepsuła się ciężarówka. W kierunku Zgorzelca ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. No i jeszcze rzut oka w przyszłość, bo pod koniec tego miesiąca powinien być otwarty pierwszy odcinek nowej jezdni drogi S19 w okolicach Sokołowa Małopolskiego. Od 27 lipca zmotoryzowani skorzystają z blisko 2-kilometrowego fragmentu przebudowanej trasy, która będzie miała drugą nitkę. Kolejne fragmenty będą oddawane do ruchu etapami i na przykład odcinek między Stobierną a Jasionką będzie udostępniony kierowcom z końcem września.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To gdzie mamy piękny, słoneczny poranek poniedziałkowy? No to proszę pisać w aplikacji PRK, Polskie Radio Kierowców.

20 minut jeszcze do godziny 7 nam zostało. No, ciekawe słowo się pojawiło w ogóle w aplikacji i myślę, że może się przyjąć. Dzień dobry. Korkownica. Naprawdę? Korkownica. Bardzo ładne. Dzień dobry, Korkownica Krakowa w formie od zjazdu na Łagiewniki w stronę Katowic. Informuje Darek ze Skody. Ja kupuję to określenie i zapamiętam. Korkownica. Bardzo ładne. Bardzo dziękuję, Darku. Bardzo mi się ono podoba. No dobrze, to my po godzinie 7 pragnę przypomnieć, że gramy w tablicę rejestracyjną oczywiście. Jeśli ktoś z was wsiada do swojego samochodu albo zbliża się chociaż do swojego samochodu i tak spojrzeliście przed chwilą na tablicę rejestracyjną, a wokół nie jest taka ramka, prawda? No jest, jest. I na dole zazwyczaj jest informacja o tym, gdzie serwisujecie swój samochód. Tak jest najczęściej. Natomiast mogą być też różne inne informacje. Ale ja chciałbym tę ramkę wymienić. I co wy na to? Jak ona już jest taka stara, już trochę wypalona słońcem, już nie do końca widać to, co tam na dole jest napisane, na obwódce tej ramki, to ja mam nówkę sztukę. Nieśmiganą, nieużywaną, do zainstalowania, do włożenia tablicy rejestracyjnej, do chwalenia się tym, że jedziecie z nami, czyli z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. I taką ramkę chętnie sprezentuję komuś po godzinie 7. Co trzeba będzie zrobić, żeby ją zdobyć? To trzeba się trochę wysilić i będzie trzeba zadzwonić do mnie i pokombinować z tablicami rejestracyjnymi. Ale o szczegółach na pewno już niebawem. Gdyby ktoś z was miał jakąś propozycję,

do naszego konkursu, do naszej zabawy, tablic rejestracyjnych, to proszę bardzo, można napisać. Można napisać tablicę krótką, czyli literową, można napisać zestaw trochę trudniejszy, czyli te trzy litery. To już absolutnie pozostawiam wam, ale jak widzicie jakąś ciekawą, to się pochwalcie, dajcie znać, no i więcej informacji na temat tej zabawy po godzinie 7:00, dzisiaj oczywiście.

0: Proszę, proszę, to lice się posypały. Nawet Magda z Kasinki Małej, o jak ładnie. To rozumiem, że niedaleko Kasiny Wielkiej.
1: Najprawdopodobniej.
0: Prawda?
1: Dokładnie. Chyba kiedyś informowaliśmy nawet, że coś tam w Kasinie się dzieje, że droga będzie remontowana. Tak sobie przypominam.
0: I że trzeba jechać przez Kasinkę Małą.
1: Prawdopodobnie.
0: No, prawdopodobnie.
1: I chodziło tak o 28.
0: Tak jest. Ostatnio byłem w Kasinie. Bardzo, bardzo ładnie. Z maluchami zresztą, więc tamtędy Fiaty 126P przemierzały tamtejsze drogi. Ale Magda pisze do nas. Witam, proponuję KLI, czyli Kalifornia, oraz SKL, czyli Słoneczna Kalifornia. To a propos tablic rejestracyjnych i a propos naszego codziennego konkursu, który po godzinie 7 wystartuje, a w nim do zdobycia poza oczywiście szeregiem innych nagród owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, jest również wieczna sława i szacun na dzielni, a także szacun w miejscu wypoczynku i rekreacji, więc to są naprawdę nie byle jakie nagrody. Do tego dorzucamy jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. I taki zestaw można zgarnąć. Pan się już szykuje, proszę pana, pan się szykuje, pan sobie już myśli o tablicy rejestracyjnej na dzisiaj.
1: To trudny wybór.
0: No, to nie ma lekko, dokładnie. Ale szukamy dzisiaj korkownicy, gdzie korkownica jest, gdzie się pojawia, gdzie występuje i gdzie utrudnia nam życie.
2: Halo, halo, dzień dobry. W Trójmieście też mamy korkownicę. Działa po prostu jak zło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ewa z Oktawki.
0: Działa jak zło.
1: Korkownica działa, już odpalona.
0: Tak jest, no to gdzie jeszcze ta korkownica jest? Proszę bardzo, czekamy na raporty drogowe, gdzie występuje korkownica. Można się nią zarazić niestety, można w niej stanąć, można w niej utknąć. Oj, przeróżne dziwne opcje można w niej. 10 minut jeszcze do godziny 7 jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i nie trzeba daleko szukać, bo na przykład na autostradzie A4, o której pisaliście w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, utkniemy między Bochnią a Podłężem w kierunku Krakowa. No i pod samym Krakowem też jest tłoczno. Już od zjazdu na Zakopiankę, czyli od węzła Kraków Południe do okolic Tyńca na trasie do Katowic. A gdybyście do Krakowa dojeżdżali przez Skawinę czy też przez Gaj i Libertów, też trzeba będzie zwolnić. To jest odpowiednio 44 i 7, czyli popularna Zakopianka. Gdybyście jechali przez Przeginie od strony Olkusza 94, to także trzeba będzie zwolnić. Nie do końca płynnie na 79, którą jedziemy z Chrzanowa przez Jaworzno do Mysłowic. Pierwsze miejsce ze spowolnieniem to okolice Byczyny, no a potem już przed węzłem z S1 na trasie Jaworzno-Mysłowice. Zaczęło się korkować na A4 w Śląskiem, między Mysłowicami a Katowicami, od węzła Brzęczkowice, czyli od połączenia z S1 w kierunku zachodnim. Na wyjeździe z Tychów w kierunku północnym na 86 też już przybywa pojazdów.

No i nawigacja wskazuje kolor czerwony. Na A4 problemy w Dolnośląskiem, między węzłami Krzywa i Jadwisin. 66 km to miejsce z awarią pojazdu ciężarowego. Ruch w kierunku Zgorzelca możliwy, ale tylko jednym pasem możemy przejechać. W Warszawie tłoczno na S8. Tłoczno w kierunku zachodnim. Zwalniamy między Głębocką a Łabiszyńską i mniej więcej do okolic Wisłostrady ten korek się utrzymuje. Wjazd od północy przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki, siódemką też ze spowolnieniem. Nieco płynniej

0: Na S11 powolna jazda przed A2 od strony Kurnika i Środy Wielkopolskiej za węzłem Koninko. No i zwalniamy między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszowem. To jest droga 32, okolice Granowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama. I do my hair.

0: To już prawie 7 na zegarze. Zaglądam jeszcze do aplikacji. Magda pisze: o tak, widzieliśmy maluszki w drodze do Kasiny Wielkiej. Legenda głosi, że były dwie Kaśki, czyli Kaśka Mała i Kaśka Wielka. No i stąd nazwy. Ja domyślam się oczywiście, że chodzi o, nie wiem, cechy charakteru, jakieś takie właściwości czy też umiejętności przywódcze, prawda? Kaśka Mała i Kaśka Wielka. No dobrze, tę sprawę już wyjaśniliśmy. Pogodowo tym razem 15 stopni teraz mamy w Przemyślu. To jest najwyższa wartość na razie o poranku, a z kolei 8, o proszę bardzo, już się odzwyczaiłem od takich temperatur, 8 stopni w Jeleniej Górze. IMGW także wydało dzisiaj ostrzeżenia dla Polski północno-zachodniej. To jest ten obszar Szczecin, Koszalin, te okolice. I tutaj te ostrzeżenia dotyczą burz. No one pierwszego stopnia, więc trzeba na to zwrócić szczególną uwagę, bo dzisiaj faktycznie może trochę jeszcze popadać i może także zagrzmieć. I dodatkowo jeszcze chłodniej zdecydowanie, bo maksymalnie 23 stopnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szukaliśmy dzisiaj także o poranku tego słońca i ono jest. I zgłaszaliście to w aplikacji, pisząc, wysyłając zdjęcia, informując. Natomiast no, według meteorologów dzisiaj faktycznie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze. Suma opadów przeważnie około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast na północy miejscami do 30. Temperatura maksymalna dzisiaj 17-19 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 stopni na termometrach w centrum i maksymalnie 23 na południu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na zachodnim wybrzeżu w porywach do 55, wysoko w Sudetach do 70, w Karpatach z kolei do około 60 km na godzinę, no i w czasie burz też 70 spokojnie się pojawić może na liczniku. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1004 hektopaskale. No i przewiduje się spadek w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na pewno w tej godzinie przewiduje się totalne szaleństwo. Z tablicami rejestracyjnymi, czyli nasza codzienna zabawa, trzeba będzie odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Będę podpowiadał i na pewno sobie z tym poradzicie i zgarniecie mnóstwo nagród. O nich za kilka minut. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No i musi być, oh yeah, na końcu, no musi być, no.
1: No i jest klimat koncertowy.
0: Tak jest. Słuchajcie, przyglądamy się także waszym wiadomościom cały czas, o czym piszecie i co u was słychać, bo bardzo lubimy zbierać te informacje o poranku. To jest już taki rytuał i lubimy wiedzieć, co u was słychać. W Kobylej Górze. Ja nigdy nie byłem w Kobylej Górze.
1: Kobyla Góra? Pierwsze słyszę. Ja właśnie, jakby tam jakaś stajnia miała się znajdować.
0: Właśnie. Ebon pisze, że całkiem pogodnie i na dowód wysyła także zdjęcie.
1: To ja poszukuję, gdzie jest Kobyla Góra.
0: Sprawdź i zbliżuj ten temat.
1: Tak, to się dowiaduje o mapie naszego kraju. Ja mam informację, że między Sycowem a Ostrzeszowem. Droga wojewódzka 447 tamtędy przebiega. Nawet zalew jakiś się znajduje.
0: No to właśnie. Niedawno byłem we Wrocławiu i na tamtej trasie i jakoś tak nie zjechałem.
1: No bo pewnie z ósemką jechałeś.
0: No właśnie.
1: To się nie rzuca w oczy.
0: To się wszystko wyjaśniło.
1: Trzeba zjechać na trasy lokalne, pozwiedzać trochę kraju. No mówię, jakbym był osobą, która ma dużo czasu na zwiedzanie.
0: Tak jest. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za te informacje pogodowe i dziękujemy także za informacje odnośnie Korkownicy. To jest taka bolączka, która niestety każdego z nas może dotknąć, zwłaszcza o poranku. Korkownica, gdzie jeszcze jest? Patryk Bedliński bardzo uważnie przygląda się drogom. No i mamy dla was najświeższe informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A Korkownica zaczęła nam się od autostrady A4 i właśnie tam głównie się korkuje o tej porze, zwłaszcza w Małopolskiem, między Bochnią a Podłężem.

0: w kierunku Krakowa na odcinku nawet 7 km. Krakowska obwodnica także ze spowolnionym ruchem. Tutaj zwalniamy w kierunku Katowic od zjazdu Kraków Południa, czyli Zakopianki, do okolic Tyńca. Na A4 korek także w Śląskiem. Ten przeszkadza zmotoryzowanym, którzy jadą na zachód, między innymi do Wrocławia. Tłoczno zaczyna się robić jeszcze przed Brzęczkowicami i tak do węzła Mysłowice. Spowolnienia się utrzymują. Jeżeli już o to województwo chodzi, to mamy też spowolniony ruch na wyjeździe z Tychów w kierunku Katowic na 86, no i też pojedyncze spowolnienia między Jaworznem a Mysłowicami na 79. Na chwilę jeszcze wracamy na A4, bo trzeba uważać na utrudnienia w Dolnośląskiem. Między węzłami Krzywa i Jadwisin na 66 km zepsuła się ciężarówka, no i przez to do Zgorzelca przejeżdżamy tylko lewym pasem. Na S8 zwalniamy w Warszawie, tłoczno w kierunku zachodnim zaczyna się robić między Głębocką a Łabiszyńską i to spowolnienie utrzymuje się do Wisłostrady. Jak zwykle o poranku niełatwo wjeżdża się przez Dziekanów Leśny i Łomianki od północy do stolicy. Na Modlińskiej pojedyncze spowolnienia, na wjeździe od Piaseczna też zwalniamy. No i dojeżdżając do Poznania zwalniamy na S11 za węzłem Koninko, ale także zwalniamy dojeżdżając do Stęszewa od strony Grodziska Wielkopolskiego, przejeżdżając przez miejscowość Granowo. Gdybyście jechali przez Tarnowo Podgórne od strony Pniew, to o tej porze płynnie. Były małe spowolnienia, ale to już na szczęście za nami. Natomiast zaczyna się delikatnie przytykać w obornikach na 11, która prowadzi od strony Chodzieży do Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne, szczegóły naszej codziennej zabawy. Już za momencik przyda się wolna chwila, trochę koncentracji i numer telefonu, no i już. A później masa przyjemności i masa nagród w wasze ręce powędruje.

21 minut po godzinie 7. No to co? No to startujemy z naszą codzienną zabawą przy tablicach rejestracyjnych. Krótko o zasadach. Zadanie jest dość proste. Mianowicie mamy dwa zestawy. Ten zestaw łatwiejszy, wyposażony w dwie litery, i ten zestaw trudniejszy, w teorii oczywiście tylko, wyposażony w trzy litery na początku. To są te tablice rejestracyjne, które doskonale znamy i często widzimy na naszych drogach, a zadanie wasze polega na tym, żeby wytypować i żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał dany pojazd. No proste, łatwe i przyjemne. Czyli my podajemy dwie litery albo trzy, a wy odgadujecie co, gdzie i jak. No i zgarniacie trzy punkty, bo to będą trzy tablice rejestracyjne. Jeśli zgarniecie trzy punkty, to już wtedy jest szaleństwo. Naprawdę, to już wtedy się dzieje i zgarniacie tyle nagród, że ho, ho, ho, ho, ho. Po pierwsze, owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, to się przydaje.

0: zwłaszcza w poniedziałek. Do tego dorzucamy jeszcze na przykład ocjonującą talon na pozdrowienia. Był dobrze. No przecież wieczna sława. To jest nagroda. Dodatkowo jeszcze szacun na dzielni i w miejscu w rekreacji i wypoczynku. To też jest nagroda, którą zgarniacie. I do tego wisienka na torcie, czyli ramki pod tablice rejestracyjne. Ramki pod tablice rejestracyjne to jest ważna rzecz, bo jak człowiek nawet umyje samochód i zadba o ten samochód i on jest czyściutki i wygląda pięknie, a jak jest obrzympolona ramka, to wygląda fatalnie. A wy od nas dostaniecie nówkę, sztukę, przepiękną ramkę Polskiego Radia Kierowców. Tam na dole jest taki napis. No to co? No to zachęciłem? No mam nadzieję, że tak. 22 139 29 29. Można dzwonić już teraz, więc proszę nie odkładać tego na później, proszę nie zwlekać, bo zazwyczaj ten konkurs po godzinie 7.30, ale zgłosić się trzeba teraz, później już to nie działa. 22 139 29 29. Halo? Halo? Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wioletta.
0: Wioletta. No to wiemy, że Wioletta dzisiaj będzie grała w naszej zabawie. Poczekaj chwileczkę, nie rozłączaj się, zostań jeszcze na linii. I to ona właśnie zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi.

0: Wchodzi Patryk Berliński do studia. No, zaczyna się jak dobry żart, prawda?
1: Wchodzi Patryk, ale nie kończy się.
0: Właśnie, wchodzi Patryk Berliński do studia i mówi, no, klasyczek. No raczej, klasyczek. Że tak. No, lubimy zagrać wam bardzo klasycznie, ale także i nowocześnie. Linkin Park przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: To z MP3 powinniśmy puszczać albo z płyty CD, żeby już zupełnie klasycznie.
0: Hardkorowo z kasety może jeszcze.
1: No czemu by nie? Chociaż to już kasety odchodziły w tym czasie.
0: Tak. 30 minut zostało jeszcze do godziny 8. Za chwilę gramy w tablicę rejestracyjne, ale zanim tablice rejestracyjne, to oczywiście także informacje na temat korków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o korki, to nie zawodzi nas Zakopianka. To znaczy zawodzi, bo nie gwarantuje w pełni płynnego ruchu, na przykład między Nowym Targiem a Białym Dunajcem, i zwalniamy bardzo wyraźnie w kierunku Zakopanego na wysokości Szaflar. Dojeżdżając do Krakowa też zwolnicie, to już na końcowym odcinku Zakopianki w Libertowie. Uwaga pod Krakowem, bo tłoczno zrobiło się na czwórce w kierunku Katowic od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. A gdybyście do Krakowa dojeżdżali od strony Tarnowa, no to też nie do końca płynnie, bo korkuje się między Targowiskiem a Podłężem. Na A4 zwalniamy też w Śląskiem i tutaj tłoczno zrobiło się na wysokości węzła Brzęczkowice. Mniej więcej do okolic Katowic w kierunku zachodnim spowolnienia nam się utrzymują. Natomiast kończą się problemy na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Krzywa i Jadwisin. Tam po awarii ciężarówki już nie mamy blokady żadnego z pasów do Zgorzelca. Tymczasem pojawiły się problemy na Krajowej 9 między Radomiem a Iłżą. Na wysokości miejscowości Skaryszew na 15 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Aż trzy osoby mają obrażenia w wyniku wypadku. Droga numer 9 w obie strony jest zablokowana między Radomiem a Iłżą, a jak sobie poradzić z objazdem, to oczywiście sprawdzimy w kolejnym drogowym raporcie, czyli o 7.50. Korki między innymi w Wielkopolskie na dojeździe do Poznania od strony Chodzieży, w Obornikach na 11 musimy zwolnić. Zwalniamy też na S11 na trasie od Kurnika do Poznania za węzłem Koninko. No i zwalniacie przejeżdżając przez Swarzędz od strony wschodniej do Poznania, czyli między innymi od strony Kostrzyna, ale także gdybyście jechali od strony Pniew, to też zwolnicie w tym przypadku przed Tarnowem Podgórnym. Na S2 pod Warszawą już robi się tłoczno.

0: No tutaj zwalniamy na wysokości lotniska w kierunku zachodnim. Dojazd przez Ożarów Mazowiecki delikatnie zwalnia do Warszawy. Zwalnia też wjazd przez Łomianki od północy. No i oczywiście S8 warszawska też z korkiem. Ten zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, a kończy się na wysokości Wisłostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wy już za chwilę poznacie Violę, która dzisiaj zmierzy się z 3 tablicami rejestracyjnymi. To ona, zakładam, bo innej opcji nie ma, zgarnie wszystkie nagrody.

0: 20 minut. Jeszcze zostało nam do godziny 8. Polskie Radio Kierowców, z nami Wiola. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przycisz radio, przycisz radio, bo wracamy. I jakby będzie nam zdecydowanie przyjemniej się rozmawiało, gdy będziesz słyszała nas tylko w słuchawce, a nie jeszcze dodatkowo w radiu, bo tam jakby jednak to opóźnienie.
1: Mhm. Może, 3 sekundy mniej więcej.
0: Tak, może spowodować pewną dezorientację, a tego byśmy nie chcieli, bo nasz konkurs to jest dość ważny element programu, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Wiola, no opowiadaj, co tam u ciebie słychać dzisiaj o poranku?
2: No co, jestem sobie w pracy.
0: I co? Jakie konsekwencje to ma?
2: No żadne. Słucham właśnie radia i mówię, dzwonię, spróbujemy.
0: Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba.
1: A jak nastrój? Nastrój dobry od rana? Czy jednak ta praca w poniedziałek tak nie do końca przyjemnie wpływa?
2: Nie, w porządku.
0: Czyli idzie do przodu. Dobra, Wiola. Słuchaj, czy ty chcesz zestaw profesjonalnych tablic, czyli wyposażone w 3 litery, czy ten łatwiejszy 2-literowy?
2: Bo ja nie, miksa.
0: Dobra, miksa. No to proszę bardzo.
1: No miksujemy. Tak średnio powiedziałbym.
0: Tak, trochę tego, trochę tego. No to ja coś na dobry początek, coś takiego banalnie prostego. GS, proszę bardzo. Tablica rejestracyjna dla ciebie. GS.
2: To
0: nawet nie okolice. Strzelaj, bądź pewna tej odpowiedzi. No oczywiście, że tak. Więc pierwszy punkt zdobyty, oczywiście, że Słupsk. Yes. Proszę bardzo, pierwszy punkt na twoje konto. Druga tablica rejestracyjna będzie z tych trudniejszych, bo od Patryka.
1: Tak, to będzie z zupełnie innej części Polski, mogę od razu podpowiedzieć. Jedziemy po Przekątnej prawie na drugi koniec naszego kraju. To będzie 3-literowa tablica LHR.
0: Ła.
2: Chrubieszów.
0: No brawo! Maciek od razu, bez zastanowienia, pięknie, dobra. To teraz jedziemy z tablicą niby łatwiejszą, ale może niekoniecznie. I to będzie już ostatnia tablica, czyli 3 punkt. S-I. S-I.
2: S-I.
0: S-I, no.
2: Plus.
0: Dobrze. I cóż
2: nie
0: to?
2: Nie wiem,
0: No.
2: Mianowite śląskie?
0: Wiola, 3 punkty, 5.

0: Pięknie, więc nagrody się należą. Proszę bardzo.
1: Ja myślę, że Viola tak dla zmylenia przeciwnika troszkę udawała, że niby tak, nie wie, żeby dokładnie. Tak podkręcić atmosferę, a jednak się okazuje, że to jest sprawdzona zawodniczka.
0: Tak, coś czuję. Viola, fantastycznie ci poszło. 3 punkty zdobyte. Owacja na stojąco oczywiście dla ciebie. Talon na pozdrowienia także jest już twój. Proszę bardzo, pozdrawiasz kogo tylko chcesz. Antena Polskiego Radia Kierowców jest absolutnie twoja.
2: Wszystkich kierowców pozdrawiam. Pozdrawiam radio. A ja?
0: No, myślałem, że ty masz jakąś listę przygotowaną, dłuższą, tak, że się rozkręcisz. No dobra. Kierowcy pozdrowieni. W takim razie do tego dorzucamy ci jeszcze przede wszystkim kilka najważniejszych nagród. Po pierwsze, wieczna sława. To jest naprawdę coś. Dodatkowo jeszcze szacun na dzielni i szacun w miejscu rekreacji i wypoczynku. Czy ty już jesteś po urlopowa, czy przed?
2: Jeszcze jesteś przed urlopem.
0: Dobra, czyli tam, gdzie pojedziesz na urlop, to szacun będzie. To jest w ogóle bardzo fajnie. Czyli to jest nagroda z długim terminem przydatności. To się opłaca. I do tego oczywiście już absolutnie schodząc na ziemię i będąc prawie poważnym, ramki pod tablice rejestracyjne, one także w twoje ręce wędrują. Wszystkiego dobrego, Viola.
2: No, dzięki wzajemnie.
0: Trzymaj się, pa!
2: Pozdrawiam. No, pa.

0: No i proszę, zaglądamy do aplikacji Blokada Drogi. Drogi Krajowej numer 9 między Radomiem a Skaryszewem.
1: To prawda, rzeczywiście jest ta blokada. 15 km Krajowej 9. Wiemy już także, jak to objechać.
0: No to proszę bardzo, szczegóły już teraz w raporcie drogowym. 10 minut jeszcze do godziny 8.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 9 jest zablokowana w okolicach Skaryszewa, czyli między Radomiem a Iłżą. To 15 km. Tam właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki, w wyniku czego aż 3 osoby zostały poszkodowane. Trasa jest zablokowana w obie strony. Można objechać tę drogę, na przykład kierując się na wojewódzką trasę 744 przez Wierzbicę, albo nieco bliższym objazdem, zwłaszcza jeżeli jedziecie mniejszym autem. Można pojechać drogą lokalną przez Maków, blisko Skaryszewa. No a poza tym korki do poranku, jak to zwykle bywa. Między innymi korkuje się S8 w stolicy w kierunku zachodnim, ale korkuje się także wjazd przez Łomianki od północy i wyjazd z Warszawy przez Dziekanów Leśny też w kierunku północnym. Jeżeli chodzi o południową część stolicy, no to zwalniamy na S2 na wysokości zwłaszcza zjazdu na lotnisko. Tu kierunek nie ma znaczenia. W obie strony zwolnimy. Ci, którzy jadą w okolicach Krakowa autostradą A4, także muszą uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza jeżeli dojeżdżacie od strony Bochni, bo najpierw między Targowiskiem a Podłężem. Pierwsze spowolnienia, no a potem już na obwodnicy Krakowa, jak to mówili nasi słuchacze, na Korkownicy też mamy tłok. To w kierunku Katowic, już od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca powolna jazda. Jeżeli o A4 chodzi, to zwolnicie też na wysokości Brzęczkowic, czyli przy końcu płatnego odcinka, ale też przy połączeniu z S1. I tutaj korkuje nam się podobnie w kierunku zachodnim, czyli gdybyście jechali do Wrocławia albo Opola. Korki także na trasie z Tychów do Katowic. Dwa korki widać na nawigacji w ciągu trasy 86. Mamy też spowolnienia na Zakopiance, to jest m.in. Libertów i Siódemka tuż pod Krakowem, ale to także południowa część Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami. W tym drugim przypadku zwalniamy w kierunku Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy 8 minut jeszcze do godziny 8. Jeszcze jest nasz głos naszego słuchacza.
3: Siemaneczko, i to tak jadę sobie tym samochodem.

Jak się skojarzyło, to już lato, to już lato chyba było. Ale mam nadzieję, że za dwa tygodnie wróci, szczególnie na południu Polski, bo jedziemy sobie w góry, zaczynamy urlop i jedziemy z Antkiem w końcu do Weny oglądać motory, samochody i pomyśleć, o czym to będzie.

0: To mamy już 8 na zegarze, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest 20 dzień lipca, mamy poniedziałek. No i także Hiszpania jest mistrzem świata w piłce nożnej. Mamy również na termometrze w Poczce już 16 stopni w Przemyślu i 10 stopni w Jeleniej Górze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a dzisiaj w kraju mamy również zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, bez opadów tylko. Na południowym wschodzie, miejscami głównie na północy kraju, także będą występowały burze. Suma opadów przeważnie do około 10 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast na północy miejscami do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 stopni. Zobaczymy na termometrach w centrum do 23 na południu kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Na zachodnim wybrzeżu w porywach do 55, wysoko w Sudetach do 70, w czasie burz także do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1004 hektopaskale i przewiduje się w drugiej połowie dnia spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A oczywiście prowadzi Was Radio Kierowców. Jeśli macie pytania, jeśli macie informacje o tym, co dzieje się na Waszej trasie, pytania związane z konkretną drogą, to proszę bardzo, nasza aplikacja jest do Waszej dyspozycji. 2 minuty po godzinie 8, Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: Tak sobie od razu pomyślałem, spoglądając na zegarek, że jest 10 minut po godzinie 8. A zróbmy to. Pozdrówmy tych, którzy mieli dzisiaj na godzinę 8 i właśnie otworzyli oczy, bo wczoraj mecz oglądali.
1: To teraz jest 7:70, można powiedzieć. Czyli jeszcze zdążą.
0: Jeszcze zdążycie. Pozdrawiamy was serdecznie. Wszystkiego dobrego dla was. Cudownie, że już jesteście z nami. Cudownie, że się obudziliście i no przynajmniej w planach macie ruszyć w trasę. A jak będzie, no to się zobaczy. Mamy informacje dla tych, którzy już dawno w trasie. No i zaglądamy teraz na drogę krajową numer 9.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na Krajowej 9 trudna sytuacja między Radomiem a Iłżą. Trasa jest zablokowana w okolicach Skaryszewa na 15 kilometrze po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Trzy osoby zostały poszkodowane. Zablokowaną dziewiątkę objedziemy na przykład przez Wierzbicę, kierując się na drogę wojewódzką 744. Możemy też jechać trasą lokalną przez Maków i wtedy kierujemy się na ulicę Skaryszewską i Lipową. Uwaga na korki, między innymi na A4 z Bochni do Krakowa. Tutaj zwalnia między Targowiskiem a Podłężem. Na obwodnicy Krakowa też spowolniony ruch, zwłaszcza w kierunku Katowic od Łagiewnik do Tyńca. Na A4 zwalniacie też w Śląskiem w kierunku zachodnim przed zjazdem z płatnego fragmentu, czyli przed Brzęczkowicami, a więc także przed połączeniem z S1. Za nami już kłopoty na dolnośląskiej A4 między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. A8 korkuje się w okolicach Wrocławia. Tutaj zwalniają ci, którzy jadą na południe, czyli między innymi do Kłodzka. Korek tworzy się między lotniskiem a węzłem Wrocław Zachód. Spowolniony ruch na trasie Katowice-Mikołów, czyli na 80C1. Na trasie Stychów do Katowic w ciągu 86 również są spowolnienia. Na Zakopiance nie do końca płynnie między Nowym Targiem a Szaflarami i tutaj zwalniamy na pasie w kierunku południowym, czyli do Zakopanego. A na północ zwalniamy w Gaju i w Libertowie, czyli bardzo blisko Krakowa. Skoro już koło Krakowa jesteśmy, to musimy odnotować, że wjazd przez Skawinę nie jest płynny. Korkuje nam się 44. Korkuje się też droga 94, która prowadzi od Olkusza przez Przeginię do Krakowa. No i właśnie w samej Przegini trzeba zwolnić. Pod Warszawą tymczasem trudno mówić o płynnej jeździe na S2. W obie strony mamy korki między Ursynowem a Opaczą. A na S8 nieco mniejszy już zator, ale cały czas jest. Ten utrzymuje się w kierunku zachodnim na moście Grota Robeckiego. Korkuje się też wjazd przez Łomianki oraz wyjazd z Warszawy przez Dziekanów Leśny.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: A ja tak sobie pomyślałem, że podpytam was dzisiaj o to, co absolutnie, ale to absolutnie zawsze musi być idealnie czyste w waszym samochodzie. Czy to będzie jeden element, dwa elementy, czy więcej? Co musi być absolutnie czyste w waszym samochodzie? Masz coś takiego?
2: Dywanik.
1: Właśnie, ja widzisz. Jadąc dzisiaj do pracy też zastanawiałem się, co muszę mieć absolutnie czystego w samochodzie i też odpowiadam, że dywanik musi być wytrzepany. Tam nie może być liści, piachu i śmieci.
2: Tak, ja mam taki nawyk, że muszę ten dywanik wyczyścić, zwłaszcza jeżeli pasażer będzie ze mną jechał, to muszę wcześniej, jeżeli mam oczywiście czas, zajechać na myjnię.
1: Spokój, mamy to samo, niestety. No co zrobić? Takie jakieś dziwne odchylenia. No to dobrze, to dzisiaj pytamy was, co według was absolutnie w waszym samochodzie musi być absolutnie czyste? Cały samochód może być brudny, tam różne elementy mogą być w gorszym stanie, w lepszym, nieważne, ale jedna rzecz musi być absolutnie wyszorowana, musi błyszczeć. Podejrzewam, że przednia szyba też są tacy, którzy cały samochód brudny, a przednia szyba idealna.
2: Tak.
1: To dobrze.
2: Tak, to jest bardzo bezpiecznie, bardzo wygodnie, może dla niektórych wyświetlacz. Ja czasami takimi mokrymi chusteczkami sobie wycieram, bo tam się wypalcuje no, od
1: temat
2: używania mapy.
1: Tych mokrych chusteczek. No dobra, to pytamy was. Co według was musi być absolutnie zawsze czyste w waszym samochodzie? Można pisać, można się nagrywać. Czytaj!

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

To co jeszcze w waszych samochodach absolutnie musi być idealnie czyste? Czyli ruszacie w trasę i to jest taki warunek idealny do spełnienia. Trzeba koniecznie i w ogóle bez tego ani rusz i nie ruszacie się w drogę. No właśnie, przednia szyba, pisze nasz słuchacz. Witam, szanowni, przednia szyba bez białego nalotu z klimy. Nawet na myjni zakazuje mycia przedniej szyby, bo nikt jej tak nie umyje jak ja. Ostatnie mycie, godzina i jeszcze auto ustawione pod światło. Najgorzej, najgorzej. To jest syzyfowa praca. Młodzi kierowcy, kiedyś to zrozumiecie. Pozdrawiamy serdecznie Marcina, który to napisał. W ogóle mycie szyby, tak. Przednia szyba i faktycznie bez tego nalotu od środka. W ogóle to jest też bardzo trudne, żeby tam dostać się i z taką ścierką wyczyścić tę szybę i nie powyginać się, nie ponadciągać sobie jakichś tam mięśni i ścięgien. Oj, to naprawdę. Podziwiam, jestem pod wielkim wrażeniem. Też lubię, gdy jest czysta, ale bez przesady. Natomiast mam inny element, który absolutnie musi być czysty. Jeśli on jest brudny, to w ogóle źle mi się jedzie tym samochodem i to wpływa jakby na postrzeganie całego tego auta. Czyli jeśli jest brudne, to auto jest od razu niższej klasy. Jeśli jest czyste, od razu automatycznie wskakuje o klasę wyżej. I to jest deska rozdzielcza. Jeśli ona jest ukurzona, jeśli na niej są jakieś paprochy, jeśli

i na niej tam jest jakaś zaschnięta mucha gdzieś tam w kącie. Absolutnie odpada, nie ma takiej możliwości. Wsiada, nie wsiadam, nie jadę, rezygnuję, dziękuję. Chyba, że wyczyszczę. No to wtedy jak najbardziej. Co jeszcze według was w waszych samochodach musi być absolutnie czyste? Czy jest jakiś taki jeden element waszego samochodu, który musi być absolutnie czysty? Znam takich, którzy często przecierają tablice rejestracyjne. Należycie do nich? No właśnie. To proszę napisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można także się nagrywać z wiadomościami głosowymi, czyli co powinno być absolutnie czyste w waszym aucie.

0: Co zawsze w waszych samochodach musi być absolutnie czyste? Całe auto to tam już machamy ręką, jakoś dojedziemy. Ale jest jakiś jeden element, który musi być nieskazitelnie czysty i który pieczołowicie i starannie zawsze czyścicie przed trasą? No to proszę bardzo, można się pochwalić o takich lekkich takich skrzywieniach motoryzacyjnych. Dzisiaj rozmawiamy. Nie można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe, a my już teraz mamy 30 minut jeszcze do godziny 9, więc jedziemy. Patryk Bedliński, zwarty i gotowy z najświeższymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa dziewiątka zablokowana po wypadku między Radomiem a Iłżą. W okolicach Skaryszewa na 15 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Trzy osoby mają obrażenia. Droga numer 9 zablokowana w obie strony, a objazd jest możliwy na przykład drogą wojewódzką 744 przez Wierzbicę. Możemy też pojechać ulicami Skaryszewską i Lipową w samym Skaryszewie przez chociażby Maków. Droga 26 Chojna-Myślibórz. Tutaj problemy na wysokości Trzcińska Zdroju na 24 kilometrze. Osobówka wypadła z drogi, w wyniku czego ranne są dwie osoby. Przejechać można, ale poruszamy się jednym pasem na zmianę. Uwaga na korki, między innymi pod Wrocławiem na autostradzie A8, czyli na tak zwanej autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tłoczno zrobiło się w kierunku południowym, czyli do Kłodzka. Zwalniamy między lotniskiem a węzłem Wrocław Zachód. No i gdybyście dojechali do autostrady A4 do węzła Wrocław Południe, to na A4 też niestety postoicie w kierunku Legnicy. Korek utrzymuje się do okolic Pietrzykowic. Nie tylko tam tłoczno na A4, bo także przy dojeździe do Krakowa od strony Bochni. Zwalniamy między Targowiskiem a Podłężem i tu niewiele się niestety zmienia. Cały czas są też spowolnienia pod Krakowem między zjazdem Kraków Południe a węzłem w okolicach Tyńca. Wjazd do Krakowa przez Libertów na Zakopiance lekko utrudniony. Korek na Zakopiance na Podkacie też jadąc do Zakopanego. To między Nowym Targiem a Szaflarami. W Śląskiem poprawiło się na trasie Stychów do Katowic. Powinno być też lepiej między Jaworznem a Mysłowicami. Trasa z

0: Katowic do Mikołowa też już raczej bez korków. Ale korki są pod Warszawą na S2. Tłoczno jest w obie strony, choć gorzej na wschód, a korkuje się między Opaczą a Lotniskiem. Na S8 w stolicy korek głównie na moście Grota Roweckiego i głównie na zachód. Na wyjeździe przez Dziekanów Leśny też utkniecie. Na wyjeździe przez Łomianki od północy też jest powoli. No i jeszcze spójrzmy w okolice Poznania. S11, tutaj tłoczno robi się na dojeździe od strony Kurnika, a tłoczno konkretnie mamy za węzłem Koninko. Gdybyście dojeżdżali do Poznania od Pniew, to raczej dosyć dobra sytuacja w Tarnowie Podgórnym, natomiast po drugiej stronie miasta na 92 między Swarzędzem a Poznaniem, no niestety korek na podkacie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To co jeszcze? Jaki element samochodu musi być nieskazitelnie czysty, żeby można było nim wyjechać w trasę? Czy macie coś takiego? No to proszę bardzo, czekam na wiadomości. Można pisać, można się nagrywać.

0: Co w samochodzie musi być zawsze nieskazitelnie czyste, cała reszta no może być już trochę zapuszczona, ale ten jeden element musi być idealnie czysty. Dywaniki, deska rozdzielcza, przednia szyba. Co jeszcze? Adam ze Słupska pisze, u mnie najważniejsze są lusterka. Szyba przednia może być ufajdana jak te błoto łaziki 4x4, ale w lusterkach to lubię tę skoncentrowaną widoczność, bardziej ostrą niż widok na wprost. Okej, domyślam się, że trochę z przymrużeniem oka, ale fajnie, tak, lusterka zdecydowanie również muszą być idealnie czyste. Fajnie, jeśli są podgrzewane. Nie lubię samochodów, których nie ma tej funkcji i gdy pada, a niestety często pada, no to gorzej widać. Natomiast tak, lusterka jak najbardziej. Co jeszcze musi być absolutnie nieskazitelnie czyste? U mnie przednia szyba to jest must have. Zawsze czysta i lusterka wsteczne. Mhm, czyli to połączenie przednia szyba z lusterkami. Co jeszcze musi być zawsze czyste? O wielu rzeczach piszecie, o wielu rzeczach mówicie, ale o jednej zapomnieliście.
1: Dzień dobry. No ja muszę być czysty, a w samochodzie musi być na tyle czysto, żebym wysiadł również czysty. Pozdrawiam, Gergamel Grzegorz.
0: No proszę bardzo, jest. I tak zwany szachmat a propos dzisiaj. Dzień szachów. Więc co jeszcze musi być nieskazitelnie czyste, idealne wręcz? No ja jeszcze mam takie delikatne skrzywienie, że zawsze musi być czysty fotel. I to uwaga, paradoksalnie nie fotel kierowcy, tylko fotel pasażera. Ja nie mogę patrzeć na fotel pasażera, który jest brudny. Jeśli tam coś zalega i coś nie do końca jest perfekcyjnie wyczyszczone, to mnie to irytuje, bo jak już usiądę, to już tam macham ręką. Ale tu musi być po prawej stronie zdecydowanie czysto. Coś jeszcze? No to można pisać, można się nagrywać. Czekam na wiadomości od was po godzinie 9:00, także wrócimy jeszcze na chwilę do świata F1, czyli do Grand Prix Belgii. Podsumowanie tego wyścigu jeszcze dzisiaj do godziny 10:00 w Polskim Radiu Kierowców.

0: To jeszcze 10 minut do godziny 9. Krzysiek pisze, czyste muszą być klosze lamp i oczywiście tablica rejestracyjna. Pozdrawiam. Tak, zdecydowanie. Lampy to też jest taki element, który często zdarza nam się czyścić. Nawet jeśli auto jest upaźgane strasznie, to klosze
1: tak,
0: muszą być
1: lampy
0: czyste,
1: wręcz powinny być, muszą być czyste, bo nawet policja może nam zwrócić uwagę, więc światła w samochodzie powinny być widoczne.
0: No i tak samo jest w przypadku tablic rejestracyjnych. One również muszą być czytelne. O tym warto pamiętać. Co jeszcze według was jest najważniejsze i co zawsze uznajecie, że musi być czyste w samochodzie? Można pisać, można się nagrywać. A my mamy dla was komplet kolejnych informacji drogowych dla tych głównie, myślę sobie, którzy startują albo dla tych, którzy dojeżdżają do pracy, czyli na przykład macie na godzinę 9:00, to słuchajcie uważnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To są problemy niestety na głównych trasach, między innymi na Krajowej 9 między Radomiem a Iłżą. Niedaleko Skaryszewa na 15 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Poważny wypadek, bo aż trzy osoby są ranne. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Objedziemy zablokowaną 9 między Radomiem a Iłżą. Jeżeli skierujemy się na przykład do Wierzbicy, na drogę wojewódzką 744. Inny objazd to lokalna trasa, możemy jechać przez Maków. Na trasie 26 Chojna-Myślibórz też są problemy. W Trzcińsku-Zdroju na 24 kilometrze poruszamy się jednym pasem na zmianę, bo tam samochód osobowy wypadł z drogi. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby są ranne. Na A2 zwalniacie pod Poznaniem, kierując się do Warszawy, między węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Krzesiny. Korek na A4 z Bochni do Krakowa. Tutaj cały czas trudno mówić o płynnej jeździe między Targowiskiem a Podłężem. Krakowska obwodnica, czyli również A4, niestety też nam nie gwarantuje płynnej jazdy. Zwalniacie w kierunku zachodnim, czyli do Katowic między innymi. Pod Wrocławiem też trzeba na A4 zwolnić, mniej więcej od Bielan Wrocławskich do węzła Wrocław Południe, czyli do połączenia z autostradą A8 na trasie w kierunku Legnicy. A gdybyście A8 jechali w okolicach Wrocławia, czyli na przykład dojeżdżali do Wrocławia od strony centrum kraju, to przygotujcie się na korek, który pojawił się między lotniskiem a węzłem Wrocław Zachód i tutaj korkuje nam się w kierunku między innymi Kłodzka, generalnie rzecz biorąc na południe. W Śląskiem dosyć dobra już drogowa sytuacja. Na 81 czy 86 trudno doszukiwać korków, ale gdybyście na przykład jechali z Ryk do Warszawy, to uważajcie na S17, bo pod Garwolinem, no niestety 17 zwalnia. Zwalniamy też na S2 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku wschodnim, zaraz za węzłem Opacz i zwalniacie także na S8, przejeżdżając przez most Grotoroweckiego i kierując się na zachód, czyli do Łodzi czy też Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: Pewnie, że tak. Oczywiście się cieszmy i cieszmy się każdym dniem, bo pamiętajcie o tym, że one już się robią coraz krótsze. To ważna i cenna informacja. Pogodowo, jak to teraz wygląda? No jest odrobinę cieplej, o 17 stopni maksymalnie teraz w Rzeszowie, w Polsce centralnej około 15. Taki oddech od skwaru i upałów. Bardzo dobrze. 12-13 stopni. Kłodzko, Resko, Zielona Góra. To z kolei najchłodniejsze miejsca teraz w naszym kraju. I ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla Polski Północnej głównie przed burzami. One jeszcze dzisiaj będą się pojawiać i będzie padać. Więc przez kilka najbliższych dni musimy się na to przygotować. Te opady dzisiaj może nie jakoś specjalnie intensywne, jak w minionych dniach, ale na pewno się pojawią. Gdzie konkretnie? No to proszę bardzo.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już informuję. Dzisiaj w kraju zachmurzenie po pierwsze będzie umiarkowane i duże, natomiast na przeważającym obszarze kraju będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Bez opadów dzisiaj, tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju. Tutaj będą występowały burze i tutaj właśnie tego obszaru dotyczy to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Suma opadów przeważnie około 10 litrów, natomiast na północy miejscami nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 stopni na termometrze w centrum, do maksymalnie 23 na południu kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, miejscami tylko porywisty. Na zachodnim wybrzeżu w porywach do 55, wysoko w Sudetach do 70, no i też w czasie burz dmuchnie do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 1004 hektopaskale, no i przewiduje się spadek ciśnienia w drugiej połowie dnia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Za nami weekend wyścigowy, już nawet pomijając temat piłki nożnej, to przede wszystkim także Grand Prix Belgii. Jak dokładnie wyglądało, co tam się działo, o tym na pewno powiemy wam więcej w tej godzinie, czyli do godziny 10. Serdecznie zapraszam. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No zawsze to robimy, no dokładnie, no to już wpisane w nasze DNA, zwłaszcza w przypadku tego utworu. 10 minut po godzinie 9, za chwilę F1 będzie, czyli podsumujemy to, co działo się w miniony weekend, czyli Grand Prix Belgii, ale zanim F1, no to jeszcze nasza zwykła, codzienna rzeczywistość już zdecydowanie wolniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Owszem, są miejsca, gdzie jedziemy wolniej, ale są też takie, gdzie zupełnie stoimy i tak jest na przykład między Radomiem a Iłżą. Zablokowana jest Krajowa 9 w pobliżu Skaryszewa. Na 15 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Trzy osoby mają obrażenia. Objazd jest możliwy między innymi przez Wierzbicę i wtedy jedziemy drogą wojewódzką 744. Można także pojechać drogą lokalną przez Maków, między innymi ulicami Skaryszewską i Lipową. Między Chojną a Myślibożem częściowa blokada Krajowej 26 na wysokości Trzcińska Zdroju. To 24 kilometr. Tam osobówka wypadła z drogi i dlatego obowiązuje ruch naprzemienny, tylko jednym pasem. Dwie osoby mają obrażenia. Już płynniej zrobiło się na A2 pod Poznaniem w kierunku Warszawy, ale korki możliwe są wciąż na A4, między innymi na trasie z Bochni do Krakowa, między Targowiskiem a Podłężem. Uwaga także pod Wrocławiem, od Bielan Wrocławskich do węzła Wrocław Południe. Tutaj tłoczno w kierunku Legnicy. Na A8 zwalniacie w okolicach Wrocławia w kierunku południowym, między lotniskiem a węzłem Wrocław Zachód. Na Zakopiance ruch spowolniony w Libertowie w kierunku Krakowa, a także między Nowym Targiem a Szaflarami i w tym przypadku zwalniamy w drugą stronę, czyli na pasie do Zakopanego. Ruch zwalnia na S17 w okolicach Garwolina w kierunku Warszawy. Na S2 tłoczno pod Warszawą, zwłaszcza w kierunku wschodnim, między Opaczą a lotniskiem. Spowolnienie mamy też na S8 w stolicy, głównie na moście Grota Robeckiego, koło węzła Łabiszyńska także, to w kierunku zachodnim. No i jeszcze na koniec przypomnienie, bo dziś ma zostać wyłączony z ruchu tunel na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. Nawierzchnia będzie sfrezowana i zastąpiona nową. S1 ma być zamknięta między węzłami Laliki i Rajcza do 3 sierpnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze szybki meldunek pogodowy z Gryfina. 14, no prawie 15 stopni, zachmurzenie duże, wiatr słaby, deszczu na razie brak, widoczność dobra, drogi wilgotne. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, dobrego dnia.

0: To już prawie 20 minut po godzinie 9. Za nami weekend. Mam nadzieję, że fantastyczny, że wypoczęliście, zrelaksowaliście się i byliście tam, gdzie chcielibyście być. No i zrobiliście to, co chcieliście zrobić. Natomiast jeśli ktoś z was nie oglądał Grand Prix Belgii, to jak zwykle w każdy poniedziałek, po wyścigowy poniedziałek, zbieramy te informacje dla was. Czyli śledzimy królową motorsportu, co działo się na torze w Spa. No i jak poszło poszczególnym teamom, to może to podsumowanie, zanim jeszcze o wyścigu, to zaczniemy od fazy treningowej i od tych pierwszych kwalifikacyjnych przejazdów. Te informacje zawsze zbiera dla was Kajetan Baranowski.
1: Jesteśmy już po Grand Prix Belgii, a nasze podsumowanie zaczniemy od tego, co działo się podczas piątkowych treningów oraz sobotnich kwalifikacji. Na pierwszy ogień idzie Red Bull, który mimo wszystkich negatywnych komentarzy w ich stronę i przede wszystkim buntu swojego najlepszego kierowcy, tym razem naprawdę dowiózł z formą. Max wygrał pierwszy trening, a w dwóch kolejnych był trzeci. Był to więc bardzo dobry prognostyk na nadchodzące kwalifikacje. Mimo tego, że Holender i cały zespół nie byli do końca zadowoleni z tego, jak wyglądały ich międzyczasy w sektorze trzecim, to w kwalifikacjach znaleźli na to sposób. Sposobem tym okazał się drugi kierowca, czyli Isaac Adjar, który nie wykonał żadnego okrążenia pomiarowego w ostatnim segmencie kwalifikacji. Zamiast tego Francuz dostał zadanie czekania na Maxa Verstappena na odcinku przed szykaną bus stop, tak aby móc go za sobą podciągnąć i jak najbardziej zmniejszyć opór powietrza. Dzięki temu Max Verstappen mógł cieszyć się z drugiego miejsca i startu z pierwszego rzędu. Pozostaje tylko jedno pytanie. Dlaczego tak w zasadzie Red Bull zdecydował się poświęcić swojego drugiego kierowcę w imię dobrego wyniku Maxa Verstappena? Nie chodzi o to, że Max jest tak bardzo faworyzowany. W bolidzie Adjara wymienione została jednostka napędowa oraz kilka innych podzespołów, a za każdą wymianę ponad program przewidywana jest kara. Jak zsumowano wszystkie nałożone na Francuza, to wyszło 30 miejsc rzutu. Więc nawet jeżeli te kwalifikacje by wygrał, to i tak startowałby z końca stawki. Mimo tej niesamowitej współpracy i taktyki obmyślonej przez Red Bulla, nikt nie był w stanie powstrzymać Kimiego Antonellego. Włoch wyprzedził Verstappena o 0,3 sekundy i pewnie zajął 6. pole position w tym sezonie. Na trzecim miejscu dojechał Lando Norris, który myślę, że nie był z siebie w pełni zadowolony. Po pierwsze, prezentował znacznie lepszą formę i mógł powalczyć nawet z Antonellim, gdyby tylko nie błąd w trzecim sektorze. A po drugie, musiał liczyć się z karą za wymianę komponentów, więc niezależnie od pozycji zostałby zrzucony o 10 miejsc. Na Antonellego żadnego sposobu nie znalazł również jego zespołowy kolega. George Russell jest cieniem samego siebie i widać, jak bardzo ciężko jest mu porozumieć się ze swoim samochodem. Mimo tego, że ostatnio nadrobił sporo punktów do Włocha, trochę szczęśliwie fakt, to po sobotnim występie ciężko jest go stawiać obok Kimiego Antonellego w walce o tytuł. Na koniec podsumowania kwalifikacji trzeba wspomnieć o zespole Racing Bulls. Kolejny raz obu kierowców awansowało do top 10, co pozwala im coraz śmielej myśleć o walce o 5. miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów. Muszą tylko dojść jeszcze do porozumienia między samymi sobą. Jeszcze jedna mała ciekawostka, a w zasadzie jeszcze jedna mała wolna ciekawostka. Najwyższa prędkość, jaką zanotował Aston Martin na torze Spa, wynosiła niespełna 250 km na godzinę. Oznacza to, że ten konkretny bolid Formuły 1 na prostej był wolniejszy niż bolidy Formuły 2, Formuły 3 oraz samochodu klasy GT3. Naprawdę w tym sezonie strasznie ciężko ogląda się Astona Martina. Za chwilę wracamy i podsumujemy niedzielny wyścig.
0: No to już za kilka minut więcej na temat tego niedzielnego wyścigu. Kto był absolutnym faworytem, kto wygrał, no to o tym przekonacie się już za kilka minut. Za kilka minut także najświeższe informacje drogowe punktualnie o godzinie 9:30.

0: To 29, no już prawie 30 minut po godzinie 9. Ponownie warto byłoby przyjrzeć się trasom. Tym razem droga ekspresowa. Cóż tam się wydarzyło na S1? Jakieś większe utrudnienia?
1: Na szczęście niewielkie. Nabawia ciężarówki, więc nikomu nic się nie stało. Poza samochodem oczywiście. No i po prostu uważajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, jeżeli o S1 chodzi, to problemy pojawiły się między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik i Bielsko-Biała-Chałcnów po tym, jak na 5 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden z pasów w kierunku Tychów, tylko lewy pas jest przejezdny. Na S7 uważajcie między węzłem Żuławy-Zachód a węzłem Gdańsk-Wschód. Na 15 kilometrze z powodu awarii ciężarówki mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Gdańska. Krajowa dziewiątka wciąż całkowicie zablokowana. Nie ma przejazdu między Radomiem a Iłżą, a to dlatego, że w okolicach Skaryszewa na 15 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Aż trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku. Zablokowaną drogę objedziemy trasą lokalną przez Maków, ulicami Lipową i Skaryszewską. Można także wybrać nieco dalszy objazd przez Wierzbicę, drogą wojewódzką 744. Między Chojną a Myśliborzem problemy w Trzcińsku-Zdroju. 24 kilometr trasy to miejsce, gdzie osobówka wypadła z drogi. No i na trasie 26 jedziemy naprzemiennie tylko jednym z pasów. Dwie osoby mają obrażenia w wyniku tego wypadku. Cały czas spowolnienia są na małopolskim odcinku A4 z Bochni do Krakowa. Zwalniamy między Targowiskiem a Podłężem, no a potem już na krakowskiej obwodnicy od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca i głównie w kierunku Katowic. Chociaż małe spowolnienie w kierunku Tarnowa też jest. Na śląskim odcinku A4 spowolnienie głównie między Mysłowicami a Katowicami na dojeździe do węzła Murckowska w kierunku zachodnim. Ale inne trasy w Śląskiem raczej bez większych kłopotów. Trasa z Tychów do Katowic płynna, podobnie na trasie z Katowic do Mikołowa, czy też na trasie Sosnowiec-Katowice. Pod Wrocławiem poprawia się już na A8. Spowolnienie owszem jest, ale już od węzła Wrocław-Zachód, a nie od wcześniejszego węzła Wrocław-Lotnisko, więc jest lepiej. Jeżeli o A4 chodzi w Dolnośląskiem, no to mamy spowolnienia między innymi między Pietrzykowicami a kątami wrocławskimi na trasie do Legnicy. Natomiast koło Bielan Wrocławskich, gdzie był korek, teraz jedziemy już zupełnie płynnie. No i jeszcze Krajowa Piątka, którą od Bielan Wrocławskich dojeżdżamy do samego Wrocławia przez Partynice. Tam niestety korek bardzo możliwy. I jeszcze na koniec wieści z ostatniej chwili z dolnośląskiego odcinka A4. Między węzłem Krzyżowa a węzłem w okolicach Legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej bus uległ awarii i blokuje jeden z pasów w kierunku Zgorzelca.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co u Was dzisiaj na trasie? Czekamy na informacje, gdyby działo się coś, o czym warto powiedzieć i przekazać te informacje innym kierującym, to poproszę w aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Tak dla was gramy, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło. Działa? Sprawdza się? No i o to chodzi. To jest właśnie najważniejsze. No dobrze, mamy 20 minut do godziny 10. Oczywiście wracamy do informacji na temat F1, bo zawsze w każdy poniedziałek, ten powyścigowy, podsumowujemy to, co działo się w miniony weekend. Mówiliśmy o treningach, mówiliśmy już o kwalifikacjach. No wreszcie czas na creme de la creme, czyli niedzielny wyścig. Co działo się podczas Grand Prix Belgii?
1: Wracamy i przechodzimy od razu do wyścigu głównego, a tam pech nie odstępuje kierowców Mercedesa nawet na krok. Choć bardzo dobry start zaliczył Kimi Antonelli, to George Russell już nie mógł mówić o takim szczęściu. Najpierw został wyprzedzony przez Charlesa Leclerca, a chwilę później w zakręcie Lecombe doszło do kontaktu między nim a Lewisem Hamiltonem. George wylądował w pułapce żwirowej i tak zakończył się właśnie jego wyścig. Można więc było się spodziewać, że Kimi Antonelli znowu i to znacząco powiększy swoją przewagę, którą wyścigowy pech zapierał mu podczas Grand Prix Barcelony oraz Wielkiej Brytanii. Żeby to jednak Państwa nie zmyliło, Kimi naprawdę musiał się natrudzić, żeby wywieźć z Belgii dobry wynik. Do pierwszego pitstopu dość długo nękał go Max Verstappen, utrzymując się w granicach 2 sekund. To mogło rodzić niepokój Kimiego, jeśli chodzi o pitstop, bo najmniejszy błąd jego ekipy oznaczałby, że traci pozycję na rzecz Holendra. Mercedes nie popełnił żadnego błędu, ale i tu szczęście się do nich nie uśmiechnęło. Na 20. okrążeniu pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa, po to, by można było bezpiecznie uprzątnąć żwirek leżący w zakręcie numer 15. Jak wiadomo, neutralizacja równa się krótszy pitstop, a na tym skorzystał Charles Leclerc, który wskoczył w ten sposób na prowadzenie wyścigu. W tym momencie trzeba także pochwalić Ferrari za to, jak płynnie przeprowadzili pitstop Monachijczyka, bo tuż za nim do boksu zjeżdżał Lewis Hamilton, który miał do odbycia karę 5 sekund za wcześniej wspomniany kontakt z George'em Russellem. Czy kara była słuszna? Moim zdaniem cały incydent można było uznać za akcję po prostu wyścigową. Trochę mniej płynnie wyszła zmiana opon w bolidzie właśnie Hamiltona, który odjeżdżając ze stanowiska potrącił jednego z mechaników, próbujących poprawić ustawienie przedniego skrzydła. Podobno na sygnalizatorze wyświetliło się zielone światło, stąd Lewis podjął decyzję o odjeździe. Na szczęście mechanikowi nic się nie stało, ale tak czy siak Ferrari musi ustalić, czy był to błąd sygnalizatora, czy brak dobrej komunikacji w zespole. Warto dodać, że za taką sytuację czeka ich kara grzywny. Wracając do przebiegu wyścigu, mimo utraty pozycji Kimi cały czas popisywał się znakomitym tempem, a na 34. okrążeniu odzyskał prowadzenie, które dowiózł już do samego końca. W międzyczasie dwóch kierowców Racing Bulls stoczyło między sobą bratobójczą walkę, kilkukrotnie wypychając się nawzajem z toru. Oprócz potencjalnych kar czasowych, myślę, że powinni odbyć również pogadankę z szefem zespołu. Walczą o 5. miejsce w klasyfikacji konstruktorów i nie mogą sobie po prostu pozwolić na tracenie punktów w tak głupi sposób. Podsumowując wyścig, wygrał Kimi Antonelli przed Charlesem Leclerciem i Maxem Verstappenem. Obecnie Włoch ma 45-punktową przewagę nad drugim w generalce Lewisem Hamiltonem, a 50 nad trzecim George'em Russellem. Dziękuję za dziś, słyszymy się w piątek przed Grand Prix Węgier.
0: A no właśnie, czyli kolejny weekend wyścigowy w F1. O szczegółach Kajetan Baranowski już w najbliższy piątek, tak jak zapowiedział. 17 minut zostało jeszcze do godziny 10, punktualnie o 9.50 kolejny raport drogowy. A co u was dzisiaj na trasie? No to czekam w aplikacji tekstowo i głosowo.

0: 10 minut jeszcze.
1: Do godziny 10. Kolejna porcja najświeższych informacji drogowych oczywiście dla was kierowcy. Co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców mamy je, żeby wam się płynnie jechało, więc żebyście wiedzieli, co ewentualnie może przydarzyć się przed wami na tej trasie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Bus uległ awarii na Dolnośląskiej A4 między węzłami Krzyżowa i Obszar Krzywa. Na 54 kilometrze mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Zgorzelca. A propos autostrady A4, ostrzeżenie naszego słuchacza.
4: Takie nietypowe zagrożenie. Autostradą A4 od Tarnowa w kierunku tam Pochni, obecnie 482 kilometr, idzie ekipa drogowców w kamizelkach, ale nie ma żadnego oznaczenia i zbierają śmieć. Trzeba uważać, żeby ktoś ich nie potrącił.
3: Trzeba uważać ewidentnie. Bardzo dziękujemy za czujność. Trzeba także wzmóc czujność na S1 między węzłami Bielska-Biała, Lipnik i Chałcnów, bo tam zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Tychów. Tylko lewym pasem można przejechać. Na S7 problemy na podkacie między węzłami Żuławy Zachód i Gdańsk Wschód. Na 15 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Zajmuje jeden pas na trasie do Trójmiasta. Krajowa 9 pozostaje zablokowana między Radomiem a Iłżą. Problemy są w okolicach Skaryszewa na 15 kilometrze. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Trzy osoby mają obrażenia, a droga jest zablokowana w obydwu kierunkach. Objedziemy to na przykład przez Wierzbicę albo drogą lokalną przez Maków. Między Chojną a Myślibożem jedziemy jednym pasem na zmianę. Problemy są na drodze 26, a konkretnie na jej 24 kilometrze, czyli w Trzcińsku-Zdroju. Samochód osobowy wypadł z drogi, dwie osoby zostały poszkodowane. Przejazd możliwy, ale jedziemy jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Proszę także pamiętać o naszym numerze telefonu 22 513 11 11.

0: No i to od razu widać. No, od razu widać, że chłodniej po was widać. Tu bluza, tu bluza,
1: ale
0: tu
1: poczekaj,
0: kurtka
1: moja bluza leży obok.
0: Puchowa, no ale przyszłeś w tej
2: właśnie
0: puchówce takiej, że to po prostu zimowa kurta jest.
2: To jest jak Mary do szkoły na przesiągu, już przygotowana, bo granatowa.
1: Wyprasowana.
0: A jest
1: i
0: czytanie
2: jeszcze nie, bo nie wiadomo, która szkoła.
1: Nie, mam na gumkę tarczę.
0: No, rozumiem. No dobrze, ale widać, że zdecydowanie chłodniej. Jak na zewnątrz?
1: Tak samo, chociaż wyszło słońce, jak pracowałam, i jest już troszeczkę cieplej, ale jakby koło upału to nawet nie przeszło.
0: No ale co zrobić? No, trzeba się przyzwyczaić i przygotować i w ogóle uodpornić na takie zawirowania, że jednego dnia 30 parę, a drugiego dnia ledwo 15. Nic nie poradzisz. Ale poniedziałek.
1: A o 4 rano ile było?
0: Wiesz co,
2: nawet minus 2.
0: Nawet nie poczułem, jakby już było mi wszystko jedno. Cieszyłem się, że jestem w robocie i tyle. I tu jest przyjemnie i ciepło i zawsze 21. 4 minuty zostały nam jeszcze do godziny 10. Dagmara Kowalska, Piotr Kwiran z wami po godzinie 10. Dzień dobry oficjalnie.
1: Dzień dobry.
2: I zapraszamy.
0: Tak jest.

0: Na zegarze punktualnie godzina 10, czas sprawdzić pogodę na dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeśli chodzi o poniedziałek, rozpoczynamy go pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju, pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie od 17 na północnym zachodzie do 23 na południu.
2: A teraz stopni będzie. Rzeczywiście, jak już wczoraj pojawiły się te ciemne chmury, to już zwiastowało, że będzie ochłodzenie. Faktycznie chłodniej jest, ale już nie przesadzajmy, bo nie jest tak źle. Mogłoby być gorzej. Lipiec w Polsce w różnych momentach wygląda bardzo ciekawie i różnie. Rzeczywiście ta temperatura bywa niska. A na południowym wschodzie, jeśli chodzi o ścisłość, pogoda będzie najbardziej łaskawa. Tam deszczu praktycznie się nie prognozuje, a w pozostałych regionach warto mieć pod ręką parasol, bo słońce będzie się przeplatać z chmurami.
0: W każdym razie powinniśmy zachować ostrożność, szczególnie tam, gdzie deszcz pojawi się nagle. Na zachodnim wybrzeżu wiatr dzisiaj w porywach osiągnie do 55 km na godzinę.
2: Mimo kapryśnej aury będzie całkiem przyjemnie termicznie. To bardziej dzień na spacer pomiędzy opadami niż całodniowe plażowanie.
0: W Przemyślu mamy 18 stopni, najcieplejsze miejsce aktualnie, a w Resku najchłodniej prawie 13 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak się Państwo czują o tej porze w poniedziałek? Przy takiej temperaturze, przy niższym ciśnieniu? Czy wszystko gra, czy wszystko w porządku? Dajcie znać w naszej aplikacji.
0: No tak, jak rozpoczyna się tydzień?
2: O,
0: to słychać?
2: Chrypką.
0: Ale już jest dobrze. Zaczynamy i zapraszamy.

0: Dobrze, już niech skończą z tą gitarą. 9 minut po godzinie 10. Polskie Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Co tak wcześnie? Dzień dobry.
1: A tak dzisiaj wyszło, stwierdziłam, że przyjdę
2: Stałam
1: do was.
2: Wcześniej, i tak. Więc nie miałam co robić, więc przyszłam.
1: Nie, po prostu chciałam przywitać dzień razem z wami. No i tyle.
0: I bardzo się cieszymy z tego powodu i sprawdzamy od razu, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A4. Nie wiem, czy jest taki dzień, żeby nie było utrudnień na tej trasie, ale to na pewno nie będzie dziś. Między węzłami Krzyżowa i LSS-a obszar Krzywa. W pobliżu węzła Krzyżowa zepsuł się bus i zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca na 54. kilometrze. No i tutaj służby szacują, że do 11 usuną skutki tego zderzenia, więc to utrudnienie nie powinno trwać długo, na szczęście, a nawet do 11.30. Zobaczymy, będziemy sprawdzać. S1 między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik, Bielsko-Biała-Hałtnów w pobliżu Bielska-Białej. Zepsuł się samochód ciężarowy i mamy zwężenie w kierunku Tychów na 5 kilometrze. Bez zmian na ekspresowej 7 między węzłami Żuławy-Zachód i Gdańsk-Wschód w pobliżu miejscowości Koszwały. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Gdańska na 15 kilometrze. A propos tego, co było, a już nie jest, to jest to droga krajowa numer 26 na odcinku Chojna-Myślibórz w Trzcińsku-Zdroju. Samochód osobowy wypadł z drogi, obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 24 kilometrze. Stąd dobre informacje, że trasa jest już odblokowana. W tym zdarzeniu ranne zostały 2 osoby. I jeszcze droga krajowa numer 9, trasa Radom i Łża w pobliżu Skaryszewa. Zderzyły się 2 samochody osobowe i dwie ciężarówki. 3 osoby zostały ranne. Droga w obu kierunkach jazdy jest zablokowana. To jest objazd wyznaczono i droga i ten objazd prowadzi drogą wojewódzką 744 przez Wierzbicę albo drogą lokalną. To będzie tylko objazd dla samochodów osobowych przez Maku. W tym zdarzeniu, dość poważnym, 3 osoby zostały ranne.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: My też zagadka na poniedziałek. Trudno jej nie zauważyć. Pierwsza podpowiedź.
0: Tak, my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na wakacjach, na kempingu, na plaży.
4: Chociaż ile kawy macie za sobą albo przed sobą.
0: To dzisiaj chyba morsy mogą sobie plażować tak z komfortem. Tak, trudno jej nie zauważyć. Pierwsza podpowiedź, aplikacja nasza, jeśli chodzi o komunikację, bardzo sprawnie można to zrobić, napisać do nas wiadomość albo się nagrać. No i tyle, tak?
4: To później.
0: To później, dobrze. Na zegarze już 12 minut po godzinie 10. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Nasza zagadka, moi drodzy, czyli mamy tak, pierwszą podpowiedź, trudno jej nie zauważyć. I jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, to mamy flag kapeć w kole.
1: Od Tomka.
0: Tak.
1: No nie, ale nie o to nam chodzi, aczkolwiek faktycznie często, chociaż czy ja wiem, czy trudno zauważyć
0: kapcia? Nie, no od razu dzisiaj to krzyczy samochód,
1: że... Na kierownicy ci daje znać.
0: Że coś jest nie tak, jeśli chodzi o ciśnienie, ale też tak, kierownica ja nigdy nie miałem, na szczęście ja bym nie miał, bo... Musiałbym dzwonić po tak Marę, a tak Mara przyjechałaby z całym zestawem narzędzi i pomogła, prawda?
1: Tak, już kiedyś zmieniałam koło.
0: No
1: już.
0: Właśnie.
1: Tak, to nie było jakieś super łatwe i lekkie, ale się udało.
0: No właśnie. Moi drodzy, pierwsza podpowiedź za nami, druga może podamy teraz, żeby troszeczkę bardziej napędzić tempo, też nakręcić.
1: Powinna być pod ręką, chociaż nie zawsze jest. To też taka podpowiedź, jak już będziecie wiedzieli, o co chodzi, no to może warto, żeby była pod ręką. Czyli

0: Nie wiem, czy ty też słyszałeś te głosy? Takie jakieś dźwięki dziwne. Mam nadzieję, tak, że nie było słychać tego.
1: I akurat Mezdag ma, słuchajcie, ta bardzo tajemnicza historia, bo zaczęliśmy czytać taką wiadomość od naszego słuchacza. Zresztą za moment ją przytoczymy. Chodzi o autostradę A4. I nagle w studiu zaczęło coś brzęczeć w odpowiednich momentach piosenki Lenego Krawica. I zastanawialiśmy się, co to
0: tego
1: takiego.
0: Nie było, nie?
1: Nie było.
0: I tak myślimy, że może radio nam daje znać o sobie, że tutaj cały czas jest. Zresztą nasze radio, znajdujące się przy Alei Niepodległości 77 na 85 w Warszawie, też ma swoją historię i tutaj też różne rzeczy się działy podczas stanu wojennego na przykład. I wiecie, tak pomyśleliśmy sobie, że może ta wiadomość, która do nas przyszła, ma coś wspólnego z tym dźwiękiem.
1: No
0: jeśli
1: dobrze
0: słyszeliście podejrzane dźwięki u Lenego Krawica, dajcie znać, bo jeśli nie, to znaczy, że do nas radio coś
1: mówiło. Że ulegliśmy zbiorowej histerii. Ale a propos wiadomości od naszego słuchacza. Często podajecie na antenie meldunki o kolizjach i korkach na A4, szczególnie na tym słynnym odcinku Wrocław-Legnica. Wśród kierowców krąży o nim mroczna legenda. Wielu uważa, że to trasa wręcz przeklęta, a te wszystkie tragiczne zdarzenia to efekt tego, że droga została okupiona życiem więźniów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Prawda historyczna jest nieco inna, ale również dająca do myślenia. Ten konkretny fragment oddano do użytku już w 1936 roku, a więc 4 lata przed powstaniem obozu. Zbudowali go głównie niemieccy bezrobotni w ramach robót publicznych.
0: Jednak mit o klątwie nie wziął się znikąd, pisze dalej nasz słuchacz. Więźniowie z Gross-Rosen i innych obozów faktycznie ginęli w nieludzkich warunkach przy budowie innych późniejszych odcinków dróg i infrastruktury w naszej okolicy. Cały ten kawałek Dolnego Śląska jest po prostu głęboko przesiąknięty tragiczną historią. I kiedy słucha się o kolejnych, często dziwnych, niewytłumaczalnych wypadkach na tym starym betonowym szlaku, trudno nie odnieść wrażenia, że ciąży na nim jakieś fatum. Można to zrzucać na przestarzałą infrastrukturę czy brak pobocza, ale wielu kierowców czuje tam po prostu złą, ciężką aurę przeszłości.
1: Trudno oprzeć się myśli, że

0: To mroczne podłoże historyczne wciąż nad tą drogą wisi i w jaki sposób zbiera swoje żniwo. Taka refleksja do przemyślenia za kółkiem szerokości i bezpiecznej trasy dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, Tomasz. Mhm. To właśnie Dolny Śląsk to jest niesamowicie fascynujące województwo, fantastyczny region, gdzie jest mnóstwo zagadek i tajemnic. Podobno Zamek Książ i sztolnie pobliskie, tam gdzieś pod spodem jest tunel ewakuacyjny i te wszystkie budowle jeszcze z czasów II wojny światowej. Można sobie w wakacje właśnie pojechać na Dolny Śląsk, polecamy, zwłaszcza w taką pogodę, żeby troszeczkę pochodzić i poodkrywać co nieco historii i pooddychać tym powietrzem.
1: Tak, żeby nie siedzieć w kinie na przykład i nie odczuwać klimatyzacji, która jest ustawiona za nisko, bo jeszcze się nie zorientowali, że tam na zewnątrz też już jest chłodniej. Co do naszej zagadki, to ona cały czas trwa, trudno jej nie zauważyć i druga podpowiedź powinna być pod ręką, choć nie zawsze jest. Mamy odpowiedź od Tomka. Gaśnica. Przy kontroli trzeba choć wiedzieć, gdzie jest i ma być łatwo dostępna. Już teraz coraz częściej jest w kabinie, prawda?
0: No właśnie. A jeśli chodzi o wasze odkrycia wakacyjne, to także...
1: To nie o to chodzi, nie?
0: Tak, nie o to chodzi, jeśli chodzi o zagadkę, ale chciałem jeszcze nawiązać do tego, co mówił, co pisał nasz słuchacz, że jeśli odkryliście coś fajnego w czasie wakacji, ciekawe, tajemnicze miejsca i chcecie się tym podzielić, to oczywiście polecamy. My przekażemy także innym kierowcom te wiadomości.
1: Witam tu Uciu Guciu z Norwegii. Odpowiedź to dźwignia zmiany biegów. Pozdrawiam całe radio i słuchających. Dzięki Uciu Guciu, ale nie o dźwignię zmiany biegów nam dzisiaj chodzi.
0: No właśnie, a o co może chodzić? Mam nadzieję, że niebawem rozwiążemy zagadkę i sprawdzimy rozwiązanie z odpowiedziami, z zeszytem odpowiedzi. Dagmara wszystko dzisiaj przygotowała, więc zgadujemy dalej, moi drodzy, i jedziemy dalej.
1: I pozdrawiamy Pawła z kini.

0: Co zapamiętacie z finału w Mundialu?
1: Moja przerwa, nudny na mecz finałowy.
0: Nudny mecz. A przerwa była ciekawa, co? Po raz pierwszy podczas Mundialu wystąpiły gwiazdy i słuchajcie, ja na przykład no, rozpłynęłam się, jak zobaczyłam mapety konkretnie. Mm-hmm. O, fantastyczne
2: no
0: to
2: i
0: było.
2: Madonna świetnie cały czas wygląda.
0: Mm-hmm. Tutaj z Piotrkiem mieliśmy...
1: Mówiliśmy, że trochę tak, jakby ktoś odstawił balkonik, ale
2: oj,
1: dobrze.
2: No bez przesady.
1: Pół godziny do 11:00.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa nowe utrudnienia pojawiły się na naszych trasach. To jest po pierwsze S6 na skrzyżowaniu z A1, czyli odcinek między węzłami Gdańsk-Południe i Rusocin w pobliżu Juszkowa. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Juszkowa. No i sprawdźmy, jak to wygląda na mapie, czy jest korek. Jest, rzeczywiście. I w tej chwili ma... I tutaj jest w obie strony, ale ogólnie ciągnie się na odcinku prawie 8 km właśnie w jedną stronę i w drugą, ale oczywiście większy jest w kierunku Łodzi w tej chwili. No i mamy też spowolnienie między węzłami Borkowo i Kowale, a później także od węzła Kowale do Matarni. To nie jest korek, to jest spowolnienie i to jest na jezdni w kierunku Gdyni. Poza tym już w Śródmieściu Gdańska sytuacja wygląda nie najgorzej, tylko jeszcze 91 jest zakorkowana w Śródmieściu samym. Tam też sporo robót drogowych w czasie letnim, w związku z tym to dodatkowo utrudnia jazdę. Jeśli chodzi o A1, no to mamy jeszcze ten remontowany odcinek między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tutaj z kolei na jezdni w kierunku Trójmiasta jest spowolnienie i dosyć długi także korek, więc być może warto tutaj skorzystać z węzła Nowe Marzy i pojechać drogą krajową numer 91. To akurat na tym odcinku żadnych utrudnień nie widać. Jeszcze droga krajowa numer 50. Tu też nowe utrudnienie na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze. Zdarzyły się samochód ciężarowy i motocykl. Motocyklista został ranny. Droga jest w tej chwili całkowicie zablokowana na 218 kilometrze. I przypominam także o awarii busa na czwórce między węzłami Krzyżowa i LSS Obszar Krzywa. Tu jest zwężenie w kierunku granicy na 54 kilometrze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Trudno jej nie zauważyć. Powinna być pod ręką, choć nie zawsze jest.
1: Widoczna z daleka, choć używana rzadko. Mm-hmm. To jest trzecia podpowiedź i czekamy w naszej aplikacji. Niedługo się chyba już uda rozwiązać, bo tak widzę po odpowiedziach, że kręcicie się wokół dobrej odpowiedzi. Ale czekamy na więcej. Jak zbierzemy wystarczającą liczbę, to wtedy ogłosimy zwycięzców.

0: Od tego miesiąca nowe auta w Unii Europejskiej mają obowiązkowo pilnować, czy nie jesteśmy rozproszeni. System o nazwie ADDW, zaawansowane ostrzeganie o rozproszeniu uwagi kierowcy. Mówiąc prościej, samochód będzie pilnował, czy patrzymy na drogę. A pytanie, jak to działa w praktyce?
1: No właśnie, dobre pytanie do was. Czy będzie wam to pasowało, czy nie? A my dwa słowa na temat tego, jak to rzeczywiście będzie działało. Nie robi zdjęć, nie nagrywa. Kamera nie rejestruje obrazu, nie zapisuje go, nie wysyła nikomu waszego wizerunku. Dane są przetwarzane na bieżąco wewnątrz auta. No i analizuje tylko punkty. Elektronika w czasie rzeczywistym śledzi po prostu, gdzie skierowana jest wasza głowa i wzrok. Czy na drogę, czy w lusterko, czy na radio.
0: Kiedy ten system reaguje? Jeśli uzna, że oczy są odwrócone od drogi zbyt długo, zwykle to około 3,5 sekundy, przy wyższych prędkościach włącza się ostrzeżenie, dźwięk, sygnał na wyświetlaczu albo wibracje fotela lub kierowcy. A po co to wszystko? Ma zapobiegać zaśnięciu za kierownicą i sięganiu po telefon w trakcie jazdy.
1: Ważne, zmiana dotyczy tylko nowych aut rejestrowanych po raz pierwszy po 7 lipca. I jeśli macie starszy samochód, nikt was do niczego nie zmusi, a Komisja Europejska liczy na to, że dzięki takim systemom uda się uratować ponad 25 tysięcy osób i zapobiec 140 tysiącom poważnych obrażeń w najbliższych kilkunastu latach.
0: A wy, nasi drodzy kierowcy, wolicie taką elektronikę, taką nianię, która zagląda nam w oczy i cały czas nas w aucie obserwuje, czy wolicie jeździć bez kontroli na własną odpowiedzialność? Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo dużo osób nie potrafi odłożyć telefonu w czasie jazdy. Wygląda na to, że to jest nieuchronna przyszłość w naszych samochodach, że jednak będzie potrzebny system, który będzie nam dawał znać, mimo że wiemy, co robimy, albo być może także pojawią się w przyszłych edycjach tego systemu także inne sankcje, które na przykład unieruchomią auto, zahamują, albo zrobią coś jeszcze innego. Ciekaw jestem, czy taka obserwacja wam pasuje, czy jest to potrzebne, czy zupełnie nie, czekamy na komentarze w naszej aplikacji.

0: Ewa Mierzejewska pojawiła się w naszym studiu ponownie. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z S6 i A1, bo tutaj informacje od służb, że końca dobiegają utrudnienia właśnie między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin w pobliżu Juszkowa. Tam wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany był jeden pas w kierunku Juszkowa. No i tutaj informacja o tym, że trasa jest już odblokowana, więc ten korek, który jest w tym miejscu, powinien się rozładowywać i jest rzeczywiście zmniejszył się, ale na razie występuje. W tej chwili ma około 5 kilometrów, a to spowolnienie miało prawie 8 w najgorszym momencie, więc tutaj rzeczywiście widać, że sytuacja zmierza ku dobremu. Sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Warszawie. Mamy spore utrudnienia na S8 na jezdni w kierunku Białegostoku od Bemowa po Marymont i tutaj dość spore utrudnienia, a to wszystko przez roboty drogowe prowadzące między węzłami Prymasa i między Żoliborzem i tutaj rzeczywiście z tego powodu korek jest w tym miejscu o tej porze w nietypowym kierunku. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, spowolnienie od Marymontu za most Grota Roweckiego. Kończy się ten korek tuż przed węzłem Łabiszyńska. Jeśli chodzi o wjazd do Warszawy od strony Łomianek, to tutaj spory korek. Po pierwsze, jeszcze wcześniej, czyli między Palmirami a Dziekanowem Leśnym. Tu cały czas roboty drogowe na siódemce. Z tego powodu tutaj ruch spowalnia i później w Łomiankach jest korek i później na wysokości Młocin. To jadąc siódemką w kierunku Warszawy. Aha, no i też także na wysokości Bielan. Tutaj przy Gwiaździstej prowadzone są z kolei znów roboty drogowe. To wszystko na jezdni w kierunku centrum miasta. I jeszcze, a propos siódemki, dobre informacje z S7. Między węzłami Żuławy Zachód i Gdańsk Wschód w Koszwałach odblokowano przejazd. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy i na 15 kilometrze było zwężenie w kierunku Gdańska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my też rozmawiamy o systemie ADDW, który ma cały czas sprawdzać, czy patrzymy w odpowiednią stronę, kiedy prowadzimy auto.
3: I wiesz co, są osoby, które już komentują na naszej aplikacji. Kamera świeci w oczy cały czas, a jak wiadomo, promieniowanie podczerwieni jest szkodliwe dla oczu, ale przecież to dla dobra dzieci i ludzkości, prawda? Direx napisał.
0: No dobrze, no ale jeżeli ktoś nie potrafi odłożyć telefonu i tak naprawdę powoduje anomalie różne na drodze, no to być może nie ma innej drogi, żeby ta kamera, no gdyby nie było tych wypadków właśnie spowodowanych rozproszeniem, no to kamery by nie musiały świecić ludziom w oczy.
3: A ja myślę, że one są ustawione tak czule, że właściwie nie musisz po nic sięgać, tylko wystarczy, że skręcisz wzrok w innym kierunku niż droga, czyli na przykład spojrzysz na to, jakie są wyświetlacze zegarów i jaką masz prędkość i już daje ci o tym znać. Zresztą sami o tym piszecie. Szanowni Państwo, system do pilnowania uwagi kierowcy to jest, czy patrz na ulicę, czy na ulicę nie działa, tylko denerwuje człowieka za kierownicą. Drodzy Państwo, jeździłem wieloma samochodami, wielu marek wyposażonych w ten system. Nie ma dobrze działającego systemu pilnującego uwagi. Jest tylko lepiej albo gorzej działający system. Nie chodzi tutaj o trzymanie telefonu. Większość systemów reaguje w momencie, kiedy patrzycie na panel klimatyzacji. Po prawej stronie lub prawe lusterko, tylko chwilkę dłużej niż system pozwala, czy cokolwiek innego. Tak, obserwujecie. System nie jest w stanie rozróżnić, czy zajmujecie się legalnymi czynnościami w samochodzie, czy nie. Pozdrowienia od Jacka.
0: A jakie to by były nielegalne? Zresztą posłuchajmy naszego słuchacza.
4: No mam. Fafik mój ma, tak, jak najbardziej. Ma taki system, te zerkadełko jak najbardziej jest przy prawym słupku, ale nie, to takie troszeczkę uciążliwe jest, powiem wam szczerze. Bo patrzysz się przed siebie w szybę jak najbardziej, tak, ale tylko wystarczy, że zerknę na zegary bądź na prawe lusterko. I on mi się tutaj już dże. Tutaj już krzyczy do mnie, patrz na drogę. Nie, to jest denerwujące i powiem szczerze, że wielu kierowców, którzy na przykład u nas w firmie mają te nowe samochody z tym systemem, wyłącza to, bo to jest uciążliwe i to bardziej wpływa na frustrację kierowcy. Także czy to pomaga? Moim zdaniem

0: mnie. Mi nie pomaga, ja to wyłączam i tyle. Najważniejszy jest własny umysł i własny rozum, moim zdaniem. No, to my tyle. Serdecznie pozdrawiamy.
1: Bardzo dziękujemy i też pozdrawiamy i bardzo się cieszymy, że pojawiła się nazwa nawet na ten system Polska, czyli zerkadełko.
2: Zerkadełko.
1: Można włączyć zerkadełko lub też wyłączyć. Pytanie, co wy sądzicie o zerkadełku?
2: Można też...

0: Godzina 11 na zegarach, czas na pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, i zaczynamy od tego, że w południe przelotne opady deszczu obejmą większość kraju i rzeczywiście widać to na naszych mapach. Oprócz Rzeszowa bodajże, chyba tylko tam nie będzie padać. Na północnym zachodzie możliwe są burze z opadami do 30 mm deszczu i porywami wiatru do około 70 km na godzinę.
2: Na południu i południowym wschodzie nadal najcieplej. Termometry pokażą około 23 stopni. W centrum będzie około 20, a na północnym zachodzie od 17 do 19, czyli bez rewelacji. I jeśli chodzi o ten tydzień, no to też nie będzie jakoś specjalnie rewelacyjnie, będzie sporo deszczu. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że spadkowi temperatury towarzyszyć będą zachmurzenie i opady deszczu,
3: które miejscami mogą być dość intensywne, a temperatury maksymalne będą się układały w przedziale od 18 do 22 stopni. We wtorek na północnym wschodzie Polski temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
0: Podczas burz widoczność na drogach może się gwałtownie pogorszyć i oczywiście bierzcie to pod uwagę. No i warto zmniejszyć wtedy prędkość i zachować większy odstęp od poprzedzających pojazdów.
2: Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to letnia pogoda będzie się zmieniać trochę jak w kalejdoskopie. Chwilę ze słońcem, chwila deszczu, dlatego najlepiej przygotować się na każdą ewentualność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominając naszą zagadkę, trudno jej nie zauważyć, powinna być pod ręką, choć nie zawsze jest, widoczna z daleka, choć używana rzadko. I już ostatnia podpowiedź.
0: No, ostatnia podpowiedź brzmi następująco. Nie chroni przed zimnem, ale może chronić przed czymś znacznie gorszym.
2: I rozwiązanie za kilka minut.

0: No to, co dzieje się na drogach, dzieje się za sprawą czasami pogody, czasami naszego nastawienia, ale wszystko na bieżąco monitoruje Ewa Mierzejewska, która trzyma rękę na pulsie i informuje nas o tym, co aktualnie dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na S7 między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Port w pobliżu węzła Gdańsk Lipce samochód ciężarowy uderzył w bariery i zablokowana jest częściowo łącznica zjazdowa na 3 km. Już sprawdzam, czy w tym miejscu utworzył się korek i przy okazji sprawdzam, jak wygląda sytuacja między Straszynem a Juszkowem na jezdni w kierunku południowym, czyli na południowej, czyli między S6 a A1 na jezdni w kierunku Łodzi i tutaj rzeczywiście po tym, jak usunięto awarię samochodu ciężarowego, korek się rozładował prawie, bo mamy jeszcze na dojeździe do węzła Rusocin korek na jezdni w kierunku Łodzi. Tam prowadzone są roboty drogowe i z tego powodu tutaj niewielki korek jest i on na pewno się utrzyma. Natomiast tutaj między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port nie ma właściwie spowolnienia, no ale właśnie jest informacja o tym, że częściowo łącznica zjazdowa jest zablokowana. Teraz droga krajowa numer 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem w pobliżu miejscowości Brzuza. Tu niestety doszła do nas tragiczna wiadomość, bo mieliśmy wcześniej informację o zderzeniu samochodu ciężarowego i motocykla i informację o tym, że motocyklista został ranny. Niestety zmarł w wyniku obrażeń. Droga jest całkowicie zamknięta i taka sytuacja na pewno utrzyma się przez najbliższych kilka godzin na 218 km, a to ze względu na to, że w tym miejscu musi się na miejscu pojawić prokurator. I tutaj policja kieruje ruchem na objazd, ale też postaram się następnym razem zobaczyć, jak to można sensownie objechać, żebyście byli już na ten objazd przygotowani. Teraz jeszcze informacja A4, odcinek między węzłami Krzyżowa, LSSE, obszar Krzywa. Tu wciąż zwężenie w kierunku Zgorzelca na 54 km po awarii busa. I na koniec jeszcze S1 między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik, Bielsko-Biała-Hałcnów. Tu po awarii samochodu ciężarowego mamy zwężenie w kierunku Tychów na 5 km.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A propos patrzydełka, tak? Mm-hmm. A propos patrzydełka, IR, czyli infrared, podczerwień, używa pasma 1, 2 lub 3 mikrometrowego, czyli powoli podgrzewa wnętrze oczu i je powoli i się powoli gotują, więc nikt mi nie powie, że powolne gotowanie jest nieszkodliwe. Szczególnie jeśli świeci takie coś godzinami dziennie. W Stanach to odrzucili dla kierowców zawodowych. Czemu? Bo adwokaci już zatarli łapki. Mm-hmm. Direx napisał.
0: No tak. A i ten sam Direx napisał o gaśnicy, że to jest odpowiedź na naszą zagadkę, którą rozwiążemy już za chwilkę.
3: Ale nie. Gaśnica to nie jest.
0: To nie jest. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o falę i o to, że to jest szkodliwe dla oczu, może mieć rację. Po coś i w jakimś konkretnym celu zostało to ukrócone w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak będzie u nas.
3: No tak, ale podobno elektromagnetyczne pole także jest w samochodach elektrycznych podwyższone i jakoś nikt tego nie ukrócił. No, 14 po 11.

0: No właśnie, czas rozwiązać naszą zagadkę, a podawaliśmy wam podpowiedzi już od godziny 10. Mm-hmm. Było ich
1: cztery.
0: Kilka.
1: Tak, były cztery i myślę, że bardzo szybko wpadliście na poprawną odpowiedź. Trudno jej nie zauważyć. No to tutaj już jest rzeczywiście trop obrany.
0: Że potem, to ona.
1: Że to ona jest, tak, a nie on na przykład. Powinna być pod ręką, chociaż nie zawsze jest. To kolejna podpowiedź była. Potem widoczna z daleka, choć używana rzadko. No i ostatnia, która właściwie już wszystko wyjaśniła. Nie chroni przed zimnem, ale może chronić przed czymś znacznie gorszym.
0: No właśnie. I jeśli chodzi o wasze odpowiedzi...
1: I nie była to tylna wycieraczka.
0: Tak, bo tutaj mamy tylną wycieraczkę. Tutaj jeszcze jest kilka wiadomości a propos tego pola elektromagnetycznego, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. W każdym razie rozwiążmy teraz już zagadkę, że tak, mamy na przykład od Pawła z Kii kamizelkę odblaskową.
1: Tak.
0: Dźwignia hamulca ręcznego od Kazimierza.
1: Ręcznego to nie,
0: kamizelka odblaskowa od Tomasza z Dużego.
1: Tak. Ale
0: kamizelka odblaskowa, tak, od Tomasza. Proszę.
1: Pierwszy. O godzinie 10.19 wpadł na to, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Antek z Gryfina, potem Tomek, potem Tomasz z Dużego, a potem Paweł z Kii. Taka była kolejność i dla was wielkie gratulacje, bo rzeczywiście dzisiaj chodziło o kamizelkę odblaskową. Mm-hmm. Brawo dla was.
0: Brawo,
1: dzisiaj tak
0: brawo.
1: Jakoś łatwiej było.
0: Tak? Tak Mara dzisiaj wymyślała zagadkę.
1: Tak, ja stwierdziłam, że nie będziemy dzisiaj jakoś mocno was męczyć. Poniedziałek jest i tak pogodowo taki sobie. Przypomina nam o tym, że jesień niedługo. Że tak jakoś
0: kiedy niedługo? Jeszcze połowy wakacji nie było.
1: No jeszcze nie było, ale wiesz, trzeba myśleć o tym, co później.
0: Dobrze, jeśli chodzi o pozostałe tematy, to do nich sobie dojdziemy, a i także na bieżąco spływają informacje drogowe od was i pewne wątpliwości, to szczegóły za kilka minut. Wcześniej sporo dobrej muzyki, jak to zwykle u nas. I

0: Dzień dobry. Jadę w kierunku Bratysławy i pokazuje mi mapa, nawigacja, że autostrada D3 zaraz za granicą to jest Wardoń, że tam jest jakiś problem. Czy możecie to jakoś coś zweryfikować? Może coś wiecie? Prosiłbym o odpowiedź. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: No i wiem.

0: wiemy, że zamknięty jest ten odcinek autostrady.
1: Okej, czyli lepiej przed autostradą skręcić w inną drogę.
0: To zależy, czy nasz słuchacz nie powiedział, czy jedzie osobówką, czy jedzie ciężarówką, bo jeśli jedzie ciężarówką, to niestety musi skorzystać z innego przejścia granicznego, dlatego że odcinek słowackiej autostrady D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardońsk-Skalitę, konkretnie między węzłami Strzwinowiec i Skalitę, jest zamknięty z powodu prac remontowych, w tym naprawy mostu, czadeczka i tuneli. I tak będzie do 17 sierpnia. Samochody osobowe są kierowane objazdem równoległą trasą krajową numer 12 na terenie Słowacji, a samochody ciężarowe muszą, te powyżej 7,5 tony, muszą korzystać z innych przejść granicznych.
2: Mhm. A gdzie w Polsce występują utrudnienia, to sprawdzamy już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Droga Krajowa numer 9, to od niej zaczynamy, bo tutaj cały czas problemy w ruchu na trasie Radom i Łuża w pobliżu Skaryszewa. Przypomnijmy, tu doszło do poważnego zdarzenia. Zderzyły się dwie osobówki i dwie ciężarówki. Trzy osoby zostały ranne. Droga w obu kierunkach jazdy jest zablokowana. Objazd prowadzi drogą wojewódzką 744 przez Wierzbicę albo drogą lokalną przez Maków. Do tego wypadku doszło na 15 kilometrze tej drogi. Trzy osoby wskutek tego zderzenia, dwóch samochodów osobowych i dwóch ciężarowych zostały ranne. A cały czas zablokowana jest 50 na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze. Tutaj przypomnijmy, niestety wskutek zderzenia samochodu ciężarowego z motocyklem, motocyklista zginął, trasa jest zamknięta. Tutaj ruchem kieruje policja w miejscu tego zdarzenia i no, jeśli chodzi o objazd, no to można pojechać przez Lubomin, Szymankowszczyznę, Borek Czarniński i Dłużkę. To jest taki objazd, ale on będzie wybitnie dla samochodów osobowych. Tutaj nie ma dużego korka, więc być może już tutaj służbom udało się odblokować przejazd i ruch jest naprzemienny. Będziemy oczywiście to dla was sprawdzać i informować. Teraz jeszcze S7, odcinek między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Port, w pobliżu węzła Gdańsk Lipce. Po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, mamy częściowo zablokowaną łącznicę zjazdową na 3 kilometrze. I jeszcze jedna informacja z A4, tutaj bez zmian między węzłami Krzyżowa, LSS-a obszar Krzywa. Po awarii busa zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca na 54 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my cały czas jesteśmy z wami w kontakcie i pytamy was o urządzenia, które śledzą czujnie, dokąd zmierza nasz wzrok. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy jesteście za, czy przeciw, czy może macie jakiś inny pomysł na to, jak byłoby bezpiecznie, jakby podnieść bezpieczeństwo w naszych samochodach.
2: No właśnie, a może skoro niektórzy mają takie niedojrzałe podejście do korzystania z telefonów w czasie jazdy, to takie rozwiązanie jak w niektórych szkołach, czyli zakaz korzystania, chowamy telefon w jakieś takie miejsce, bo inaczej nie ruszymy.
1: Albo automatycznie wyłącza się telefon i kiedy włączamy pojazd, którym jedziemy. Zobacz, że to działa na jednośladach. Tam nie używasz telefonu, no tak, bo po prostu się nie da.
2: Tak, uwaga musi być skupiona. Ewidentnie problem jest. Pytanie, jak go rozwiązać. Czekamy na wasze komentarze.

0: No to teraz o pewnym raporcie. Raporcie pod tytułem Urlop bez bagażu. Ten raport został przygotowany przez jedno z biur turystycznych i wynika z tego raportu, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy.
1: No właśnie, co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Ja nie wiem, ale

0: to się chyba leczy. Polacy traktują urlop trochę po macoszemu i mówi o tym ekspert Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psycholog pracy, profesor Bohdan Rożnikowski.
1: Moja babcia mówiła Katowicki Uniwersytet Lubelski.
0: Katowicki?
2: Przede wszystkim jak myślimy o sobie, to myślimy o sobie jako pracującym i mamy dość bogate wyobrażenie o tym, jak się będę zachowywał w pracy. W momencie, kiedy nie mam pracy, to według mnie ludzie trafiają w taką pustkę i wtedy zaczynają budować sobie wyobrażenie o tym czasie jako przeciwstawieniu pracy zawodowej. Z racji tego, co jest bieżącymi potrzebami. Nie pracuję, biorę się za nadrabianie zaległości domowych.
1: Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i naszej wydajności. Chodzi o regenerację sił, dlatego należy podchodzić poważnie do jego planowania.
0: Oj tak, i na pewno nie omijać, ale to nie jest łatwe. Jak ktoś lubi swoją pracę, to właściwie praktycznie cały czas pracuje, a potem się dziwią, że dzieją się różne rzeczy z nimi, nie? Takie fizyczne na przykład. Trzeba odpoczywać, to na pewno.
1: A propos wypoczynku, to niektórzy się wybierają, a inni wracają.
3: Cześć wszystkim, tu Marcin i Janek z trasy. Wracamy z nadmorza z trójką w kierunku Szczecina. Jest mokro, lekko pada, więc ostrożnie. Pozdrawiamy serdecznie naszą kochaną żonę i mamę Olę, siostrę i córcie, czyli Julkę, nasze zwierzaki. I pozdrawia jeszcze raz Marcin i Janek z trasy S3. Prośba o apel, aby kierowcy włączali światełka, bo w tej wodzie kiepsko widać. Janek.
4: Pozdrawiam rodzinę i mojego kolegę Mikołaja.
3: Pozdrawiamy, pa.
0: Opa! Nie mogę powiedzieć nic innego, ale przypomniało mi się, że pisała do nas też Ania Staronowa. Witam moje kochane radyjko, siedzę sobie na lotnisku w Krakowie i czekam na wylot do Włoch na moje 10-dniowe wakacje. Pozdrawiam, Ania Staronowa. Ciekawe, czy już siedzi w samolocie. Prawdopodobnie tak, chociaż może jeszcze nie. To może usłyszy, że jesteśmy też z nią.
1: Tak, a my co robimy? My dzisiaj szukamy lata. Są takie miejsca, gdzie to lato jest. Chris Ria zresztą, Looking for the Summer, już teraz. To może dajcie znać, gdzie lato się przebija u was.
0: Gdzie się schowało.
1: Tak, albo gdzie się schowało. I czekamy też na zdjęcia, albo też na raporty pogodowe od was.

0: Za 10 minut będzie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzałam przed chwilą sytuację na A4, bo myślę sobie, może już usunięto awarię busa między węzłami Krzyżowa LSS Obszar Krzywa w pobliżu Krzyżowej. Niestety cały czas jest ponad 6 km korka w kierunku Zgorzelca, więc tutaj problemy w ruchu nadal występują. Na S7 na trasie między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Port w pobliżu węzła Gdańsk Lipce samochód ciężarowy uderzył w barierę i mamy informację o częściowo zablokowanej łącznicy zjazdowej z tej trasy. Tutaj nie ma dużego korka, więc to jest pocieszenie, chociaż rzeczywiście na tej łącznicy widać spowolnienia. Jeśli chodzi o pozostałe trasy w Trójmieście, to S7 bez żadnych problemów. Mamy na S6 za to spowolnienie od węzła Kowale do Matarni, później na wysokości Matarni do węzła Gdańsko-Sowa też spowolnienie, to na jezdni w kierunku Gdyni. W przeciwną stronę spowolnienie za węzłem Gdynia-Wielki Kack, później na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. No i mamy niewielki korek przy bramkach w Rusocinie. Tutaj w obie strony są spowolnienia, ale tutaj ten korek między Rusocinem a Straszynem ładnie się rozładował, więc tutaj problemów już nie widać. Dobre informacje z S1, tu odblokowano przejazd między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik, Bielsko-Biała-Hałcnów. Wcześniej doszło do awarii ciężarówki i było zwężenie w kierunku Tychów na 5 kilometrze. Stąd dobra informacja i też sprawdzałam, że tutaj nie widać już żadnych problemów z przejazdem właśnie na tej trasie, na S1. Na drodze krajowej numer 9 z kolei wciąż problemy w ruchu na trasie Radom i Łuża w pobliżu Skaryszewa. Na 15 kilometrze, przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe. Trzy osoby zostały ranne. Droga jest nadal całkowicie zablokowana, a objazd prowadzi trasą wojewódzką 744 przez Wierzbicę albo drogą lokalną przez Maków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Łyk kawy i jedziemy dalej, moi drodzy. No właśnie, w stronę poszukiwania słońca tak naprawdę.
1: Szukamy lata z powrotem. Aha. Ciekawa jestem, ile razy jeszcze ten serial będzie się pojawiał na naszej antenie. No, bo to tak wygląda, że troszkę...
0: Pojawia się i znika.
1: Tak, przyszło do nas ochłodzenie niestety.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy już popołudnie, co prawda wczesne, ale jeśli chodzi o to, co przed nami, to utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami niemal w całym kraju. Burze nadal najbardziej prawdopodobne na północnym zachodzie.
1: Tak, najspokojniejsza aura utrzyma się na południowym wschodzie z kolei, gdzie deszcz nie powinien przeszkadzać i właściwie faktycznie widać to na naszych mapach pogodowych. W pozostałych regionach lato pokaże dzisiaj swoje bardziej dynamiczne oblicze.
0: Temperatura

0: Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w terenach podgórskich, a jeśli chodzi o inne obszary, to około 20 stopni w centrum i do 23 stopni na południu. W górach wiatr będzie znacznie silniejszy niż na pozostałym obszarze.
1: Jeśli planujecie popołudniowe aktywności, warto wykorzystać przerwy pomiędzy opadami. Mimo chmur i deszczu temperatury pozostaną typowo letnie.
0: W Rzeszowie prawie 21 stopni, to na razie maksymalna temperatura, a najchłodniej w Gorzowie Wielkopolskim 13,5.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy jesteście w stanie obyć się bez telefonu w czasie jazdy? Bo też rozmawiamy o patrzydełku tak zwanym, czyli o tym systemie, który monitoruje naszą aktywność, kiedy jesteśmy za kierownicą. No jak wyłączyć telefon dostarczający GPS dla nawigacji? I od razu pytanie, co z telefonami pasażerów? Aż mi się automatyczna mapa z głosem Czesia z Władców Much wgrana, że nie tak pojechałem, nie działałaby. To byłoby tak, nie tędy by krzyczała, tak? No my jesteśmy w stanie pomóc.
3: Czesio szuka satelitków. Wymyślam drogę. Na rondziu. Strzałeczka prosto. Piso wszyt, nie tędy, nie tędy. Uwaga, misiaczki na drodze.
0: Bez misiaczków oczywiście. Prowadzimy was dalej i ruszamy. W trasie jesteśmy.
1: Zapraszamy jeszcze przez godzinę.

0: Widać za oknami naturę, a nie z nosami w telefonie. To Direx napisał, przepraszam, bo ja tutaj próbuję przeczytać jeszcze jedno zdanie, ale...
1: Zniknęło ci.
0: Mają na to wieczorne 6 do 8 godzin.
1: Mhm.
0: Tak, czasami bez polskich znaków ciężko się czyta, co zresztą było słychać. Ewa Mierzejewska. No, co
2: myślałam,
0: tak pani patrzy?
2: Computer says no.
0: Computer said no.
1: Już wiadomo, które po amerykańskie, a które po
2: nie, akurat tutaj jest brytyjskie The Office chyba ten fragment, więc
0: to
2: computer
0: jest,
2: says no.
0: To jest tak, to jest, Boże, jak się nazywał ten, Little Britain, tak?
2: A, Little Britain, tak jednak, o, cóż za pomyłka, tak.
1: Dogadali się.
0: Dobrze.
1: A czy my się dogadamy na drogach, to zależy od was oczywiście, a więcej na ten temat.
0: Tak, Maro, radio mówi yes.
1: Yes.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o sytuację na trasach, cały czas dość trudna jest na A4. Między węzłami Krzyżowa i LSSO obszar Krzywa. Trochę trudno mi jest uwierzyć w to, że tutaj cały czas po awarii busa jest to zwężenie w kierunku Zgorzelca na 54 kilometrze, no ale niestety korek cały czas jest i to dość pokaźne. Sprawdźmy przy okazji, jak wyjeżdża się z kraju w kierunku Niemiec na określonych przejściach granicznych. Zacznijmy może od Olszyny, to jest oczywiście wyjazd A18 i tutaj dobra informacja, bo tutaj żadnych spowolnień nie ma. Sprawdźmy teraz Jędrzechowice, niewielka kolejka, więc tutaj także dobre informacje, mniej więcej 1,5-kilometrowa, to jest oczywiście dojazd A4 do granicy. Tutaj po stronie niemieckiej jest korek do Ludwigsdorfu, tu przypominam, prowadzone są roboty drogowe i ten fragment jest tutaj częściowo wyłączony. I jeszcze A2, czyli wyjazd w Świecku, tutaj korek jest, ale też widzieliśmy gorsze w poniedziałek, więc tutaj 4,5 km spowolnienia, nie najgorsza sytuacja jednak cały czas. Jeśli chodzi o to małe przejście w Kołbaskowie, to tutaj nawet nie korek, tylko niewielkie spowolnienie i to głównie z powodu prac prowadzonych jeszcze po stronie polskiej na wysokości Waliszewa. Jeśli chodzi o S3, to tutaj widzę spowolnienia między Szczecinem a Goleniowem w dwie strony, ale chyba większe w kierunku Szczecina zdecydowanie. Tutaj na tym odcinku nie mamy informacji o zderzeniach drogowych. Wygląda po prostu na duże natężenie ruchu. Od Goleniowa do Szczecina jest długie spowolnienie. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to tutaj przypominam o tym, że na A1 między Nowymi Marzami a Warlubiem, na jezdni w kierunku Gdańska, jest zwężenie, bo prowadzone są prace drogowe. No i tutaj utrzymuje się długie spowolnienie. Być może warto skorzystać z drogi krajowej nr 91 na tym odcinku. Tutaj zjeżdżamy przy węźle Nowe Marzy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my już za chwilkę, już za moment będziemy opowiadać o pewnej marce samochodowej, która chciała być takim technologicznym premium na miarę innej marki motoryzacyjnej niemieckiej,
0: No właśnie, co wyszło w ogóle? Co wyszło? No to opowiemy za kilka minut.

0: Chińska marka XPeng chciała być technologicznym premium na miarę Mercedesa, a zamiast tego ma teraz poważny kryzys wizerunkowy i to dosłownie na własnych czterech kołach.
1: Chodzi o flagowy model X9, elektrycznego vana o długości ponad 5 metrów i wadze blisko prawie 3 ton. W czasie ostatniej fali upałów w Chinach użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać ten sam problem. Auto nagle przechylało się na jedną stronę w trakcie jazdy i tak zostawało, bez możliwości kontynuowania podróży. Część kierowców mówi wprost, że samochód kładzie się na jezdni.
0: A on może miał bardziej jedną nóżkę bardziej, jedną stronę, ale tak serio, to wszystkiemu winne jest pneumatyczne zawieszenie. Producent tłumaczył oczywiście, że przy wysokiej temperaturze kompresor zawieszenia przełączał się w tryb ochrony termicznej, żeby się nie przegrzać. No i wtedy właśnie auto trzeba było zaparkować, poczekać, aż układ ostygnie. No tyle tylko, że no wiesz, jak jedziemy sobie dokądś, no to nie możemy słuchać auta, znaczy w sensie, no możemy, bo jak się zepsuje, to wiadomo, że dalej nim nie pojedziemy, ale to dziwne, żeby zawieszenie pneumatyczne się tak przegrzewało, że samochód nie mógłby dalej jechać.
1: Zwłaszcza, że Chińczycy próbują się lansować na takich, którzy mają najlepsze technologie, najlepsze podzespoły, najniższe ceny i najbardziej luksusowe wnętrza.
0: No tak, no tak. No właśnie.
1: A tu się okazuje, że na najprostsze, znaczy może nie są to najprostsze rzeczy, bo to jest jednak skomplikowane, ale wydaje się, że taka podstawowa rzecz jak zawieszenie, gdzie no to zależy też od bezpieczeństwa, nasze bezpieczeństwo od tego zależy, powinno być zupełnie bezdyskusyjnie bezawaryjne.
0: No tak, bezpieczeństwo, komfort, właściwie wszystko, więc to też przedziwne faktycznie, ale XPeng zapewnia, że kierowca dostał wcześniej stosowny komunikat na wyświetlaczu. No to niewiele zmienia właściwie, nie?
1: Tak, problem w tym, że część właścicieli doświadczyła awarii już przy nawet 2000 kilometrów przebiegu, czyli praktycznie auto prosto z salonu, a mówimy o samochodzie, za które w Chinach trzeba zapłacić, przeliczając na polskie, blisko ponad 200 tysięcy złotych.
0: Mm-hmm. No właśnie, pytanie do was brzmi, czy zaufalibyście chińskiej marce premium za ponad 200 tysięcy złotych, czy jednak w tej cenie wolelibyście sprawdzone europejskie albo japońskie marki? Może powiedzmy światowe, bo myślimy też o Stanach Zjednoczonych, tam też przecież produkuje się samochody.
1: No tak.
0: Do was pytanie, dajcie znać w naszej aplikacji.
1: I można powiedzieć, że coraz częściej zdarzają się takie kwiatki, że okazuje się, że te chińskie samochody wcale nie są takie fantastyczne, jak się je maluje w katalogach.
0: No wiesz, ale przecież, no właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że my w samochodach zapominamy o samochodach. To znaczy nie my, ale ci, którzy je projektują. Najważniejszy jest ten efekt wow, a no nie o to nam chodzi, żeby, nie wiem, ekran nam się przewracał z pionu na poziom, bo to jest po prostu gadżet, który może się zepsuć. Nie jest to potrzebne do tego, żeby czuć się za kierownicą bezpiecznie i żeby bezpiecznie pokonywać kilometry, więc zamiast skupiać się na efektach wow, które po chwili przestają być wow, skupmy się na bezpieczeństwie i na tym, żeby samochód był po prostu samochodem.
1: Czekamy na wasze komentarze. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Zanim jednak porozmawiamy sobie o samochodach współczesnych, bo już nie tylko chińskich, to wyjedźmy na drogi, bo tam się zdaje się dzieje.
1: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście sporo się dzieje. Zacznijmy od tych nowych utrudnień. To jest A1, odcinek między węzłami Woźniki i Pyrzowice. W pobliżu Woźników tu zdarzyły się motocykl i samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek na 468 kilometrze. Nie mamy informacji o poszkodowanych i mam nadzieję, że ta sytuacja utrzyma się. Dobre informacje z Krajowej 9. Trasa Radom i Urza w pobliżu Skaryszewa odblokowana. Tutaj przypomnijmy, po 7 rano zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe, wskutek czego 3 osoby zostały ranne i niestety droga była całkowicie zablokowana na 15 kilometrze. No i właśnie stąd po wielu godzinach, konkretnie po pięciu dobra informacja, że trasa jest otwarta. Teraz jeszcze S7, tutaj także odblokowano łącznicę między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Port w pobliżu węzła Gdańsk Lipce. Tu było zwężenie na tej łącznicy zjazdowej, a to ze względu na to, że samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne na 3 kilometrze. I jedna jeszcze nowa informacja z tras, to jest droga krajowa numer 91, odcinek Tczew-Gniew. W pobliżu miejscowości Słupkowy zderzyły się 3 samochody osobowe, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 51 kilometrze. No i oczywiście są także cały czas aktywne utrudnienia, o których już mówiliśmy. Przypomnę o tym korku na A4 między węzłami Krzyżowa, LSS Obszar Krzywa, na jezdni w kierunku granicy państwa na 54 kilometrze. Wcześniej doszło tam do awarii busa. No i jeszcze ruch na przemian na 50 na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze. Tutaj po zderzeniu samochodu ciężarowego i motocykla, wskutek którego jedna osoba zginęła, czyli motocyklista, droga była początkowo całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o ruchu naprzemiennym. I jest dosłownie sprzed chwili informacja na koniec z drogi krajowej numer 73 z trasy Busko-Zdrój Dąbrowa-Tarnowska. W pobliżu Pacanowa zapalił się samochód osobowy. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana na 82 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Czy samochody chińskie rzeczywiście są tak cudowne, jak je malują? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, ale też mamy komentarz od naszego słuchacza a propos niemieckiej motoryzacji, ale o tym wszystkim za kilka chwil.

0: 21 minut do godziny 13. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie jeszcze przez 20 minut, moi drodzy. Mm-hmm. Jeśli chodzi o chińską motoryzację, mówiliśmy o tym, że jedna z marek premium ma problem z zawieszeniem, że auto przechylało się na jedną stronę, mimo że ci, którzy mają taki samochód, zapłacili całkiem sporo pieniędzy. No i tak, amortyzacja powietrzna to najgorszy junk, jaki wymyślono w historii motoryzacji. Wiem, bo każdy to tutaj ma. Pierwsze 2-3 lata jest super, a potem jak nie poduszka, to uszczelka albo konektor, a jeśli kompresor siądzie, to koniec jazdy, pisze nasz słuchacz ze Stanów Zjednoczonych, który często tam jeździ. Direx oczywiście.
1: Mm-hmm. Mamy też informację od kolejnego naszego słuchacza, od Jacka, który też często wypowiada się w temacie motoryzacyjnych, w tematach motoryzacyjnych, bo Jacek akurat to jest tak

0: taka osoba, która wieloma samochodami podróżuje i wie, co mówi, a nie mówi, co wie. Mam we flocie auta grupy WAG. Ostatnio zakupione ten rok od stycznia modele Audi A5, A6, Q7. Wszystkie na lawetach wróciły do serwisów. Największy przebieg i usterka uniemożliwiająca dalszą podróż to niecałe 5000 km. Najniższy przebieg i katastrofalna usterka baterii w tej wartej mild hybrid by Audi to niecały 1000 km. No i mam przewagę dzięki technice. To nic innego jak chłam. To jest ocena Jacka, który korzysta z tych samochodów, więc mówimy tutaj, słuchajcie, o różnych firmach, które produkują samochody i no my mamy taki dziwny zwyczaj, że jak coś nowego wchodzi na nasz rynek, to my się czepiamy, że to jest takie, śmakie, owakie. Mm. Część z nas w ogóle tego nie spróbowała, w ogóle tego nie przetestowała. Odzywa się, no bo tacy już dzisiaj jesteśmy, okej. Okay. No dobrze, ale
1: czyli
0: powiedzmy
1: z uprzedzeniami.
0: Tak, tak, ale powiedzmy to sobie szczerze. Dzisiaj, jeśli chodzi o produkty różnego rodzaju, małe AGD, duże AGD, nie wiem, no wszystko.
1: Lodówki, każdy, zmywarki, pralki, wszystko, mikrofalówki.
0: Wszystko, nawet telefony, smartfony. Jak trafimy na felerny produkt, no to niestety będzie nam się psuł. A prawda jest też taka, że dzisiaj produkowane różne sprzęty są z, powiedzmy to, tańszych elementów i czy tam z tańszych materiałów i to też wpływa na jakość tego produktu przecież. Więc tak sobie pomyślałam, że często wydajemy wyrok chyba bez sprawdzenia czegoś, tak mi się wydaje. Natomiast jak już coś wiemy i chcemy się podzielić, no to robimy to w sposób chyba podchodzący do tematu jakoś tak, nie wiem, luźniej. Nie jesteśmy zdenerwowani.
1: No właśnie, optymalizacja kosztów i mówimy o tym, że samochody rzeczywiście są drogie i był taki czas, że drożały i drożały i końca nie było widać tym podwyżkom cen. I pojawiła się cała seria marek właśnie z Chin, gdzie doszło do tego, że tam rzeczywiście, nawet jeśli chodzi o całą skalę produkcji, no to cenę można obniżyć i z jednej strony zaczęły się problemy marek, które znamy już od dłuższego czasu, no bo one nie były w stanie z tą ceną zejść poniżej pewnego pułapu, a Chińczycy jednak byli w stanie. To wszystko dobrze dla konsumentów, ponieważ mamy większy wybór, no i także pojawiła się taka możliwość, że jednak ta cena może być obniżona, no bo wiadomo, że konkurencja jest, no i tutaj ta atrakcyjność cenowa jest ważna. Ciekawi jesteśmy, co o tym sądzicie, czy rzeczywiście ta niższa cena wpływa na jakość negatywnie. Tu mówimy konkretnie o chińskiej motoryzacji. I czy w ogóle ta chińska motoryzacja, waszym zdaniem, jest jeszcze w stanie namieszać sporo i pozytywnie zaskoczyć, albo negatywnie, także rozczarować? Czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji.

0: 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo utrudnień. Zacznijmy od A1 między węzłami Woźniki i Pyrzowice. W pobliżu węzła Woźniki zderzyły się samochód osobowy i motocykl i mamy zwężenie w kierunku Gorzyczek. Tutaj służby szacują, że tuż po godzinie 13 trasa powinna być odblokowana. Na razie to się jednak nie wydarzyło. Teraz droga krajowa nr 73, trasa Busko-Zdrój-Dąbrowa-Tarnowska w pobliżu Pacanowa. Zapalił się samochód osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana na 82 kilometrze. Tutaj nie mamy informacji o poszkodowanych i oby ta sytuacja się utrzymała. Jeśli chodzi o możliwości objazdu tego miejsca, no to może to być droga wojewódzka 757 albo droga krajowa nr 79. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 91, to tutaj na trasie Tczew-Gniew w pobliżu miejscowości Słupkowy po kolizji trzech samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 51 kilometrze. Sprawdzam, czy zmieniła się sytuacja na A4 przy węźle Krzyżowa. Tutaj między węzłem Krzywa i Krzyżowa właśnie był dość duży korek na A4 i teraz jeśli chodzi o ten odcinek trasy, to ta sytuacja, no niestety jest już jeszcze korek, ale już nie tak długi, więc tutaj sytuacja na pewno się nieco poprawiła, bo korka było 6 km, już go teraz mierzę ile on ma, ale tak na oko około 3, więc tutaj idzie ku lepszemu. No nie, cały czas jednak długi, ponad 6 km, więc tutaj sytuacja się nie zmienia, ale tak jak mówię, nie, moim zdaniem to już nie awaria busa blokuje tutaj przejazd, tylko po prostu duże natężenie ruchu. Jeśli chodzi o trasę 50, to wciąż na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze, czyli na Mazowszu, po zderzeniu samochodu ciężarowego i motocykla obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 218 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 7 minut do 13:00.

0: Za 4 minuty będzie godzina 13. Wysokie obroty po godzinie 13. Robert Killen na miejscu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Cały na czerwono.
0: Tak, i krótki rękawek, czyli...
2: No właśnie, czyli jest ciepło tam.
0: Robert wzywa
1: gdzie?
0: To.
2: Tak, nie?
0: Tam.
1: Tam.
2: Gdzieś tam, na pewno. Tak. Chyba na wschodzie dzisiaj, po biało ciepłem. To może dobrze.
0: Jak już pan krzyczy, nie mogę się skupić. Ten w piosence. Tak. Ale Robert będzie dzisiaj jednak przyciągał lato. Od poniedziałku zacznie, więc może się uda na weekend przyciągnąć, prawda?
1: Tak, myślę, tak, że tak. Z taką, no, w odpowiedniej prędkości będzie.
2: To a my z idziemy... taką nieśmiałością, tak, jakbyś mówisz o tym.
0: My idziemy w świat doświadczać. Dagmara Kowalska
2: i Piotr Firen. Zapraszamy na jutro.

0: 13 minęła, rozpoczynamy wysokie obroty. Oczywiście od informacji pogodowych 14 w Słubicach, na zachodzie nieco chłodniej, natomiast cieplej w Rzeszowie 22 stopnie. To jest najcieplejsze miejsce w Polsce w tym momencie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po południu i wieczorem dziś zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na południowym wschodzie, na Podkarpaciu, tam gdzie najcieplej w tym momencie, najładniejsza pogoda. Jeżeli chodzi o północną połowę kraju, to burze również przewidują synoptycy, ale jak widzę, pierwszego stopnia tylko na północy wydano ostrzeżenia przed tymi burzami i silnym wiatrem. Nigdzie

0: Indziej żadnych ostrzeżeń nie ma, chociaż pewnie się szykują. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 24 stopni dziś na południu zobaczymy. Na razie, jak powiedziałem, 21,8, prawie 22 w Rzeszowie. I tam jest najcieplej. Wiatr słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie burz na wybrzeżu może być naprawdę silny. Z kierunków zachodnich nam wieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Fajnie, rozpocznijmy ten tydzień. Dzień dobry, kłaniam się. Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 13 było o chłopcach. Myslowic przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem dziewczyna przyszła do studia.
1: No popatrz. No,
0: tak to w poniedziałek się dzieje na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. I od razu oczywiście w wysokich obrotach rozgrzewka szarych komórek. Nie wiem, czy trudna, czy łatwa, powiem szczerze, bo będzie oldschoolowa, na pewno oldschoolowa. Natomiast no oczywiście wierzę w was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że dacie sobie radę, nawet w to piękne wakacyjne popołudnie. Uwaga, uwaga, posłuchajcie piosenki. Dwóch młodych chłopców będzie śpiewała tę piosenkę.

0: to w cenie dziś, więc wzbogaciliby się.
1: Nie zmieniło.
0: Właśnie, ale no, zmienili się ci chłopcy, to oczywiście, bo zagadka jest oldschoolowa. Natomiast co chcieli złowić w sieć? To jest pytanie, które powinno, mam nadzieję, was rozruszać trochę i czekam na odpowiedzi. W aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Co chcieli złowić w sieć ci chłopcy, żeby mieć złota dużo i tak dalej, i tak dalej. Wiecie? Jak tak, to już czekam. Ewa też czeka. 10 minut po godzinie 13. Punktualnie wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety na naszych trasach pojawiły się dwa nowe utrudnienia. Zacznijmy od S3, odcinek między

0: Węzłami Goleniów, południe, Kliniska Wielkie. Tutaj zderzyły się 4 samochody osobowe i w tej chwili jezdnia w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana ze względu na lądowanie śmigłowca LPR-u na 75. kilometrze tej trasy. Ja mówiłam, że wcześniej już tam był korek na S3, ale to jeszcze przed tym zdarzeniem. Teraz informacja o tym, że trasa jest zupełnie zablokowana, więc trzeba jechać drogami wojewódzkimi, na przykład 111, albo po prostu zjeżdżać na wysokości Goleniowa i jechać przez Szczecin, ulicami Szczecina. No tu trudna sytuacja i służby informują, że dopiero o 14.30 najwcześniej trasa będzie otwarta. Droga krajowa nr 74, odcinek Kielce-Piotrków-Trybunalski w pobliżu Jacentowa. Zepsuła się ciężarówka, obowiązuje ruch naprzemienny na 40 kilometrze. Dobre informacje z 91, trasa Tczew-Gniew w pobliżu miejscowości Słupkowy jest odblokowana. Tam wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe i kierowcy jechali na przemian jednym pasem na 51 kilometrze. I także dobre informacje z A1 z odcinka między węzłami Woźniki-Pyrzowice. Tutaj w pobliżu miejscowości Woźniki po zderzeniu motocykla z samochodem osobowym było zwężenie w kierunku Gorzyczek. Tutaj na szczęście nie mamy informacji o tym, by komukolwiek coś się stało. Trasa w każdym razie także jest już odblokowana. No i pytał o to nasz słuchacz, być może jeszcze komuś przyda się ta informacja. Przypominamy, że do 17 sierpnia odcinek słowackiej autostrady D3 jest całkowicie zamknięty w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite między węzłami Sorcinowec i Skalite. Trasa została wyłączona z powodu prac remontowych, w tym naprawy mostu Czadeczka i tuneli. Czas to zamknięcie potrwa, tak jak wspominałam, do 17 sierpnia do 8. Samochody osobowe mogą pojechać drogą krajową nr 12 na terenie Słowacji, a niestety samochody ciężarowe muszą korzystać z objazdu i kierować się na inne przejścia graniczne, bo niestety jest zakaz tranzytu dla pojazdów o masie powyżej 7,5 tony na odcinku objazdowym. Skalite, Trzwinowiec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak ty po czesku mówisz?
0: A widzisz?
2: Ano.
0: Ano. Ahoj.
2: O, jak krecik. Nie o krecika chodzi, o kogo chodzi, to musicie się domyślić, a jak będziecie wiedzieć, o kogo chodzi, to będziecie wiedzieli, co chcieli złowić ci chłopcy w sieci.

0: No to jak to było z tym, co chcieli złowić ci chłopcy? W tą sieć aplikacja Polskiego Radia Kierowców oczywiście do waszej dyspozycji. Możemy już zgadywać. Okazuje się, że to nie była trudna zagadka. Chyba ani jednej złej odpowiedzi. Paweł Skii twierdzi, że to Jacek i Placek i chodziło o księżyc. Czy tak?
1: No witam pana redaktora.
0: Dzień dobry.
1: Słuchaczy chcieli ukraść księżyc. Mm-hmm. Tak podejrzewam. Pozdrawiam.
0: Bardzo dobrze podejrzewasz, drogi słuchaczu. Chcieli mu ukraść księżyc. Konrad z Wieśka też to wiedział. Jacek i Placek chcieli złowić księżyc. Monika z Rudy Śląskiej tak napisała. Robert z Łodzi wiedział. Tode wiedział. Zbyszek ze Skali wiedział. Kto jeszcze wiedział?
2: Cześć, Jaca, Wrocław.
0: Cześć, Jaca.
2: Oczywiście księżyc. Pozdrawiam, cześć.
0: Oczywiście, że księżyc, drogi Jaca z Wrocławia. Tomek z Siedlec, Arturek 79. Oczywiście Krzysiek to jest Krzysiek z XC40. No proszę bardzo, ze szwedzkiej motoryzacji pozdrawia Krzysiek i też wiedział, że chodzi o księżyc. Kto jeszcze wiedział?
3: Halo, halo, dzień dobry,
0: dzień dobry.
3: Marcin i Magda z tej strony.
0: Cześć, Marcin.
3: Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry.
3: Wydaje mi się, że chłopaki chcieli złowić księżyc.
0: Mhm. I dobrze ci się wydaje. I Magdzie też się dobrze wydaje. Jacek i

0: Polacy chcieli zakosić księżyc, to Darek ze Złotej, Robert z ale trudna nazwa, Robercie. Dkietniewice? Naprawdę? Jest taka miejscowość? Mega trudna. Ale dałem sobie chyba radę. Robercie, pozdrawiam. Klaudiusz z Audika wiedział. Iwona, Jacek z Jaworzna, Marcin i Monia. Dzień dobry, księżyc, pisze Bartłomiej. Chłopcy z Volkswagena też wiedzieli, ale ktoś musiał być najszybszy. Kto był najszybszy?
1: Chłopcy chcieli skraść księżyc. O dwóch takich, co ukradli księżyc. Mhm. Magda z Fordzika.
0: Magda z Fordzika była najszybsza i Tomek z Wawy był też najszybszy spośród tych, którzy pisali. Więc Magdo z Fordzika i Tomku z Wawy możecie pozdrawiać kogo chcecie. Naturalnie wykorzystując aplikację PRK Polskiego Rady Kierowców, pozdrówcie swoich najbliższych, napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia, dołączymy do tych waszych pozdrowień piosenkę. Dla wszystkich wielkie brawa, brawa, brawa. Magda z Fordzika i Tomek z Wawy. Przypominam, to zwycięzcy pierwszej rywalizacji dzisiaj, jeżeli chodzi o szare komórki. A dlaczego w ogóle o ten księżyc pytam? Ano dlatego, że dziś Dzień Księżyca. Upamiętnia ten dzień pierwsze lądowanie człowieka na księżycu, a było to właśnie 20 lipca. Tak, 20 lipca 1969 roku. To był mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Taki cytacik. I jedziemy dalej. Na wysokich obrotach oczywiście. PRK. Let's

0: No to na Księżycu wylądowaliśmy. Przypominam, dziś dzień Księżyca, 20 lipca 1969 roku. Człowiek wylądował na Księżycu. Hip, hip, hura. Natomiast skoro wylądowaliśmy na Księżycu, to zagrajmy w kolejną grę. No właśnie. W jaką grę? To jest moje pytanie. W jaką grę ten pan z drugim panem grają?
1: Mogę spróbować?
2: 100 złotych partia.
1: Aha, tylko uprzedzam, że byłem mistrzem małopolski w juniorach, także na panu wierzę for.
0: No właśnie, mistrz małopolski w juniorach, to coś znaczy. W jaką grę chciał ten młodszy zagrać z tym starszym panem? Jeżeli wiecie, o jaką grę chodzi, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Znów rozgrzejmy sobie szare komórki, bo dziś będzie się działo w wysokich obrotach. Naprawdę się będzie działo. 13.30, Ewa już w studiu i mam dla was najnowsze informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: I zaczynamy od bardzo trudnej sytuacji między Goleniowem a Szczecinem. Tutaj przypomnijmy, S3 jest zablokowana.

0: Skupowana między węzłami Goleniów Południe a Kliniska Wielkie. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zamknięta na czas lądowania śmigłowca LPR-u w tym miejscu. To jest prawie 75 kilometr tej trasy. Tutaj być może już ten śmigłowiec odleciał z miejsca tego zdarzenia, bo wygląda na to, że jest zwężenie, a nie całkowita blokada tej trasy ekspresowej. No ale tak, korek jest niestety do Szczecina, więc tutaj warto na węźle Goleniów zjechać i pojechać najpierw 111, a później przez po prostu Szczecin na obrzeżach, albo w zasadzie na wysokości jeziora Dąbie, objechać właśnie tutaj ten fragment S3 zamknięty. No i mamy też korek do Szczecina od A6, czyli jadąc od strony chociażby Kołbaskowa. Tutaj jest długie spowolnienie, zwłaszcza na wysokości węzła Podjuchy. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o tym, że na 74 w Świętokrzyskiej mamy problemy w ruchu na trasie Kielce-Piotrków-Trybunalski w pobliżu Jacentowa. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i mamy ruch na przemian jednym pasem na 40 kilometrze. No i sprawdzam sytuację w pobliżu Pacanowa, bo tutaj wcześniej mieliśmy pożar samochodu osobowego i całkowicie przejazd zablokowany. W tej chwili wygląda na to, że obowiązuje ruch na przemian jednym pasem między Dąbrową Tarnowską a Błyskiem Zdrojem. To jest właśnie na wysokości Pacanowa. Tam zapalił się samochód osobowy. Nie mamy na szczęście informacji o poszkodowanych. No i niestety cały czas utrzymuje się korek na A4 między węzłami Krzyżowa, LSSA, obszar Krzywa. Na jezdni w kierunku Zgorzelca w tej chwili ma mniej więcej 7 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to z tą grą było? W co chciał zagrać ten młodszy pan z tym starszym?
3: Mogę spróbować?
4: 100 złotych partia.
3: Aha, tylko uprzedzam, że byłem mistrzem Małopolski w juniorach, także na panu wierzę for.
2: Proszę bardzo. I te charakterystyczne klikanie, to może was naprowadzić na cel. Jaki jest cel? Gra. Oczywiście, w co chcieli grali potem ci panowie, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodnie, oczywiście i bezpiecznie w trakcie jazdy.

No właśnie, nie kłóćmy się i nie złośćmy w poniedziałek, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień, jak to mawiają. Mamy koncert życzeń, pierwszy dzisiejszego popołudnia. Tomek Wawa pisze, pozdrawiam CPK i dziękuję, że nam pomagacie na drodze. Pomagamy jak możemy, Tomku, oczywiście wy też nam pomagacie, drogie słuchaczki, my wspólnie sobie pomagamy, bo oczywiście poprzez aplikację można w każdej drogowej sprawie do nas pisać. Ja tak pomyślałem sobie, że pozdrawiajcie swoich najbliższych, a nie nas. No ale Tomku, no dobra, dziękujemy za pozdrowienia. To niech będzie piosenka specjalnie dla ciebie. We go.

0: No to jak słychać cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Mój dom, Ira, przed momentem dla wszystkich zmierzających do domu albo z domu na wakacje, albo w pracy. Oczywiście my gramy PRK, Polskie Radio Kierowców. Jak to jest z tą grą, o którą pytam? W co ten pan chciał zagrać z tym drugim panem?
1: Mogę spróbować?
2: 100 złotych partia.
1: Aha, tylko uprzedzam, że byłem mistrzem małopolski w juniorach, także dam panu wierzę for.
0: No właśnie, więc w co ten pan młodszy chciał zagrać? Młodszy chciał zagrać w szachy z Ibi z Łobrzy, tak pisze w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Arturek 79 też stawia na szachy. Ktoś jeszcze?
3: Witam, Adam Zawędowski z tej strony.
0: Cześć Adamie.
3: Fiewinci, w szachy chciał zagrać. Pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy również, to tak słabo było słychać, ale pozdrawiamy oczywiście. W szachy chciał zagrać, tak?
4: Witam, Paweł ze Skody.
0: Cześć Pawle.
4: Grę, którą chciał zagrać, były to szachy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.
0: Cześć, my trzymamy się, oczywiście wy też się trzymajcie. Szachy, Todę tak napisał, Jacek napisał, że szachy. Hej, PRK, Szerszeń chciał zagrać w szachy, Bartek z Wrocławia też to wiedział. Kasia z Podlasia, bardzo dobra odpowiedź. Michał Anioł, proszę bardzo, z Hyundai'a wraz z rodziną pozdrawia. Pozdrawiamy cię, Michale, oczywiście całą rodzinę. I kto jeszcze wiedział?
5: Grali oczywiście w szachy.
0: Tak jest.
5: Pozdrawiam Kudłaty.
0: Pozdrawiam Kudłatego.
6: Cześć, Jaca Wrocław.
0: Cześć, Jaca.
6: Kolejne. Grali w szachy. Pozdrawiam, cześć.
0: Nie da się ukryć, wszyscy to wiecie. Julka z rodziną w trasie na wakacje. Julka, pozdrawiam i całą rodzinę oczywiście. Uważajcie tam na siebie. Jacek z Galicji. Grają w szachy. Dziś Międzynarodowy Dzień Szachów. Dominika z Łodzi pisze w aplikacji z Polskiego Radia Kierowców. Rozpracowała mnie. Dokładnie wiedziała, dlaczego zadałem tę zagadkę. Naturalnie, dziś Międzynarodowy Dzień Szachów i dlatego o szachy pytam. Grali w szachy. Andrew z Rybnika. Jaros z Nissana wiedział. Kto jeszcze?
7: Witam, witam. Ja sprawię zagadki. Grają w szachy. Jest to film Vinci 1. Pozdrawiam.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Pawełski też wiedział. Czesiek, cześć. Panowie grają w szachy. Oczywiście, że tak, Cześku. Ktoś musiał być najszybszy. Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to był Konrad z Wieśka. Był najszybszy, a spośród tych, którzy nagrywali?
8: To był film Vinci. I grali w szachy. Pozdrawiam, Doris.
0: Pozdrawiam, Doris. Oczywiście Doris i Konrad z Wieśka. Macie prawa pozdrawiać kogo chcecie. Naturalnie wykorzystując aplikację możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową. Grali w szachy. Jak ktoś napisał tutaj, królową, grali w królową gier. Królewska gra. No oczywiście, że tak. Dlatego Ewa gra w szachy. Bo potrafi, prawda?
9: Nie bardzo.
0: To ja mu... No wiem, słuchaj, radio to widzisz, teatr wyobraźni nie przyznała
9: ja
0: się do takich
9: rzeczy. Ale to
0: no.
9: Mam kłamać.
0: No tak.
9: Nie umiem, właśnie nie umiem.
0: No, w juniorach byłem mistrzem
9: Małopolski.
0: Nie, ty Świętokrzyskiego.
9: Województwa Świętokrzyskiego,
0: no.
9: Tak.
0: No właśnie. Właśnie tak. No to teraz mistrzyni województwa Świętokrzyskiego. Za chwileczkę wiadomości drogowe. Będą
9: w innych dziedzinach.
0: W innych dziedzinach, nie w szachy, ale wielkie brawa dla was oczywiście, że chodziło o szachy. Ja czasem, tak muszę ci powiedzieć, gram w szachy. Wiesz, stojąc w korkach, przyznam się teraz do czegoś takiego. Ruchem konika szachowego poruszam się czasem w korkach.
9: Tak?
0: I co?
9: I dajesz radę.
0: Daję radę. Mam nadzieję, że sobie dajecie radę. Właśnie, a jak sobie dajemy radę na drogach, o tym już teraz.
10: PRK. Polskie Radio Kierowców.
9: Poprawiła się sytuacja na S3 między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie. Tutaj była całkowicie zablokowana jezdnia w kierunku Szczecina ze względu na kolizję czterech samochodów osobowych na 74 kilometrze. Teraz mamy informację o tym, że te auta są na pasie awaryjnym i że wznowiono ruch, więc miejmy nadzieję, że tutaj sytuacja się poprawi, bo na razie korek jest dość długi, takie bardzo długie spowolnienie między Goleniowem właściwie a Szczecinem. Oczywiście ten korek z przerwami. Przemyśle Łozienica, później Kliniska Wielkie, to ona jest nie w kierunku Szczecina i później od Załomu aż do Szczecina Kijewa, nawet do Szczecina Podjuchy, węzła Podjuchy, tutaj spowolnienie i korki w obie strony. No właśnie, bo korek jest także przy wyjeździe ze Szczecina w kierunku Goleniowa, czyli w obie strony tutaj spowolnienia. No one też są spowodowane dużym natężeniem ruchu wakacyjnym, w związku z tym tutaj niełatwa sytuacja, żeby dziś przejechać, ale najważniejsze Ważniejsza informacja jest taka, że przejazd wznowiono. Oczywiście można jechać najpierw z węzłem Goleniów Południe, zjechać i pojechać przez chociażby Komarowo, Kępy Lubczyńskie i

0: No i właśnie tutaj wzdłuż jeziora Dąbie przez Szczecin przejechać być może tak będzie szybciej. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to cały czas korek jest na A4 między węzłami Krzyżowa LSSO obszar Krzywa w pobliżu Krzyżowej. Tu po awarii busa zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Tutaj już nie widać skutków tego zderzenia, to znaczy ten bus jest już uprzątnięty, ale niestety korek nadal występuje. Jeśli chodzi o A1, przypominam o pracach drogowych między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tutaj z powodu prac drogowych jest zwężenie w kierunku Gdańska i utrzymuje się długie spowolnienie. No i można też oczywiście pojechać węzłem Nowe Marzy i następnie drogą krajową numer 91 i tym samym ominąć ten fragment autostrady. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, to mamy spowolnienie na jezdnię w kierunku Białegostoku od Prymasa do Marymontu, od węzła Prymasa Tysiąclecia do węzła Marymontka w przeciwną stronę, od Marymontkiej kończy się ten korek zaraz za mostem Grotaroweckiego, ale mamy bardzo długi korek na A2 od Koszajca do węzła praktycznie Konotopa na jezdni w kierunku Poznania i tutaj pojawiają się oznaczenia, że doszło tam do jakiegoś zdarzenia drogowego. Tutaj szczegółów nie znamy, no ale niestety korek ma już w tej chwili z niewielką przerwą po środku prawie 8 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ile ta przerwa po środku ma?
0: Z kilometr.
2: A, czyli 7 kilometrów.
0: No tak. No.
2: Podajemy precyzyjne informacje. Podajemy precyzyjne informacje, jak słyszycie. Jedziemy z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, oczywiście na wysokich obrotach. Za 8 minut będzie godzina 14.

0: 14 na zegarach. Piątka, Mińsk Mazowiecki, Łochów dalej zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Konrad, pozdrawiam. Dziękujemy Konradzie za informację. Przypominam, na piątce Mińsk Mazowiecki, Łochów na tym odcinku dalej jest ta droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o temperaturę, no to dziś w tym momencie właściwie najchłodniej na północy, w Kętrzynie, tam 14 stopni, nawet na zachodzie, gdzie w poprzedniej godzinie było najchłodniej, już 14,8, czyli więcej. 14 stopni w Kętrzynie to najchłodniejsze miejsce w Polsce. Jeżeli chodzi o najcieplejsze, w dalszym ciągu na Podkarpaciu, w Rzeszowie już 22,7, prawie 23. Ma być cieplej, do 24 wzrośnie temperatura na południowym wschodzie kraju, zdaniem synoptyków. Zachmurzenie niestety umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu.

0: deszczu na przeważającym obszarze kraju, bez opadów jedynie na południowym wschodzie, czyli tam, gdzie najcieplej, na Podkarpaciu. Jeżeli chodzi o inne zjawiska niekorzystne dla nas kierowców, no to w północnej połowie kraju niestety burze przewidują synoptycy i są wydane nawet ostrzeżenia przed burzami dla północnych regionów Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, chociaż w czasie burz może być okresami dość silny, wieje nam z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy sobie na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Nikt tak pięknie nie mówi, że się boi, że się zakorkuje w Polsce, jak Ewa Mierzejewska. 10 minut po godzinie 14.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Wiesz, parafrazując wiesz, znanego polskiego poetę przed momentem. Wyjeżdżamy?
1: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście zakorkuje się, a właściwie już się zakorkowało na odcinku A4 między Przywęźle Krapkowica. Tutaj łącznica wjazdowa na Wrocław w pobliżu Gogolina jest zablokowana, a to ze względu na to, że na 252 kilometrze na ślimaku łącznicy z naczepy samochodu ciężarowego zsunął się z ładunek i trwa właśnie przeładunek na inną naczepę. Tutaj policja i patrol A4 zabezpieczają odcinek tego węzła i kierują na objazd. Na A2 wciąż korek przy wyjeździe z Warszawy od węzła Konotopa do miejscowości Koszajec, chociaż tutaj rozluźnia się ten ruch, więc tutaj dobra informacja, w tej chwili już najgorzej jest za samym węzłem Konotopa i później między węzłami Koszajec i Żuków, ale tu wygląda to już po prostu na skutki dużego natężenia ruchu przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania. Mamy też dość duży ruch na wysokości Ożarowa Mazowieckiego.

0: Morawieckiego, a później także Błoni. To jest oczywiście fragment drogi krajowej nr 92 i trasa alternatywna do A2 w tym miejscu. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, droga krajowa nr 73 w Świętokrzyskiem, tu informacja o tym, że trasa Busko-Zdrój Dąbrowa-Tarnowska w pobliżu Pacanowa jest już odblokowana. Tam wcześniej zapalił się samochód osobowy i na 82 kilometrze były problemy z przejazdem. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych, ale znów pojawiła się 73 na mapie naszych utrudnień, tym razem na Podkarpaciu, na trasie Kołaczyce-Jasło w pobliżu Jasła, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. No i jeszcze ta informacja z 50, o tym nasz słuchacz także informował, że trasa Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze nadal jest zablokowana. Tam wcześniej zdarzyły się samochód ciężarowy i motocykl. Niestety motocyklista zginął. To 218 kilometr tej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę, już za momencik w wysokich obrotach kierowcy ciężarówek będą bohaterami. Dawniej i dziś, jak się kiedyś prowadziło ciężarówki, jak jest dziś, czym różnią się nowoczesne samochody ciężarowe od tych starszych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć na ten temat, drodzy kierowcy, którzy podróżujecie z nami, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 14:13 już i jedziemy.

0: Andrzej Łabęcki z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Podobno wszystkim pan pojedzie.
1: No, pewnie pojadę.
0: Pewnie pojedzie pan. Kierowcy ciężarówek dawniej i dziś, jak to na przestrzeni lat się zmieniało, panie Andrzeju, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu ciężarowego? Dawniej było trudniej, dziś jest prościej. Dawniej tak naprawdę to trzeba było z tą kierownicą się trochę siłować.

0: dziś mamy tyle systemów wspomagania, że prowadzi się ciężarówkę łatwo, czy nie tak łatwo, jak się wydaje?
1: Dzisiaj moim zdaniem samochód ciężarowy prowadzi się dużo łatwiej niż kiedyś. Uh-huh. Tak jak pan redaktor wspomniał, kiedyś trzeba było się z kierownicą siłować. Ja pamiętam, jak zdawałem na kategorię C i C plus E. Wtedy jeden egzamin można było zdawać. Byłem w szkole, miałem 18 lat i jeździłem starym 25, uh-huh. gdzie nie było wspomagania kierownicy. No i trzeba było jakoś tym samochodem sobie tam dawać radę, a więc od tej strony na pewno było trudniej. Mhm. Łatwiej było natomiast od strony samej jazdy, gdzie nasilenie ruchu
0: było mniejsze.
1: Porównywalnie mniejsze.
0: Rozumiem.
1: Niż
0: no i samochody ciężarowe były trochę mniejsze niż obecne samochody ciężarowe, prawda?
1: No tak, no mhm.
0: Panie Żyju, ja pytam specjalnie o to, jak się prowadzi ciężarówkę dzisiaj i jak się prowadziło dawniej, bo w zeszłym tygodniu w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, rozmawiałem z kierowcami autobusów, i którzy mówili na przykład, że autobusem przegubowym to się bardzo łatwo jeździ. Wszędzie można wjechać, a wydaje się kierowcy samochodu osobowego, że to trudna jazda. Czy ciężarówką trudno się jeździ, czy woli pan na przykład samochodem ciężarowym jeździć niż osobowym?
1: Czy wolę? Nie, no wolę osobowym. Mhm. Bez przesady. Natomiast samochodem ciężarowym dzisiaj, przy tych wszystkich systemach, mówimy o nowoczesnym samochodzie, mhm. rzeczywiście ta jazda jest dużo prostsza. Natomiast problem może polegać jedynie na tym, żeby kierowca chciał poznać te systemy i z nich umiejętnie korzystać.
0: A dlaczego miałby nie chcieć poznać systemów, które ułatwiają mu życie?
1: Już odpowiadam. Nieraz ja prowadziłem takie zajęcia na przykład dla Scania. Mhm. No i trafiał się kierowca, który jeździł tą Scanią już 10 lat. No i wsiadaliśmy do kabiny i tak dalej. No i prawda, te wszystkie ustawienia, foteli, to już nie muszę mówić. Natomiast pytam się, słuchaj, a powiedz mi, do czego ten przycisk służy? On patrzy na deskę rodzinną. A nie, ja jego nie używam, to nie wiem.
0: A co to był za przycisk?
1: A to przykład automatyczny retarder. Kiedy należy go włączać, kiedy wyłączać. Mhm. A więc jedna z bardzo ważnych elementów techniki jazdy.
0: No, rozumiem. No ale teraz automatyczne skrzynie biegów, wspomaganie kierownicy, tempomaty adaptacyjne, domyślam się, też są w ciężarówkach, które utrzymują sam odstęp między samochodami, hamują, przyspieszają, tak? No to o wiele prostsza ta jazda, wydaje się. I w związku z tym chyba nudniejsza, tak mi się wydaje również.
1: Nie, ja nie wiem, czy nudniejsza. Ja uważam, że jazda, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, którzy są bardziej, że tak powiem, chłodni tych nowości, mhm. łatwiej im to przychodzi. To tak jak powiem panu, mam na szkoleniu kierowców w różnym wieku. Mam kierowców młodych, mam kierowców już, którzy mają wieloletni staż pracy, mhm. na przykład 40 lat pracy, no muszą co 5 lat robić szkolenie okresowe. I jak ja patrzę, jak wyjmuję kierowca mojego rocznika, wyjmuję telefon Nokia 6020.
0: Teraz?
1: To oczywiście.
0: Okay.
1: Ja teraz nawet mam kierowców. Dzisiaj miałem szkolenie, gdzie jeden z panów ma też Nokia 6020. Mm-hmm. Pytam się, słuchaj, co ty masz za wynalazek? A wiesz, jak długo bateria trzyma? Czyli dlatego kierowcy najważniejsze jest, że bateria długo trzyma w tym telefonie. Mm-hmm. Natomiast każdy z nas wie, że z telefonu nie tylko korzystamy w trakcie przeprowadzania rozmów. Cały szereg różnych
0: innych oczywiście aplikacji i tak dalej, i tak dalej.
1: I to samo jest z samochodem.
0: No właśnie, czyli pan, czy poprzez to porównanie sugeruje, że niektórzy kierowcy zatrzymują się
1: stanęli w miejscu.
0: I nie bardzo
1: chcą się
0: uczyć.
1: A tyle lat jeszcze, nigdy nie miałem wypadku, nic się nie wydarzyło. I oni jeżdżą, bardzo dobrze jeżdżą, w sensie rzeczywiście oni są ostrożni, przewidujący, oni uważają, ale gdyby jeszcze potrafili w pełni wykorzystać te różne gadżety, jak to niektórzy nazywają.
0: Rozumiem, to byliby lepszymi jeszcze kierowcami.
1: Była pełna szczęścia.
0: Panie Andrzeju, wracamy do rozmowy za parę minut. Jeżeli my, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, chcecie podzielić się jakimiś refleksjami na temat pracy...

kierowcy ciężarówki, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A z panem Andrzejem Łabęckim słyszymy się za parę minut.

0: Jakbyś miała wybrać, jaką figurą szachową chciałabyś być na polskich drogach, wiesz, jak się poruszać, to jaką byś chciała być?
1: No trudno mi powiedzieć, bo nie znam zasad.
0: A, okej. Okay. Mm. Ja bym chciał być królową.
1: Królową byś chciał?
0: Królowa wszędzie może, po prostu w każą
1: nie
0: stronę.
1: Nie mam powiedzieć królową, patrz, jednak instynkt mam.
0: A widzisz,
1: taki,
0: no,
1: ale mówię, a jak okazuje się, że królowa tylko może w przód i w tył, no to
0: no nie.
1: Nie.
0: Wiesz, bo pionek to tak, wiesz, bo no pojedynczo, pojedynczo konik szachowy, tak dwa do przodu i na skos jeden, w związku z tym to no też fajna umiejętność, natomiast być królową na drodze to... Niezapomniane wrażenie. I w tą, i w tą, i w tą,
1: i w każdą.
0: No, bo król to wiesz, też pojedynczo.
1: No właśnie, no, tak?
0: Tak.
1: Czyli król może mniej niż królowa,
0: no oczywiście,
1: popatrz.
0: No widzisz, tak to jest.
1: Tak to jest.
0: A wy jaką figurą szachową chcielibyście być na drodze? Jakbyście oczywiście w Międzynarodowy Dzień Szachów mogli być taką figurą szachową na drodze? Aplikacja czeka. No, oczywiście wracamy za chwileczkę do rozmowy o ciężarówkach i o pracy kierowcy zawodowego. Natomiast i o prowadzeniu ciężarówek, a teraz o 14:30. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zaczynamy od dobrych informacji z S3. Ta trasa jest już odblokowana między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie. Tu przypomnijmy, zderzyły się 4 samochody osobowe i była blokada na czas lądowania w tym miejscu śmigłowca LPR-u, a także później było zwężenie i samochody uszkodzone były na pasie awaryjnym. Sprawdzam, czy rozładował się korek. Jeszcze nie i w ogóle tutaj mamy od samego rana dość duży ruch między Szczecinem a Goleniowem, chociaż teraz już widzę, że ten ruch znacznie zwalnia właśnie jadąc od Szczecina do Goleniowa, a do tego zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Szczecina, więc tutaj zdecydowanie sytuacja już się poprawiła, natomiast jadąc od Szczecina od Goleniowa, jak korek zaczyna się przy Radziszewie, tak kończy się dopiero na wysokości Załomu, później także jest na wysokości Różycy i później od Łozienicy do węzła Goleniów Południe. Tak wygląda sytuacja na S3, dosyć trudna. Za to troszeczkę zmniejszył się korek na A6C, tutaj do Kołbaskowa i do przejścia w Kołbaskowie jest niewielka kolejka, poza tym jedzie się już dość dobrze. Sprawdzamy także inne wyjazdy z Polski w kierunku Niemiec. Dziś w poniedziałek raczej zawsze duże natężenie ruchu jest i w Świecku

0: 5 km korka, ponad 5 już przy wyjeździe A2 w kierunku Niemiec. I sprawdzamy także oczywiście A4, czyli Jędrzychów i Zgorzelec. Tutaj korek jest nieco mniejszy i ma około 3 km. Jędrzychowice, tutaj ten korek jest już dłuższy po stronie niemieckiej do Ludwigsdorfu, tutaj bez zmian, czyli prace drogowe są nadal prowadzone. Jeśli chodzi o Olszynę, to tutaj jest niewielkie kilometrowe spowolnienie tylko przy wyjeździe z Polski właśnie w kierunku Niemiec. Jeśli chodzi o A4 na dojeździe do Wrocławia, to mamy korek na wysokości Suchego Dworu, to jest już przy wjeździe do Wrocławia od strony Bielan, przy Bielanach także spowolnienie. No i mamy też spowolnienie przy wjeździe do Wrocławia od strony Kątów Wrocławskich, tu przy tym węźle ruch spowalnia, a później także na dojeździe do Nowej Wsi Wrocławskiej, tutaj także są problemy. I mamy też korek na A8 na dojeździe właśnie do Nowej Wsi Wrocławskiej, także jadąc z północy na południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Tymczasem wracamy do ciężarówki, właściwie za kierownicę ciężarówki. Ponownie z nami w wysokich obrotach Andrzej Łabęcki, kierowca ciężarówek. Dzień dobry. Jeszcze raz, panie Andrzeju, witam ponownie na antenie. Mówiliśmy o tym, że dawniej ciężej prowadziło się samochód ciężarowy, trzeba było się siłować z

0: kierownicą bez wspomagania, ale no, był mniejszy ruch, jak pan powiedział, i w związku z tym było z drugiej strony łatwiej, jeżeli chodzi o zachowanie się w ruchu drogowym. A teraz jest ciężej poruszać się ciężarówką ze względu na to, że no, nie wszędzie wjedziemy, prawda, bo nie wszyscy nas puszczą. Jak to wygląda z perspektywy kierowcy ciężarowego? Walka z tymi osobówkami na trasie?
1: No, walka trwała kiedyś i teraz też jest. Tylko że dzisiaj kierowcy samochodów osobowych, no często, niestety, ale nie rozumieją specyfiki pracy kierowcy samochodu ciężarowego. Tego, że ta widoczność z kabiny poprzez nawet kamery i lusterka nie zawsze zapewnia pełną kontrolę nad tym, co się wokół samochodu dzieje. I kierowca osobowego auta powinien brać to pod uwagę. Nie powinien się wpychać pod ten samochód, nie powinien mu bezpośrednio pod zderzak zjeżdżać.
0: No tak, jakby wiedział, jak to jest za kierownicą samochodu ciężarowego, to pewnie by sobie to uświadomił, ale trudno sobie wyobrazić i uświadomić, panie Andrzeju, jak nigdy się nie siedziało za kierownicą ciężarówki, prawda? I być może no, brak tej empatii czasem utrudnia i brak wyobraźni utrudnia niektórym kierowcom zachowanie.
1: To prawda, ale myślę, że też i trochę na kursach na kategorię B, i instruktorzy i wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia, powinni o takich rzeczach jednak mówić. Ostrzegać. Kierowcy.
0: Wspomniał pan o tych kamerach. Ja zauważam, że jeżeli chodzi o ciężarówki, to wiele samochodów ciężarowych już kierowcy używają kamer zamiast lusterek wstecznych na przykład. Jest oczywiście, są wszystkie systemy wspomagania ciężarówek. W związku z tym jest teraz mniej wypadków z udziałem ciężarowych samochodów niż to było dawniej. Myśli pan, że dzięki tym systemom właśnie to się dzieje? Mimo zwiększonego ruchu i mimo tego, że ciężarowe samochody są teraz większe, potężniejsze niż dawniej, ich jest więcej, to mniej wypadków jest.
1: Myślę, że jest to na pewno ważne. Bo tak jak wcześniej wspominałem, trzeba umiejętnie korzystać z tych wszystkich systemów, ale jeżeli już kierowca się tego nauczy i zrozumie to, jak to działa i funkcjonuje, to z pewnością wpływa to na bezpieczeństwo i jego, i tych, co koło niego się znajdują.
0: No to w takim razie, cóż, my możemy powiedzieć, życzyć, żeby kierowcy samochodów ciężarówek, nawet ci starsi, korzystali z tych nowoczesnych zdobyczy techniki i wtedy jak, no nie wiem, jak nie będą leniwi, zaczną korzystać, to będą jeszcze lepszymi kierowcami ciężarówek.
1: Naturalnie, ja tego im życzę z całego serca.
0: Dziękuję panie Andrzeju za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Ja również dziękuję.
0: Miłego popołudnia.
1: Kłaniam się, miłego dnia życzę.
0: Do usłyszenia.
1: Do widzenia. Do usłyszenia.
0: 20 minut będzie, za 20 minut będzie godzina 15. No to co, wakacje mamy, no to na jeziora, panie i panowie. Jezioro Szczęścia. Bajm, już teraz.

W każdej drogowej sprawie przypominam, możecie korzystać z aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia albo ułatwienia, dajcie znać, pomagajmy sobie nawzajem, podróżujmy z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: No to jak to jest z tymi szachami? Jaką figurą chcielibyście być w szachach? Halo, halo?
1: To z Mercedesa. Hetman to królowa. Mhm. Oczywiście, ale chciałbym zostać, być królem, nie hetman.
0: Królem. No bo króla każdy chroni, co prawda rusza się z takim, taką zawalik drogą, jakby go, no jakby go w warunkach drogowych umieścić, to jest
2: to
0: taką,
2: byłby zawalik drogą.
0: Ale każdy go chroni, oczywiście, że tak, oczywiście. Tutaj, no właśnie, hetman to królowa, niektórzy to napisali, nie ma w szachach królowej, jest hetman, co prawda z uśmiechem. No ale jak to, Ewka wchodzi do studia, pomyślcie sobie, drodzy słuchacze, Ewka, a ja mówię, że ona powinna być hetmanem, oczywiście, nie, że królową powinna być.
2: Tak już to hetmanką.
0: No właśnie.
3: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Jarek z Lublina.
0: Dzień dobry,
3: nie chcę
0: Jarku
3: się mądrzyć, ale to nie jest królowa, tylko hetman. No. Oczywiście hetman wszędzie może. To takie polskie nazewnictwo z tą królową, bo to tak nie do końca jest prawda. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam, oczywiście, hetman to królowa, czy po polsku królowa, znaczy nie, po polsku hetman czasem jest nazywany królową. Mhm. I dlatego po prostu, no, Ewka powinna być królową, a nie hetmanem, no. I tak, no. Bo wszędzie może, jak słyszycie. Wszędzie może zajrzeć na dowolne miejsce w Polsce, może zajrzeć i was poinformować o tym, co się dzieje na drogach.
2: Taką,
0: i teraz to robi.
2: Taką mam moc.
0: Proszę bardzo. Hetmanko.
4: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: I zaczynamy od S6, bo tutaj na Pomorzu pojawiły się nowe problemy w ruchu między węzłami Strzebielino i Boże Pole Wielkie w pobliżu miejscowości Boże Pole Małe. Tu samochód ciężarowy zjechał na pas lewy i zatrzymał się w pasie rozdziału i blokuje jeden pas w kierunku Lęborka. Na drugim kilometrze tu świeża sprawa. Niestety w tym miejscu tworzy się już korek. I mamy informację o ruchu naprzemiennym w końcu na drodze krajowej nr 50 na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze. To znaczy, służby nie poinformowały o odwołaniu tego zdarzenia, tylko o tym, że ruch wznowiono, więc jak możemy się domyślić, wznowiono ruch jednym pasem na zmianę. 218 kilometr tutaj chwilę po 10 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i motocykla. Niestety motocyklista zmarł w wyniku obrażeń. No i tutaj od tamtej pory droga była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o wznowieniu częściowym ruchu. Jeśli chodzi o A4, tu wciąż na odcinku przy węźle Krapkowice zablokowana jest łącznica wjazdowa na Wrocław w pobliżu Gogolina. Tutaj przypomnijmy, na ślimaku łącznicy z naczepy pojazdu zsunął się ładunek. Trwa przeładunek na inną naczepę i tutaj policja i patrol autostradowy zabezpieczają odcinek tego węzła i kierują samochody na objazd. I na koniec jeszcze droga krajowa nr 73 na Podkarpaciu, na trasie Kołaczyce-Jasło w pobliżu Jasła, tu bliżej tego miasta, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne, obowiązuje ruch naprzemienny. I jeszcze także mamy ruch naprzemienny na 74 na trasie Kielce-Piotrków-Trybunalski w pobliżu Jacentowa. Tu zepsuła się ciężarówka na 40 kilometrze.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy meldunek pogodowy z Gryfina od Antka, naszego słuchacza. 17 stopni, deszcz umiarkowany, chwilami intensywny, wiatr umiarkowany, widoczność średnia, przyczepność również, pisze Antek. A o warunkach drogowych i w ogóle o tym, co się dzieje w pozostałych miejscach w Polsce. No właśnie, ten deszcz nam trochę dziś dokucza. Już o 15 wracamy z informacjami pogodowymi.

0: Tymczasem 15 o 15, jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, to Rzeszów, 24 stopnie Celsjusza. Na Podkarpaciu najchłodniej w Zielonej Górze, tam 14,4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca w Polsce, no to na zachodzie i na północy dziś chłodniej niż na wschodzie i na południu. Jakbyśmy, o, najlepiej powiedzieć to w ten sposób. Jakbyśmy jechali S8-ką od Wrocławia w stronę Białegostoku, no to tak naprawdę na północny zachód od S8-ki chłodniej, a na południowym wschodzie od S8-ki cieplej. Na północnym w zachodzie od S8-ki poniżej 20, a na południowym wschodzie od S8-ki powyżej 20. Tak można powiedzieć w przybliżeniu. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane i duże. Te opady deszczu będą nam trochę przeszkadzały. Przelotne opady deszczu. Bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Dziś tam nie będzie padać. Natomiast mogą być burze, szczególnie w północnej połowie kraju. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany. Jedynie w czasie burz może być okresami dość silny i porywisty. Wieje dziś ze zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy na wysokie obroty. 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Proszę bardzo, wiosenna piosenka o Warszawie w środku lata, na jesieni też będzie aktualna oczywiście.
1: Ale to, że spaliną oddycha, raczej się
0: zgadza.
1: Nie zmienia.
0: No właśnie. Poza latem, jak część wyjedzie, to spaliną nie oddycha.
1: No tak, tylko wtedy też mało wieje, chociaż dziś akurat lipiec jest wietrzny.
0: Dziś wieje, dziś trochę wieje, tak. A poza tym, no nie wszyscy już oddychają spaliną, bo niektórzy mają samochody hybrydowe i elektryczne.
1: Tak.
0: Proszę bardzo. Więc być może Muniek zmieni niedługo tekst.
1: Może nagra coś nowego.
0: O Warszawie.
1: Tak.
0: No to co, jedziemy nie tylko przez Warszawę, oczywiście przez całą Polskę. 10 minut po godzinie 15 z wami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I sprawdzamy sytuację na południowej obwodnicy Krakowa. W Krakowie wygląda, jakby nikt nie wyjechał, bo naprawdę bardzo duży korek w obie strony, jadąc w kierunku Katowic. Od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. Tutaj bliżej już Kurdwanowa kończy się ten korek. No i później także od Balic do Chrosnej. Tutaj są prowadzone roboty drogowe. Jest zwężenie, ruch spowalnia. Jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa mamy także na dojeździe do Balic korek, a później dopiero za mostem na Wiśle się kończy. Czyli na wysokości węzła Tyniec, później jest na wysokości Lasów Tynieckich przejazd bezproblemowy i znów spowolnienie na dojeździe do węzła Kraków Południe. Korkuje się także wjazd do Krakowa od strony Zakopanego, od Gaju jest korek, który kończy się za Libertowem i w przeciwną stronę jest przy zjeździe z węzła Kraków Południe do Libertowa właśnie, to jadąc w kierunku Zakopanego. Zakorkowany jest także dość poważnie wjazd od strony Skawiny do Krakowa, to jest fragment drogi krajowej numer 44. W drugą stronę sytuacja nie wygląda najgorzej. Sprawdźmy jeszcze Zakopiankę, spowolnienie na wysokości Jawornika. Później jadąc w kierunku Zakopanego mamy korek na wysokości Myślenic i już później na samym tym podhalańskim odcinku Zakopianki od Nowego Targu do Szaflar, tu w dwie strony spowolnienia, no i także od Białego Dunajca do Poronina i do samego Zakopanego. Jadąc w kierunku Krakowa, korek jest na wysokości Myślenic, tutaj są także prowadzone roboty drogowe, z tego powodu właśnie ten korek jest. Jeśli

0: chodzi o trasy, to cały czas przypominam o S6, tutaj przy miejscowości Boże Pole Małe, czyli między węzłami Strzebielino i Boże Pole Wielkie. Na drugim kilometrze auto ciężarowe zjechało na pas lewy i zatrzymało się na pasie rozdziału. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lęborka. I dobre informacje, z 73 trasa Kołaczyce-Jasło w pobliżu Jasła jest już odblokowana. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i był ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za kilka minut wracamy do rozmowy o prowadzeniu samochodów ciężarowych.

0: Teraz ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców człowiek, który się zna na bezpieczeństwie, instruktor bezpiecznej jazdy Tomasz Pacek. Dzień dobry Tomku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Rozmawiamy dziś w wysokich obrotach o ciężarówkach, o tym, że no, stykamy się z samochodami ciężarowymi, o, żebyśmy się nie stykali, znaczy w sensie niedosłownie, tylko jeździmy obok nich autostradami, drogami szybkiego ruchu, w czasie podróży na wakacje, kierowcy osobówek czasem no, nie uważają na kierowców ciężarówek, no i kierowcy ciężarówek, nie ma co ukrywać, skarżą się również u nas w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że kierowcy samochodów osobowych mogliby bardziej mieć większą wyobraźnię, jeżeli chodzi o to, co oni widzą, a czego nie widzą. I właśnie, i to jest moje dokładnie, i to jest moje pierwsze pytanie. Jak się prowadzi samochód ciężarowy? Co widać, a czego nie widać? Dlaczego kierowcy ciężarówek irytują się, jak samochód osobowy za blisko nich przejeżdża i za szybko przed nich wjeżdża?
1: Przede wszystkim

0: Kierowcy samochodów osobowych nie za bardzo zdają sobie sprawę z tego, że kierowca ciężarówki widzi dużo mniej niż mogłoby się wydawać.
1: No, siedzi, jest, tak nam się wydaje, prawda?
0: Że siedzi wysoko,
1: to wszystko widzi, duże szyby.
0: No to wszystko widzi. No właśnie nie widzi i to bardzo dużo nie widzi. I to jest problem, dlatego że jeżeli znajdujemy się w jego bardzo dużych martwych polach, no to, to jest to naprawdę zagrożenie i dla nas. I dlatego przede wszystkim trzeba zrozumieć, co on też może zrobić. Tak,
1: duże martwe pola, mimo dużych lusterek i sferycznych takich.
0: Olbrzymie martwe pola. Idziemy w dobrą stronę, bo coraz więcej kamer już
1: właśnie
0: obsługuje.
1: Właśnie o tym mówiłem, że widziałem dużo ciężarówek, które znacznie częściej niż samochody, bo w samochodach osobowych te kamery zamiast lusterek to jakaś nowość, a w ciężarówkach już
0: tak, w ciężarówkach to już, się często zdarza i to jest rzeczywiście fajne rozwiązanie, daje większą możliwość jakby obserwacji, a to jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Martwe pole z tyłu, z prawej strony na przykład samochodu ciężarowego jest gigantyczne, więc my nie zdajemy z tego sprawy, że przebywamy bardzo długo tak naprawdę, no zagrażając sami sobie, bo więc te próby wyprzedzania ciężarówek z prawej strony to już jest w ogóle kiepska sprawa, co bardzo często widzimy w momencie, kiedy samochód osobowy włącza się do ruchu, tak, czyli jedzie pasem rozbiegowym i zamiast wjechać spokojnie za tą ciężarówkę, to próbuje go wyprzedzić tym pasem rozbiegowym. To jest takie typowe działanie, gdzie nie bierze się właśnie pod uwagę tego, co widzi kierowca ciężarówki.
1: Czyli tak naprawdę z prawej strony kierowca ciężarówki widzi o wiele mniej niż kierowca samochodu
0: osobowego.
1: Oczywiście.
0: No, dla osobowego jest to, wiesz, bardzo duże martwe pole, bo to jest największe martwe pole z tyłu, z prawej, nie z lewej, czego się obawiamy bardzo często. A w naszym ruchu, czyli możliwości wyprzedzenia prawą stroną niestety, ubolewam nad tym cały czas, że to jest możliwe, natomiast no to jest ten obszar, który budzi dużo kontrowersji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego że właśnie jest, jeżeli kierowca samochodu osobowego mało widzi, no to kierowca ciężarowego widzi jeszcze mniej.
1: Kierowcy ciężarówek też irytują się, jak samochód osobowy nie tylko ich wyprzedza, ale zbyt szybko zmienia pas po manewrze wyprzedzania, wjeżdżając przed nich, zmuszając do tego, żeby, znaczy tak kierowcy osobówek pisali w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, zmuszając ich chyba, żeby, nie wiem, żeby tempomat zahamował, adaptacyjny.
0: No i niestety, hamuje, wiesz, bo to jest też problem, bo kierowcy ciężarówek są zobligowani do używania tych urządzeń, czyli muszą mieć włączone systemy. Jeżeli chodzi o autostrady na przykład w Niemczech, jeżeli się okaże, że wyłączony jest system, to może być problem, jeżeli dojdzie do wypadku. Także to nie jest tak, że to jest teoretycznie dobrowolne, no ale z konsekwencjami, tak? Czyli
1: niedobrowolne.
0: Czyli no, to jest takie tak samo dobrowolne jest jak nieograniczona prędkość w Niemczech.
1: Dokładnie.
0: Można jeździć powyżej 130? Można. Nikt nie broni.
1: Na niektórych odcinkach bronią, ale na niektórych zalecają
0: gdzie nie bronią, tak? Można jeździć, tylko co będzie w momencie wypadku? No wszystko jeżeli będzie winny wypadku, a jechał powyżej 130, to wszystkie konsekwencje wypadku poniesie sam, więc tu podobnie jest z tymi systemami. No można nie jechać bez ustawionej odległości, czyli można jechać nie na tempomacie i można jechać oczywiście sobie, że tak powiem, z ręki. No ale jeżeli dojdzie do czegoś, no to mamy problem.
1: Tak naprawdę myślę, że kierowcy osobowych nie zdają sobie z tego sprawy i dlatego czasem nie ma co ukrywać, irytują kierowców ciężarówek tak samo jak kierowcy ciężarówek niejednokrotnie irytują kierowców osobowych, ale to wynika z tego, że mało o sobie wiemy nawzajem, prawda?
0: Za mało. Za mało zdecydowanie są akcje edukacyjne, które jakby prowadzą, również pokazują właśnie, żeby wejść sobie do ciężarówki, zobaczyć, co widać tak naprawdę z ciężarówki, siąść sobie tam za kierownicą, żeby w ogóle sobie uzmysłowić, co kierowca widzi. Pomijam fakt, że oczywiście ciężarówka to jest olbrzymia energia, tak, i znowu nam się kłania fizyka w tym przypadku, tak, masa razy prędkość do kwadratu przez 2, pamiętajmy, to jest dla kierowcy bardzo ważny wzór.
1: Brakowało mi tego, muszę ci powiedzieć. Miłośnik fizyki Tomasz Pacek jest z nami, ale dobrze, że mówi o tej fizyce, bo fizyka na drodze jest bardzo ważna i pamiętajmy o tym. ten, kto zna prawa fizyki, ten ma, wydaje mi się,

0: większy obraz, jakby pełniejszy obraz tego, co może się zdarzyć.
1: Zna i stosuje.
0: Tomasz Pacek będzie również po 15.30 z nami w Wysokich Obrotach. Jeżeli chcecie coś dodać do tego, jesteście kierowcami ciężarówki na przykład, to zapraszam do aplikacji. Poznawajmy się nawzajem, kierowcy samochodów osobowych i samochodów ciężarowych.

0: Już 28 minut po godzinie 15. Co się dzieje na drogach? Informacja od was. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wojtasiu z Fafikiem z tej strony. Przemierzający wielkopolskie drogi, różne dziwne, śmieszne i w ogóle. I tak oto, w miejscowości Stare Obrzyska, na ulicy Długiej, na skrzyżowaniu w zasadzie Długiej, Torowej i Kolejowej, doszło do kolizji dwóch pojazdów, jednego busa i osobówki. Brak poszkodowanych jak najbardziej, aczkolwiek tutaj jest zablokowany, straż pożarna jest na miejscu i kieruje ruchem. To jest takie newralgiczne miejsce, bo tutaj jest od razu przejazd kolejowy. Czyli ostrożnie, uważajcie na siebie i tyle od nas. Pozdrawiamy serdecznie!
0: Pozdrawiamy, również dziękuję Wojtas za informacje. W aplikacji możecie oczywiście informować, jeżeli zauważycie jakieś utrudnienia, a my wracamy na polskie drogi co 20 minut. Teraz też wracamy.
2: Tak.
0: I koniec?
2: Wiesz co, no duży ruch w miastach i tyle.
0: Ewa już skoncentrowana na tym, co będzie mówiła o sytuacji na polskich drogach i dlatego tak wie.
2: Tak, zdawkowo odpowiadam, bo właśnie, po prostu nie mogę tutaj odwrócić oczu od koloru czerwonego i żółtego.
0: Zdawkowo to słowo, którego mi zablokowało, zabrakło, chciałem powiedzieć, lekceważąc.
2: O. Obnoxious.
0: O.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S8 to od niej zaczynamy, od węzła Marymont, za węzeł Bemowok jest korek, właściwie to powinniśmy powiedzieć od węzła Bemowok po Marymont, na jezdni w kierunku Białegostoku, korkuje się już także Prymasa na dojeździe do S8 i mamy też spowolnienie w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i w przeciwną stronę, czyli jadąc Prymasa w Aleje, także jadąc w kierunku S2 jest korek. A propos S2, jest już także długie spowolnienie na jezdni w kierunku Terespola na wysokości węzła Lotnisko. W przeciwną stronę od lotniska do węzła Warszawa Południe także jest spowolnienie. To nie korek, widać, że samochody jadą, ale widać także, że jest wzmożony ruch. Droga krajowa nr 79 między Ursynowym a Piasecznym. Tutaj spowolnienia i korki w dwie strony. To jest oczywiście ulica Puławska. Jeśli chodzi o A2, to tutaj zdecydowanie poprawiła się sytuacja przy wyjeździe z Warszawy od węzła Konotopa. Niewielkie spowolnienia tylko na wysokości Kotowic i Chlebni jadąc w kierunku węzła Wiskitki i za Wiskitkami też jest niewielkie spowolnienie. Dobre informacje z drogi krajowej numer 50. Tutaj już zakończyły się utrudnienia na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze. Wcześniej zderzyły się samochód ciężarowy i motocykl. Droga była zablokowana, w tym wypadku zginął motocyklista. Droga krajowa numer 74. Stąd z kolei nadal informacje o tym, że na trasie Kielce-Piotrków-Trybunalskiej w pobliżu Jacentowa po awarii ciężarówki obowiązuje ruch na przemian jednym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, nasz gość Tomasz Pacek, instruktor bezpiecznej jazdy. Rozmawiamy o tym, co widzą, jak się zachowują kierowcy ciężarówek i o co mają pretensje do kierowców osobówek. No i w drugą stronę też oczywiście, o co mają pretensje kierowcy osobówek do kierowców ciężarówek. I tutaj jest nasz słuchacz, Tomku, który prawdopodobnie podróżuje samochodem osobowym i pretensja do kierowców ciężarówek. Dlaczego na dwupasmowych zdarzają się te wyścigi słoni? Jeden jedzie 90, drugi 86. No i po prostu tamuje ruch samochodów osobowych.
1: Temat rzeka.
0: No, właśnie. Nie powinno być tematu, bo jest prawo, prawda?
1: Jest prawo, tak, które znowu zawsze tworzenie prawa, które jest niejednoznaczne, prowadzi do tego, że nie daje to jakiegoś konkretnego rozwiązania, dlatego że jest ujęte w tym przepisie, że jeżeli jest znacząca różnica, to kierowcy mogą, znaczy to ciężarówki mogą się wyprzedzać. Co to jest znacząca różnica, to możemy sobie podyskutować. Więc ja nie rozumiem tego, że to w ten sposób się tworzy, dlatego że to jest tak, no stwórzmy prawo i zostawmy uchyloną furtkę. No to jest tak, to właśnie tak to wygląda.
0: No to tak jakbyśmy pokazaliśmy, że coś zrobiliśmy, tak dbamy,
1: ale dobrze.
0: No właśnie, dokładnie.
1: To jest tak trochę po naszemu.
0: No właśnie, no dobrze, no to w takim razie nie rozwiążemy tutaj tego problemu. Natomiast no rzeczywiście kierowcy ciężarówek czasem te wyścigi słoni się zdarzają. I jeden musi wyprzedzić drugiego, chociaż z punktu widzenia kierowcy osobówki ja to nawet rozumiem, dlaczego po prostu oni się wyprzedzają. To nie może jechać jeden za drugim z tą prędkością 80 km na godzinę, tylko musi wyprzedzić, 82 jedzie?
1: Wiesz co, to jest właśnie, oczywiście kierowcy ciężarówek mają na to mnóstwo argumentów. Nie do końca te argumenty mnie przekonują, ale być może jakaś racja w tym jest. To, że przez cały dzień, jeżeli jedzie parę kilometrów szybciej, to uda mu się tam gdzieś dojechać albo nie dojechać. No zastanawiam się, to pewnie tak jest, pewnie w jakiejś części przypadków tak pewnie jest, ale w jakiejś pewnie nie, więc teraz jest pytanie, na ile jest rozsądna osoba, która podejmuje decyzję o tym, żeby wyprzedzać lub nie wyprzedzać. Drugą rzeczą jest to, że ciężarówki ograniczniki mają tak czy inaczej ustawione dużo wyżej niż im wolno. No i dalej odbywa

0: Zbliżają się zawody, a oni już jadą ponad to, co teoretycznie mogą. Więc ja cały czas twierdzę, że to dotyczy zarówno kierowców ciężarówek, jak i samochodów osobowych, że mamy brak nieuchronności kary, nie będzie skutkował tym, że zaczniemy przestrzegać te przepisy. No, po prostu nie. No. Mhm. Nie jesteśmy nacją, która się podporządkuje sama z siebie. No,
1: no rozumiem. No to więc nieuchronność kary, znów wraca ten temat, ale nie będziemy go dziś poruszać, bo rozmawiamy o czymś innym. Czym różni się, Tomku, prowadzenie 40-tonowego zestawu od auta osobowego?
0: Chociażby należałoby rozumieć punktu widzenia raz, że drogi hamowania tego pojazdu, bo to jest po pierwsze, to jest najważniejsze. Paradoksalnie przy małych, bardzo niskich prędkościach ciężarówka zatrzyma się szybciej niż samochód osobowy na krótszym dystansie.
1: No, tak?
0: Tak. Mhm. Ale już przy wyższych prędkościach oczywiście jest odwrotnie. No, to wynika z bezładności masy i no, fizyka znowu nam się kłania, tak? Dlatego trzeba mieć na uwadze to, że kierowca ciężarówki nie jest w stanie wykonywać manewrów takich jak kierowca samochodu osobowego, więc zmuszanie go do jakiegokolwiek manewru, tak, wymuszanie na nim jakichś manewrów może się okazać zgubne.
1: No i jednocześnie świadczy o braku wyobraźni kierowcy samochodu osobowego.
0: Absolutnie. I tutaj nie będę oszczędzał kierowców samochodów osobowych, bo okej, swoje kierowcy ciężarówek mają za uszami, ale to nie jest tak, że oni są winni wszystkich problemów. Mhm. My sami jako kierowcy samochodów osobowych stwarzamy albo zmuszamy ich do pewnych rzeczy, których oni w ogóle prawdopodobnie by nie zrobili, tylko to wynika z tego, że właśnie wjeżdżamy im przed nos, wtedy zadziała im na przykład system automatycznego hamowania. No wyobraź sobie teraz, że jedziesz samochodem, masz ustawiony system, zresztą będziemy mieli z tym niedługo do czynienia, dlatego że system automatycznego hamowania obligatoryjnie już jest w każdym samochodzie europejskim.
1: Od 7 lipca. Jutro będziemy o tym rozmawiać, taka dygresja. Uwaga, lokowanie produktu. Jutro będziemy rozmawiać o tym w wysokich obrotach.
0: No właśnie. I teraz wyobraź sobie, że sobie tak jedziesz i ktoś ci wjeżdża przed nos i w tym momencie system wykonuje, wiesz, ostre hamowanie. No, kierowca ciężarówki ma jeszcze przewozi coś. Przypomnijmy sobie, że on nie jedzie z betonem tam i nic się nie wydarzy, tylko on wiezie towar, więc też chce to dowieźć jakby w jednym... Jak jedzie ze szkłem, to nie chce dowieźć tam, prawda?
1: Tak jak 40-latek na Węgry kryształowego wazonu w częściach, tylko w całości.
0: W całości wolałby to dowieźć na pewno, więc to zwróćmy na to uwagę, że oni nie chcą przede wszystkim hamować. To jest tak jak z kierowcą autobusu, tak? No wyobraźmy sobie tą sytuację, że ktoś zajeżdża drogę kierowcy MZK, który gwałtownie musi zahamować. No i teraz, czy z punktu widzenia pasażera w środku chcielibyśmy, żeby tak się działo? No,
1: no tak, ale do tego potrzebna ta wyobraźnia, o której empatia, o której teraz wspominam, a czasem jej brakuje. Tutaj Kasia, kierowca małego, Kasia pisze, owszem, kierowcy ciężarówek się wyprzedzają, ale myślę, że nie jest to zbyt częste i nie trwa to mega długo, nie przesadzajmy, trochę wyrozumiałości. I o taką postawę chodzi.
0: No właśnie, o taką postawę chodzi. Trochę więcej zrozumienia dla siebie wzajemnie, tak? I będzie dużo łatwiej, bo jeżeli rzeczywiście stawiamy wszystko na ostrzu noża, te nasze inne spojrzenie na rzeczywistość po prostu kreuje zupełnie inny punkt widzenia. Ja to rozumiem. Natomiast no, to trzeba trochę poszukać kompromisu, bo to inaczej pozabijamy się na tych drogach.
1: Szukajmy kompromisu. Naprawdę trochę wyrozumiałości. Mówimy o tym dlatego, że trwają wakacje. Więcej z nas podróżuje drogami szybkiego ruchu. Stykamy się z tymi ciężarówkami. No i jesteśmy jako kierowcy osobówek z czasem niecierpliwi, ale jak napisała Kasia, naprawdę trochę wyrozumiałości i po tym, co mówił Tomek o prowadzeniu, o fizyce, o tym, że samochód ciężarowy zupełnie inaczej się zachowuje, również o tych manewrach wspomniałeś, Tomku,
0: tak,
1: które kierowcy ciężarówek wykonują, a nie chcieliby wykonywać, więc no, mam nadzieję, że trochę zrozumienia wpoiliśmy w naszych słuchaczy. Dziękuję pięknie za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tomasz Pacek był z nami, instruktor bezpiecznej jazdy. Jak zwykle merytorycznie i fizyka się liczy.

0: Proszę bardzo. O letniej dziewczynie była piosenka. W czasie lata, w czasie wakacji wyjeżdżamy ponownie na drogi. Za 11 minut będzie godzina 16. Tutaj Adam pisze, wracając jeszcze do tematu, o którym rozmawiałem z Tomkiem Packiem. Dobrze, że Tomek jest jeszcze w studiu. Przepraszam, pisze Adam, ale rozmowa dotyczy przedkładania własnej wygody nad bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nie ma nic płynnego, sporadycznego, czy ani bezpiecznego w wyprzedzaniu ciężarówek, pisze nasz słuchacz. I co ty na to, Tomku?
1: No, prawda jest rzeczywiście taka, że argumentacja, że ciężarówki chcą się wyprzedzać, bo mogą, no to właśnie trochę, dlaczego mogą, dlaczego się wyprzedzają? Dlatego, że mogą. Mhm.
0: No tak, ale tutaj argument naszego słuchacza, będę szybciej na parkingu MOB na przykład, no jest to duży jest, argument, bo tak. Na parkingach MOB brakuje tych miejsc tak. Czasem. Te ciężarówki po prostu stają, no, bardzo tam się upchane są, prawda? I ja się nie dziwię kierowcom, że chcą dojechać w taki sposób, żeby mieć to miejsce.
1: No tak, to jest prawda, natomiast no bądźmy szczerzy, policzmy sobie, co daje jazda 5 km szybciej nawet przez 5 godzin.
0: No tak, ale jeżeli ktoś, wiesz, zafiksował się na tym, że chce tam
1: no
0: dojechać
1: tak,
0: i tutaj...
1: Dokładnie, że chce dojechać no. Gdzieś tam, no tak, no okej. Okay. Natomiast, no szczerze, no to nie jest dystans, który coś zmienia w naszym życiu.
0: Mhm. No w każdym razie, no delikatny temat, jak my słyszymy różne zdania, ale ja nie zmieniam swojego, powinniśmy być wyrozumiali tak i jest. Jednak trochę empatii, a nawet więcej niż trochę empatii na polskich drogach by się przydało. Wyjeżdżamy właśnie my w tym momencie na nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I sprawdźmy o tej porze, jak jeździ się w aglomeracji górnośląskiej. Ogólnie nie najgorzej, ale oczywiście korki i spowolnienia są. Na przykład na dojeździe do lotniska Katowice-Muchowiec na wysokości Giszowca, to jest oczywiście fragment A4, jadąc w kierunku Śródmieścia Katowic, albo na przykład Rudy Śląskiej. Na A1 jest spowolnienie między Dębieńskiem a Gliwicami. Tutaj ten fragment na jezdni w kierunku Gliwic korkuje się, wygląda na to, że doszło tutaj do kolizji, czyli to jest właśnie między miejscowością Czerwionka, Leszczyny a Gliwicami właśnie na jezdni w kierunku Gdańska. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 79 w Śródmieściu Gdańska jest już także korek. Tu jakbyśmy jechali w kierunku Chorzowa. To korkuje się także delikatnie dojazd do węzła Brzęczkowice w dwie strony i później mamy między właśnie Brzęczkowicami a Chrzanowem roboty drogowe akurat tu na jezdni w kierunku Katowic jadąc od strony Krakowa. Duży ruch także na S86 między Katowicami a Sosnowcem. Już na tym odcinku ostatnim tej trasy, czyli na wysokości Sosnowieckiej Pogoni, tu prowadzone są prace drogowe i właśnie ruch w tę stronę spowalnia. Jeśli chodzi o trasę, to przypominam o problemach w ruchu na A4 przy węźle Krapkowice. Tam zablokowana jest nadal łącznica wjazdowa na Wrocław w pobliżu Gogolina, a to dlatego, że trwa przeładunek towaru z jednej naczepy na drugą naczepę.

0: ciężarówki po awarii tej poprzedniej na 252 km. I tutaj policja i patrol autostradowy zabezpieczają ten węzeł i kierują samochody na objazd. Jeśli chodzi o S6 między węzłami Strzebielino, Boże Pole Wielkie, to tu wciąż informacja, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Lęborka na 2 km w pobliżu Bożego Pola Małego. Tu auto ciężarowe zjechało na lewy pas i zatrzymało się w pasie rozdziału.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: No i mamy wypadek niestety na A4, ale nie w Polsce, w Niemczech, w stronę Chemnitz. Autostrada jest zamknięta, pisze Sławomir, nasz słuchacz. Od strony Drezna, w stronę Chemnitz autostrada jest zamknięta ze względu na wypadek na A4. Pozdrawiamy, dziękuję Sławomirze za informację. No cóż, jeździmy z wami po całej Europie, w każdej drogowej sprawie, przypominam, możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową i od razu, jak słychać, pojawia się taka informacja na antenie, żeby nam było fajniej podróżować.

0: Dziś my na przykład na odcinku Katowice-Legnica do zjazdu na Zieloną Górę wyprzedzało się łącznie 5 ciężarówek, pisze Kasia. W sumie to ile straciłam, a lub bym zyskała. Naprawdę nie przesadzajmy, apeluje nasza słuchaczka w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców. No dobrze, w takim razie no ile, jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni myślą tak, inni tak, natomiast cały czas podkreślam, ta empatia i to wyrozumiałość, zrozumienie innych kierowców też powinniśmy brać to pod uwagę. Minuta po godzinie 16 i wracamy do informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14 w Łodzi najchłodniej, o proszę bardzo. Prawdopodobnie jakaś chmura i opady przechodzą przez Łódź i dlatego tak się chłodnawo zrobiło. 13,9, niecałe 14, natomiast najcieplej w Raciborzu, 23,7 stopnia Celsjusza. W tym momencie pokazują termometry w Raciborzu, na południu najcieplej. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Przypominam, przelotne opady deszczu właściwie wszędzie nas mogą spotkać, bez opadów jedynie na południowym wschodzie, czyli na Podkarpaciu. Jeżeli chodzi o inne zjawiska, to burze mogą się zdarzyć. Oczywiście, szczególnie w północnej połowie kraju te burze mogą nam przeszkadzać czasem. Do 24 miało być i my osiągnęliśmy godzinę temu już 24. Dziś w tym momencie, przepraszam, nie dziś, tylko w tym momencie w Raciborzu prawie 24-23,7 pokazuje termometry. Wiatr słaby bądź umiarkowany, w czasie burzy okresami dość silny i porywisty, wieje nam dziś z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i znów w letnim nastroju jesteśmy. Texas już teraz. Summer Song się nazywa piosenka. Ja nazywam się Robert Hillen i jedziemy razem na wysokich obrotach.

0: Hej, czy nie wiecie? No na razie nie wiecie, o jaki samochód chodzi, ale za chwileczkę się dowiecie. Mam nadzieję i wy wpadniecie na rozwiązanie kolejnej rozgrzewki szarych komórek. Uwaga, uwaga, zagadka samochodowa. Gramy w samochody. O jakim samochód dziś chodzi w wysokich obrotach? Jeżeli podpowiem, że ten samochód może zamienić się w przedstawiciela wyższych sfer po zmianie F na L, to już możecie myśleć, o jaki samochód chodzi. Po zamianie F na L, co szepczesz, że proste? Może nie wszyscy wpadli.
1: Tak,
0: po zamianie F na L ten samochód może zamienić się w przedstawiciela wyższych sfer. O jaki samochód chodzi? Zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Ewa teraz poinformuje o tym, co się dzieje na drogach.
1: Z przyjemnością.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż niestety sporo utrudnień się pojawiło, ale zanim w takim razie o nich, o tych nowych, to zacznijmy od tego, co się skończyło, bo są dwa takie. To jest S6 między węzłami Strzebielino i Boże Pole Wielkie. Tu można przejechać już bez utrudnień. Potem jak auto ciężarowe zatrzymało się na pasie rozdziału, było zwężenie w kierunku Lęborka na drugim kilometrze. Ta trasa jest już odblokowana. Odblokowano także łącznicę A4 na węźle Krapkowice. To jest łącznica wjazdowa na Wrocław w pobliżu Gogolina. Udało się już przeładować towar na inną naczepę i można przejechać w tym miejscu bez utrudnień. Mamy dwa za to na S3. Po pierwsze między węzłami Gryfino i Klucz. Tutaj to jest oczywiście województwo zachodniopomorskie. Tu kolizja dwóch aut osobowych powoduje, że zajęty jest i pas prawy, i pas awaryjny w kierunku Szczecina, co oznacza, że przejechać w tym miejscu można tylko pasem lewym. To jest pierwszy kilometr tej trasy i świeże utrudnienie. Tutaj dopiero około 17:30 trasa ma być odblokowana. S3 po raz drugi odcinek między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód w pobliżu Deszczyna. Samochód osobowy uderzył w bariery i mamy zwężenie w kierunku Skwierzyny na S3 właśnie na 99 kilometrze. S17 tu też nowe problemy z przejazdem między węzłami Garwolin Południe i Garwolin Zachód. Na 45 kilometrze zderzyły się samochód ciężarowy i bus i jest zwężenie w kierunku Warszawy. I S11 tu też nowe problemy w ruchu na węźle Głodowa. Auto osobowe uderzyło w bariery w pasie rozdziału i zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecinka na 40 kilometrze. I jeszcze jedna informacja z drogi krajowej numer 22. To też świeża sprawa. Trasa między Swarożynem a Malborkiem w pobliżu mostu Knybawskiego. Tu zderzyły się cztery samochody osobowe i obowiązki.

0: obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jedna informacja od was. Halo, dzień dobry.
3: No, powitać.
2: Powitać.
3: Robercie.
2: Powitam.
3: Tak słucham twojej audycji, jak zawsze, jak jestem w pracy. Tam szczak gościł u ciebie w studiu. Mówił, że co daje jazdę przykładowo 5 km na godzinę szybciej przez 9 godzin jazdy, tak jak możemy jechać. To daje dużo. To może przy płynnym ruchu to może dać nawet od 20 do 30 km więcej przejechane. I to jest dla nas bardzo dużo. A drugie, to jest takie moje zdanie, że kierowca osobówki nigdy nie zrozumie kierowcy auta ciężarowego. Takie jest moje skromne zdanie. Pozdrawiam serdecznie, gorąco, Puchaty z Kania.
2: Pozdrawiam cię, Puchaty z Kania. No właśnie, jest takie powiedzenie, że biedny bogatego nie zrozumie i na odwrót. No i tak samo być może jest, jeżeli chodzi o kierowców ciężarówek i osobówek. No niemniej jednak trochę wyrozumiałości postarajmy się przynajmniej zrozumieć. Puchaty, dziękuję pięknie za głos w dyskusji. Oczywiście możecie w każdej drogowej sprawie pisać, ale w tym momencie chciałbym, żebyście rozruszali sobie szare komórki i wpadli na to, jaki samochód dziś chodzi w wysokich obrotach. Ten samochód może zamienić się w przedstawiciela wyższych sfer po zamianie F na L. Ha! Nawet się zrymowało mi. Zamienić się w przedstawiciela wyższych sfer po zamianie F na L. No tak niepełny rym, bo R na L.
0: Ale Harry się z tobą zgodził.
2: O właśnie, no właśnie. No to słuchamy Harry'ego.

No proszę bardzo, Piotrek nie potrafi powiedzieć, a my potrafimy powiedzieć, co się dzieje na dwójce zjazd Krzesiny. Pyta się Lukis, mega korek, co się dzieje na dwójce zjazd Krzesiny? Tam jest remont, drogi Lukisie, i dlatego taki się pewnie korek utworzył na dwójce w tamtym rejonie. Natomiast jeżeli czegoś się dowiemy, jeżeli oprócz remontu, nie wiem, jakaś stłuczka była i dlatego to potęguje ten korek, to oczywiście jeżeli tak jest, to powiemy w najbliższych informacjach drogowych, które już za 9 minut, co 20 minut wracamy na drogi. W każdej drogowej sprawie możecie pisać. Oczywiście albo informować, albo pytać się. My od razu sprawdzamy i my staramy się dowiedzieć tego dla was, jak to zwykle bywa w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A teraz wróćmy jeszcze na chwileczkę do zadania. Ten samochód może zamienić się w przedstawiciela wyższych sfer po zmianie F na L. Dziś chyba proste zadanie. Oczywiście do niego wrócimy niedługo, ale tymczasem cały czas w wakacyjnym nastroju ruszamy na wysokich obrotach muzycznie.

0: Na drodze krajowej numer 10 wypadek na 130 km. To jest między Wałczem a Choszczem, jak widzę tutaj lokalizację naszego słuchacza, który informuje o tym. Droga krajowa numer 10, wypadek na 130 km. Uważajcie, gdzie jeszcze uważać, co jeszcze omijać, jeżeli się da. O tym już teraz Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S3 na pewno w dwóch miejscach na zachodniopomorskim odcinku między węzłami Gryfino i Klucz. Tutaj jest zablokowany lewy pas i awaryjny w kierunku Szczecina po kolizji dwóch aut osobowych na pierwszym kilometrze. Natomiast w Lubuskiem na odcinku między węzłami Gorzów, Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód, także ekspresowej trójki, w pobliżu deszcz na samochód osobowy uderzył w barierę i mamy zwężenie w kierunku Skwierzyny na 99 kilometrze. S6. Tutaj problemy w ruchu na trasie między węzłami Malechowo i Karwice. Samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 168 kilometrze. Na ekspresowej 17 na Mazowszu między węzłami Garwolin Południe i Garwolin Zachód zderzyły się samochód ciężarowy i bus. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Na S11 w zachodniopomorskim auto osobowe uderzyło w barierę w pasie rozdziału. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecinka na 40 kilometrze. I jeszcze droga krajowa numer 22, odcinek między Swarożynem i Malborkiem w pobliżu mostu Knybawskiego. Tutaj zderzyły się cztery samochody osobowe i kierowcy jadą na przemian jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ten samochód możemy zamienić się w przedstawiciela wyższych sfer po zamianie F na L. O jaki samochód chodzi? Robert z Lublina pisze tak. Prawdopodobnie chodzi o markę Ford. Jeżeli zabierzemy F i wstawimy tam L, wyjdzie Lord. Czy zgadzamy się z Robertem z Lublina?
1: Czy żeby chodziła o Forda, który stanie się Lordem? Kaśka z Szewiego?
0: Proszę bardzo, Kaśka z Szewiego. Bardzo dobra odpowiedź. Czyli Kaśka się zgodziła z Robertem z Lublina. Naturalnie, że tak. Chodzi o Forda, to znaczy Lorda. Marek z Audi A6 Opole też to wiedział i powiedział w aplikacji. Jakub poza tym odgadł. Robert ze Skierniewic, Tomek ze Skalni. Świetna odpowiedź, Tomku. Ford oczywiście, Magdalena i Krzysztof z Ząbkowic. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
2: No dzisiaj rzeczywiście łatwe się wylosowało, także ja stawiam na Forda, który zamienia się w Lorda. Pozdrowionka ciepłe dla wszystkich kierowców i słuchaczy i całego radia.
0: No i dziękujemy. I oczywiście, że dzisiaj łatwo się wylosowało. Tak, wylosowało się. Piotr Perka, fan, też wiedział. Pawełski wiedział i odpowiedział. Omen z Kastoma. Justyna z Kii pozdrawia Łukasz z Oliwią z kampera w drodze na fiordy. Proszę bardzo. Miłej Norwegii życzę w takim razie Łukaszu i Oliwią w tym kamperku. Rafał z BMW, Rysiek z garażu, Ewka z Bum Buma, wszyscy zgadli, że chodzi o Forda.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Chodziło o Forda, Ford Lord, niby wyższych her.
0: Niby.
3: Pozdrawiam. Marcin z Tesli.
0: Pozdrawiam Marcinie z Tesli. Myślę, że to Ford. Pozdrawiam wakacyjnie z plaży we Włoszech, Rimini. Z uśmiechem Ania Starnowa. Proszę bardzo, fajnie, że słuchacie nas również na wakacjach bądź w drodze na wakacje, jak pisali Łukasz z Oliwią. Aniu, wesołych wakacji życzę. Krzychu, instruktor Przemek, Ford na Lord, Jaga napisała w aplikacji, Marcin 71, Konrad z Wieśka, Hubert też wiedział. I kto jeszcze?
4: Dzień dobry, jeżeli chodzi o zagadkę, dzień dobry. To będzie Lord, znaczy Ford. Zmiana F na L i wyjdzie Lord. Pozdrawiam Fortunka, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzących.
0: Pozdrawiam Fortunkę. To jest Ford, Kasia napisała w aplikacji. A kto był najszybszy z tym odgadnięciem, że chodzi o Forda dzisiaj? Halo?
5: No witaj Robercie,
0: witam.
5: Oczywiście zagadka prosta, chodzi o Forda. Zamieniamy F na L, wychodzi Lord. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Ziweko.
0: Rafał Ziweko był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Rafale, możesz teraz zastanowić się, kogo chcesz pozdrawiać. No i nagraj pozdrowienia albo napisz, a Marek z Forda... Więc musiał wiedzieć, że chodzi o Forda. Był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Rafał Ziweko, Marek z Forda. Marku, też możesz napisać albo nagrać pozdrowienia. Dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę i dla wszystkich innych brawa, brawa, brawa. Rzeczywiście chodziło o Forda. Pretekst do zagadki jest taki, że 20 lipca, czyli tak naprawdę dziś mamy rocznicę, w 1903 roku pierwszy egzemplarz Forda został sprzedany w Stanach Zjednoczonych. 20 lipca to było i dlatego o Forda pytałem.

0: No i kolejne wiadomości drogowe od was. Wypadek na jedynce niedaleko MOP-u Strzelce w kierunku Łodzi. Ruch jest wstrzymany, Magdalena informuje w aplikacji. Właśnie przejechała straż pożarna niedaleko MOP-u Strzelce na A1 w kierunku Łodzi. Ruch wstrzymany. Dzięki, Magda, za informację. Kolejna informacja od was to na drodze krajowej numer 10, 139 km. Generalnie się stoi, ale jadąc w kierunku Szczecina można objechać przez miejscowość Pruchnowo. Trzeba skręcić w lewo na wysokości Piecnika i w ten sposób ten korek na drodze krajowej numer 10 można objechać, informuje nasz służb w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. O proszę. Dzięki za pomoc. Oczywiście w każdej drogowej sprawie możecie wykorzystać aplikację, możecie pisać, możecie nagrać wiadomość głosową, a my teraz nie nagrywamy, tylko całkiem na żywo. Możemy udowodnić, że będzie całkiem na żywo. Bardzo w prosty sposób.
1: Jaki?
0: Na przykład losowo wybiorę jakąś literę i Ewa tą literę powtórzy po mnie na przykład, prawda?
1: Tak.
0: E.
1: E.
0: No, widzicie, na żywo. Za 10 minut będzie godzina 17. Wyjeżdżamy na drogi.
1: E.
0: No jak E, jak Ewa.
1: Aha,
0: no co?
1: Okay,
0: R miałem powiedzieć.
1: Na przykład.
0: No, R.
1: R.
0: No, na żywo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście potwierdzam oba te zdarzenia, o których informowali nasi słuchacze. Zacznijmy od krajowej dziesiątki. To jest trasa Piecnik-Toporzyc w pobliżu miejscowości Nierac w zachodniopomorskim. Na 129 kilometrze zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Niestety jedna osoba zginęła. Droga jest całkowicie zablokowana i taka sytuacja utrzyma się co najmniej przez 3 godziny. No i tutaj rzeczywiście trzeba objeżdżać trasami lokalnymi, na przykład przez Pruchnowo, tak jak informował nasz słuchacz. Teraz A1. Tutaj mamy dwa problemy w ruchu, ale zacznijmy od tego, o której informowali nasi słuchacze, czyli od odcinek między węzłem Kowal i Kutno Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i my mamy informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Łodzi na 241 kilometrze i nie mamy informacji o całkowitym wstrzymaniu ruchu, tylko właśnie o zwężeniu. A1 po raz drugi w województwie śląskim między węzłami Dębieńsko i Knurów w pobliżu Knurowa. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i mamy zwężenie w kierunku Łodzi na 8 kilometrze. Tutaj aż dwa pasy zablokowane. S8 w Łódzkiem. Tu też nowe problemy z przejazdem między węzłami Sieradz Południe i Złocze w pobliżu Pyszkowa, gdzie, przypomnijmy, doszło do kolizji samochodu osobowego z barierami. To znaczy po prostu samochód osobowy wjechał w bariery. Zajęty jest pas prawy w kierunku Wrocławia na 156 kilometrze. S6 między węzłami Malechowo Karwica, to też świeża sprawa, 168 km. Auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. I na koniec jeszcze S3, odcinek między węzłami Gryfino-Klucz. Tu po kolizji dwóch samochodów osobowych zajęty jest pas lewy i awaryjny w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze koncert życzeń przed 17. Mamy nagrane pozdrowienia.
3: No witaj, Robercie, jeszcze raz, Rafał z Iweko. Korzystając z okazji, że udało mi się wygrać, chciałem pozdrowić całą moją rodzinkę, żonę Eunikę, synów Szymona i Konrada, no i oczywiście dalszą rodzinkę z Warszawy i z Lublina. Pozdrawiam.
0: No to dla wszystkich pozdrowionych, dla całej rodzinki. Lecimy samolotem z Red Hot Chili Peppers.

0: 14,3 to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Tyle pokazują termometry w Elblągu. Na północy chłodno, a na południu ciepło. 24,1, czyli przekroczyliśmy nawet to, co zapowiadali synoptycy. Na południu w Raciborzu i w Rzeszowie dokładnie tyle samo. 24,1, kreseczka powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W centralnej Polsce, no, bliżej zachodu chłodniej, na wschodzie cieplej, w Warszawie na przykład 19, w Poznaniu 15,6, 16 w Łodzi, 18 w Bydgoszczy, jak powiedziałem, na południu najcieplej, na Podkarpaciu najpogodniej, poza tym, że najcieplej, natomiast wieczorem i nocą na południowym wschodzie zachmurzenie stanie się umiarkowane, więc troszkę chmur tam przybędzie, a na pozostałym obszarze duże, chociaż z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie natomiast, czyli na Dolnym Śląsku oraz początkowo w centrum, rozpogodzenia nawet. Z drugiej strony jednak miejscami opady deszczu na Pomorzu, na Warmii, także burze. To będzie noc, w czasie której zobaczymy od 11 do 14 stopni. Tak przeważnie nad morzem troszkę cieplej, bo 15, a w kotlinach górskich chłodniej, bo tam od 5 do 9 stopni zaledwie. Wiatr umiarkowany i zmieni kierunek, bo teraz wieje z zachodu, a będzie wiał nocą z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 17. Ruszamy oczywiście w kolejną godzinę na wysokich obrotach. I jak to w poniedziałki bywa, będziemy jechać na zielonym, czyli o elektromobilności po godzinie 17 u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy. Robert Killen, a teraz jedziemy z Jerry Halliwell.

0: Wielki hit Lombardu, nasz ostatni taniec przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz oczywiście nie ostatnie, ale kolejne wiadomości drogowe. 10 minut po godzinie 17. Kamil Olak w studiu. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry.
0: Tak serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Sporo się dzieje.
1: Dzieje się.
0: I o tym poinformujemy.
1: Wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w dwóch miejscach trwają utrudnienia. W Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Kowal-Kutno-Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich zderzyły się dwa auta osobowe i na 241 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Drugie miejsce z utrudnieniami na A1 to województwo śląskie między węzłem Dębieńską a węzłem Knurów. Na 8 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Na trasie S8 w województwie łódzkim problemy z kolei wciąż między węzłem Sierac Południa a węzłem Złoczew w pobliżu Pyszkowa na 156 kilometrze po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Województwo zachodniopomorskie, trasa S6, tu nadal kłopoty między węzłem Malechowo a węzłem Karwice. Na 168 kilometrze auto osobowe wpadło w poślizg, uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. W województwie zachodniopomorskim kłopoty też na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Po kolizji dwóch aut osobowych zajęte są dwa pasy w kierunku Szczecina. Województwo mazowieckie, tu problemy na trasie S17 między węzłem Garwolin Południe a węzłem Garwolin Zachód. Na 45 kilometrze auto ciężarowe zderzyło się z busem i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Trasa S11, jeszcze raz województwo zachodniopomorskie, kilometr 40. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Szczecinka. Krajowa dziesiątka w zachodniopomorskiej, odcinek Pietnik-Toporzyc w pobliżu miejscowości Nierac. Na 129 kilometrze droga jest zablokowana, objazd przez Pruchnowo. I pozostajemy na północy Polski, województwo pomorskie. Tu nadal problemy na krajowej 22 między węzłem Swarożyn a Malborkiem. W pobliżu mostu Knebawskiego na 344 kilometrze wciąż poruszamy się naprzemiennie. Tam zderzyły się cztery auta osobowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Już 17 minut po godzinie 17 zaczynamy jazdę na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: Dziś będzie o tym, o czym dżentelmeni nie rozmawiają, czyli o pieniądzach.
2: Paweł Kacperek.
0: Robert Kilan. No właściwie nie o pieniądzach, tylko o tym, jak zaoszczędzić pieniądze ładując samochody elektryczne, bo pojawiają się różne metody płatności, więc tak naprawdę trzeba więcej wiedzieć, mając samochód elektryczny, na temat ładowania samochodu elektrycznego, niż mając samochód spalinowy, na temat tankowania samochodu spalinowego.
2: Ale zobacz, jak bardzo ładnie tu powiedziałeś. Trzeba więcej wiedzieć, żeby mniej wydać.
0: Mhm. To jest w dzisiejszych czasach, właśnie.
2: Tak, że ta wiedza jest kluczowa. I
0: albo mieć samochód spalinowy i wtedy już wiemy, no podjeżdżamy na stację benzynową, żadnych abonamentów, po prostu tankujemy,
2: no tak,
0: i odjeżdżamy.
2: Nie byłbyś sobą, gdybyś tego porównania nie użył, ale rzeczywiście, ja bym użył jeszcze innego porównania, że to, co się dzisiaj dzieje w elektromobilności, a będąc bardziej precyzyjnym w procesie ładowania samochodów elektrycznych, mnie osobiście bardzo przypomina sytuację sprzed lat, która dotyczyła telefonii komórkowej. Otóż.
0: No abonament trzeba było mieć, tak, prawda? Ale na początku

0: Były drogie i telefony, i abonament.
1: Nie, nie, nie. Pamiętaj, trzeba było mieć abonament. Albo była ta opcja druga, telefonów na kartę. Bezabonamentowych, tak, tak. Gdzie droższa była minuta. Mhm. I spójrz, analogiczną sytuację dzisiaj zaczynamy mieć u operatorów stacji ładowania, mhm. bo możemy naładować, mówimy o szybkich stacjach ładowania, ale także to dotyczy też AC, możemy ładować się drogo, bądź możemy ładować samochód nieco taniej.
0: Taniej będziemy ładować samochód elektryczny, gdy mamy jakiś abonament, to znaczy jeżeli płacimy co miesiąc jakąś tam stawkę.
1: X. Teraz są promocje wakacyjne, więc te kwoty są znacznie mniejsze, znacznie bardziej atrakcyjne. Po wakacjach prawdopodobnie wzrosną. Ale póki co rozmawiamy o wakacjach i rzeczywiście dzisiaj u niektórych operatorów to coraz bardziej zaczyna się opłacać, bo okazuje się, że po 20-30 pobranych kilowatogodzinach już nam się zwraca abonament, który zapłaciliśmy, ten pakiet wstępny, opłata pakietowa, i zaczynamy ładować się z rabatem. I to jest rzeczywiście bardzo opłacalne, dlatego powiedziałem, że mnie to przypomina tę sytuację z operatorami, tylko ja się zastanawiam, czy pójdźmy krok dalej,
0: czyli w ramach abonamentu prąd potem już za darmo będzie. Tak jak jeżeli chodzi o abonamenty komórkowe, to płacimy abonament, a minuty do wszystkich sieci, SMS i internet nieograniczone.
1: I gdybyśmy mieli kiedyś taki ustanowić postulat Polskiego Radia Kierowców, to tak, idźmy tą drogą, zróbmy to, dajmy darmowe kilowatogodziny w ramach abonamentu. Ja uważam, że to by było genialne, naprawdę.
0: Ja uważam, że powinniśmy zrobić jedno zastrzeżenie, żeby ustalić wysokość tego abonamentu, bo myślę, że operatorzy by na to poszli. Dobrze, płaćcie 1000 zł miesięcznie i macie prąd za darmo.
1: Bez przesady.
2: Jazda na zielonym.
0: No a mówiąc poważnie, to rzeczywiście trzeba wiedzieć to, posiadając samochód elektryczny. Myślę, że ci, którzy mają samochód elektryczny, to wiedzą, ale ci, którzy się przymierzają do samochodu, to jeszcze być może tego nie wiedzą, że to warto zgłębić, warto zobaczyć, jaki abonament powinniśmy mieć, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób użytkujemy nasz samochód, prawda? No bo tam są różne wielkości, albo płacimy więcej co miesiąc, albo mniej, no ale jak płacimy mniej co miesiąc, no to mamy droższą stawkę za kilowatogodzinę, a jak płacimy więcej co miesiąc, to mamy tańszą.
1: Tak, tylko że tutaj też jest kluczowa ta wiedza, o której wspominałeś na początku, dlatego, że u większości operatorów nawet jeżeli wykupimy sobie abonament, czy nawet jeżeli kupimy pakiet, bo różnie to nazywają, ale generalnie chodzi o to samo, to zazwyczaj te niższe stawki, te rabaty dotyczą stacji ładowania własnych. Nie tych, które działają w roamingu, bo roamingowe to są takie, że na przykład jeden operator w aplikacji danego operatora są stacje ładowania nie tylko jego własne, ale także innych operatorów. No na tym to polega, żebyśmy mieli w jednej aplikacji jak najwięcej stacji ładowania. Ale ze zrozumiałych powodów te promocje, te niższe stawki, no zazwyczaj dotyczą tych własnych stacji, więc warto to sprawdzić. Warto sprawdzić, na jakich stacjach będziemy ładowali się po niższych stawkach, dlatego żeby nie było rozczarowania, przykrego rozczarowania.
0: No tak, czyli wracamy do tego, co powiedziałem na początku. Trzeba naprawdę o wiele więcej wiedzieć, posiadając samochód elektryczny, żeby zaoszczędzić na jego ładowaniu. O wiele więcej niż posiadając samochód spalinowy, żeby zaoszczędzić na jego tankowaniu, no bo niezależnie od stacji benzynowej, na którą podjeżdżasz, to i tak wakacyjne promocje są i tam ileś groszy na litrze można mieć tak. O.
1: A czy nie wydaje ci się, że wiedza jest walutą, a nie wiedza kosztuje?
0: Filozoficznie zauważył Paweł, natomiast wrócimy do tematu na pewno i to i różne inne porównania będą też.
2: Jazda na zielonym.

0: Kamil ponownie, studium PRK Polskiego Radia Kierowców. A więc kolejna porcja wiadomości z dróg.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1, ale tylko te w Śląskiem, między węzłem Dębieńską a węzłem Knurów. Zatem na 8 kilometrze tej trasy jedziemy już w kierunku Łodzi całą szerokością jezdni. Trwają natomiast problemy w Kujawsko-Pomorskiem na A1 pomiędzy miejscowością Kowal a Kutnem Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich na 240. W pierwszym kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Województwo łódzkie, tutaj problemy są na trasie S8 między węzłem Sierac Południe a węzłem Złoczew. W pobliżu Pyszkowa jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Na 156 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę. Trasa S6 województwo zachodniopomorskie 168 kilometr. Tutaj z kolei zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. No to po tym, jak auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w bariery. W zachodniopomorskim problemy także na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Po kolizji dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. W zachodniopomorskim nadal też utrudnienia na trasie S11 na wysokości węzła Głodowa. Na 40 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecinka. Województwo mazowieckie, tu problemy są na trasie S17 między węzłem Garwolin Południe a węzłem Garwolin Zachód. Na 45 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o samą Warszawę, to nadal gigantyczny korek na trasie S2 od strony Poznania. Zaczyna się on przed wjazdem do tunelu i kończy tuż za mostem na Wiśle. Korek także w przypadku trasy S8 w granicach Warszawy, ale na szczęście tylko w kierunku Białegostoku. Przenosimy się do województwa zachodniopomorskiego znów, bo tam na Krajowej Dziesiątce wciąż jest droga zablokowana na odcinku Piecnik-Toporzyc w pobliżu miejscowości Nierac. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i nie przejedziemy tą trasą na 129 kilometrze. Objazd przez Pruchnowo. I jeszcze po województwo pomorskie. Tu z kolei problemy są na Krajowej 22 między Malborkiem a węzłem Swarożyn w pobliżu mostu Knypawskiego. Po kolizji czterech aut osobowych poruszamy się naprzemiennie na 344 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: wracamy i jedziemy na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: Czyli rzecz o elektromobilności. My mówimy dziś o abonamentach. Paweł mówił, że różni operatorzy stosują różne stawki. Jeżeli, najprościej mówiąc, jeżeli wykupimy jakiś abonament miesięczny w określonej wysokości, to potem będziemy mieć tańszą godzinę, nie tylko godzinę, no ale 1 kWh w danym abonamencie. Im droższy abonament, tym oczywiście tańsza kilowatogodzina, ale nie tylko operatorzy robią takie rzeczy. Również firmy motoryzacyjne, jeżeli ktoś kupuje, niektóre firmy motoryzacyjne przynajmniej, jeżeli ktoś kupuje nowy samochód elektryczny, to dają kartę. W ramach tej karty można korzystać z ładowarek partnerów, czyli w roamingu, i też te stawki dla niektórych firm motoryzacyjnych, czyli dla niektórych modeli, są tańsze niż dla innych.
2: Tak, i tutaj w ogóle warto wspomnieć o tym, że tu są dwa rodzaje kart, a nawet trzy, z którymi ja się spotkałem. Aha. Pierwsza to jest pewnie taka, o której ty masz na myśli, że dostajesz kartę i płacisz rzeczywiście za kilowatogodzinę, tylko płacisz nieco mniej, dlatego że to jest karta danego producenta. Aha. Drugi rodzaj kart, które ja widziałem, według mnie najlepsze, to są takie, gdzie otrzymujesz w ogóle pewien pakiet bezpłatnych kilowatogodzin, mhm, które albo możesz wykorzystać miesięcznie, albo to jest powiedzmy
0: na rok.
2: Na rok, tak. No, to określony pakiet.
0: To jest promocja niektórych modeli, na przykład, nie wiem, ładowanie rok gratis. Tak, piszą
2: to
0: sobie.
2: Jest w ogóle super. Z tym tylko, że też widziałem, że jakbym Polak potrafi, i że te karty krążą już na portalach aukcyjnych i są odsprzedawane.
0: A, rozumiem. Czyli na przykład na jeden samochód może się ładować 5 innych.
2: Nie wiem, czy to dalej działa, ale widziałem, że jest napisane karta nieużywana, jeszcze nieaktywowana, kup taniej i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony no trudno nie oczekiwać, że takie rzeczy...
0: Jak kup taniej, skoro dają ją gratis do samochodu.
2: Ale każdy chce zarobić. I mnie się wydaje, że, znaczy ja z perspektywy klienta wolałbym oczywiście tę drugą kartę, bo zastanawiałem się kiedyś nad tymi abonamentami i teraz tak, z punktu widzenia operatora jest to słuszne, bo mają zagwarantowaną jakiś rzeczywiście nawet minimalny, aha, przychód, dlatego no, że i to jest też fajne, bo nie zawsze ludzie z tego korzystają. Z punktu widzenia klienta, jeżeli dużo jeździsz, to rzeczywiście i dużo ładujesz samochód, to te abonamenty rzeczywiście się sprawdzają, ale to trzeba sobie samemu policzyć, bo to, żeby nie było tak, że nakłaniamy do wszystkich, że te abonamenty są super, warto sobie przeliczyć i warto sobie sprawdzić wcześniej, tu wracam do tej wiedzy, z jakich ładowarek korzystamy.
0: Oczywiście, czy w ogóle my korzystamy z ładowarek, czy raz od, nie wiem, wielkiego dzwonu korzystamy z tej ładowarki, bo na przykład mamy swoje gniazdko w garażu, prawda, i tak naprawdę nasz samochód elektryczny porusza się na prądzie, który pobiera z gniazdka w garażu. Czyli i tak najtańszego na rynku, ale zaczekaj. Ale od czasu do czasu na przykład wyjeżdżamy na wakacje, prawda? I wtedy no, musimy przeliczyć, czy nam się jakikolwiek abonament opłaca, czy raz na rok możemy sobie pozwolić na te stawki, które są nieco wyższe niż te stawki w abonamencie.
2: I tu zwróciłeś uwagę właśnie na bardzo fajny temat, wakacje. Bo aha, jeżeli rzeczywiście wakacje nie tylko jednorazowo wyjeżdżamy, ale nieco więcej poruszamy się po kraju, to wtedy warto skorzystać z takiego pakietu, zwłaszcza, że u większości operatorów można po miesiącu z tego zrezygnować. Trzeba sprawdzić dokładnie regulamin, zapoznać się z warunkami, bo niektórzy różnie traktują te miesiące. W skrajnych przypadkach wyjdą nam 2 miesiące, ale to trzeba policzyć, czy będzie nam się to opłacało.
0: 2 miesiące, tyle trwają wakacje.
2: Otóż to.
1: Jazda na zielonym.

0: No i czy Kamil zaskoczy informacjami drogowymi, czy jednak cały czas korki, koreczki w poniedziałek, bo zaczęliśmy nowy tydzień? Pewnie korki, koreczki.
1: Korki, wypadki, kolizje.
0: To nas czeka na niektórych drogach, na które omijajcie. O tym już teraz w wiadomościach drogowych Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spowolnienia na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa w obu kierunkach. Jeżeli na południe Polski już jesteśmy, to tradycyjnie o tej porze korek na Krajowej 7 od miejscowości Gaj aż tak naprawdę do granic Krakowa. Powodem są prowadzone prace drogowe od dłuższego czasu. Spowolnienia także na autostradzie A4 za Krakowem w kierunku Rzeszowa, konkretnie pomiędzy Stanisławicami a Bielczą. Na południu Polski także więcej aut na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia, na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej i tradycyjnie Kątów Wrocławskich. W samej Warszawie nadal korek na trasie S8, ale tylko w kierunku Białegostoku. Nie poprawiła się też sytuacja w przypadku trasy S2. Nadal korek zaczyna się przed wjazdem do tunelu wzdłuż południowej obwodnicy Warszawy od strony Poznania. A1 cały czas w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Kowal-Kutno-Północ są problemy z przejazdem. W pobliżu miejscowości Strzelce Kujawskie na 241 km zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. W Zachodniopomorskiem na S3 z kolei problemy cały czas między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Po kolizji dwóch aut osobowych zwężona jest jezdnia w kierunku Szczecina. W Zachodniopomorskiem też problemy na trasie S6 między węzłem Malechowo a węzłem Karwice. Na 168 km auto osobowe wpadło w poślizg i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. To nie jedyne utrudnienia w Zachodniopomorskim, dlatego że też na trasie S11 przyda się cierpliwość na wysokości węzła Głodowa. Na 40 km konkretnie zwężona jest jezdnia w kierunku Szczecinka. Tam auto osobowe uderzyło w bariery w pasie rozdziału. Na trasa S8, województwo łódzkie, cierpliwość przyda się między węzłem Sieradz Południa a węzłem Złoczew w pobliżu Pyszkowa. Na 156 km mamy zwężoną jezdnię w kierunku Wrocławia. Województwo mazowieckie, tutaj wciąż problemy na trasie S17 między węzłem Garwolin Południe a węzłem Garwolin Zachód. Na 41 km w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas po zderzeniu ciężarówki z busem. Krajowa 10 zachodniopomorskie, tutaj problemy są na odcinku Piecnik-Toporzec. Droga jest zablokowana na 129 km, objazd przez Pruchnowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeszcze 4 minuty, będzie godzina 18. Od godziny 18 na luzie już schodzimy z wysokich obrotów. Kuba Hanak w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, Kubo.
0: To co?
1: Będzie na luzie. No, będziemy
0: to
1: jest, my.
0: Będzie to.
1: Będziemy mówić o obywatelskim zatrzymaniu na A1, tym wczorajszym. Aha. W zasadzie przedwczorajszym, bo to w sobotę. Będziemy mówić o tej sprawie, bo jest kontrowersyjna. Już zaczęła być. Nic więcej teraz nie powiem. Nawet gdybyś mi tu boczki przypalał.
0: No przecież mówisz cały czas.
1: Nie.
0: Powiedziałeś, nic więcej nie powiem, a mówisz. No. Nie mówi jednak. Po godzinie 18 powie. Kuba Hanak.
1: Powiedział.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dni a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Minęła godzina 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, mówi Kuba Hanak i zapraszam na audycję na luzie. Do 22 będziemy z Państwem, a teraz kilka słów o pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: I wydawałoby się, że wczorajsze burze zakończą ten burzowo-deszczowy temat. Otóż nie. Od rana przechodzą obfite opady deszczu, od rana przechodzą burze i tak będzie w dalszym ciągu. Mało tego, od północnego zachodu wkroczy do Polski kolejny front burzowo-deszczowy, a do tego wszystkiego będzie jeszcze dużo, dużo chłodniejsze. Może spaść znowu na północnym wschodzie, Kujawach i północy nawet 15 litrów na metr kwadratowy, a na Warmii i Pomorzu Gdańskim nawet do 30 litrów na metr kwadratowy, więc znowu srogo poleje deszcz. Po drodze mijałem deszcz, może już nie burze, ale są to takie miejscowe, bardzo obfite opady. W momencie robi się na drodze bardzo mokro i bardzo ślisko. Uważajcie zatem na drogach. Od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich około 20. W centrum do 23-24. Na południu będzie najcieplej, bo nawet 25 stopni Celsjusza pokażą termometry. Powieje dość silnie momentami, do 55 km na godzinę, a w czasie burz i tych obfitych opadów deszczu nawet do 70 km na godzinę. No tak, tak lipca to nie przypomina ta pogoda. Miejmy nadzieję, że w następnym tygodniu zrobi się cieplej, przyjemniej i mniej deszczowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po 18 na luzie. Wrzucamy luz, będzie na luzie, ale o poważnych tematach, bo będziemy mówić m.in. o tym temacie z soboty, czy na temat soboty i obywatelskiego zatrzymania na jedynce.

0: 9,5 minuty po godzinie 18. Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców, a teraz Państwo posłuchają czego?
1: Kogo?
0: Nie czego, serwisu, który powie kto?
1: Ja, Kamil.
0: Ja, Kamil. Tak jest, Kamil.
1: Ojej, to zabrzmiało jak, dobra, nieważne.
0: Co 20 minut będzie dbał o to, zresztą dba już od jakiegoś czasu.
1: Dbam od godziny, tak.
0: Ale będzie dbał, nawet bardziej będzie dbał, bo co 20 minut punktualnie będzie pojawiał się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i będzie mówił to.
1: A ty mnie będziesz zapowiadał.
0: Będę cię zapowiadał, obiecuję. Może tak być? Mhm. To umówieni. 10 po 6, czas na wiadomości drogowe, Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Dębieńską a węzłem Knurów. Na 8 kilometrze w kierunku Łodzi jedziemy już bez przeszkód. Skończyły się też problemy w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Po kolizji dwóch autosobowych jezdnia w kierunku Szczecina była zwężona, ale udało się już to miejsce w pełni udrożnić. Drogowcy odwołali też problemy w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Sieradz Południe a węzłem Złoczew. Przez Pyszków jedziemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Nie ma śladu już też po utrudnieniach na Mazowszu. Na trasie S17 między węzłem Garwolin Południe a węzłem Garwolin Zachód na 45 kilometrze w stronę stolicy także mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Na Mazowszu pojawiły się natomiast problemy na Krajowej 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. W pobliżu Aleksandrowa poruszamy się naprzemiennie. Powodem jest awaria osobówki na 97 kilometrze. Trwają też utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu Strzelec Kujawskich na 241 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. W zachodniopomorskim problemy nadal na trasie S6 między węzłem Malechową a węzłem Karwice. Na 168 kilometrze jedziemy w kierunku Gdańska tylko jednym pasem, drugi jest zablokowany po tym jak auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w barierę. W zachodniopomorskim nadal problemy także na trasie S11 na wysokości węzła Głodowa. Tam na 40 kilometrze lewy pas w kierunku Szczecinka jest zablokowany po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery. W zachodniopomorskim dużo trudniejsza sytuacja jest natomiast na Krajowej 10. Ona jest bowiem zablokowana na odcinku Piecnik-Toporzyc. Droga zamknięto w pobliżu miejscowości Nieradz, konkretnie na 129 kilometrze. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i jedna osoba zginęła. Objazd wytyczono przez Pruchnowo. I jeszcze województwo pomorskie. Tu nadal problemy są na drodze krajowej nr 22 między węzłem Swarożyn a Malborkiem w pobliżu mostu Knybawskiego na 344 kilometrze. Poruszamy się naprzemiennie po kolizji czterech autosobowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dostaliśmy od Państwa informację w aplikacji, że na A4 w okolicach Krakowa, to znaczy pomiędzy Krakowem a Bochnią, coś się wydarzyło. Wypadek, spowolnienie. W tej chwili korek ma około 4-5 km i niestety rośnie. Zapytamy służb, co tam się wydarzyło, ale jeżeli Państwo są gdzieś bliżej, to dajcie znać naszej aplikacji. Można pisać albo można nagrywać wiadomości tekstowe. Aplikacja czynna, a my jedziemy dalej. 13 minut po 18 na luzie, w dobrą stronę, zawsze w dobrą stronę.

0: 19,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mówiłem o pogodzie tuż po 18, ale szykuje się kolejne załamanie pogody na północy kraju. O parasolach powinni pamiętać także mieszkańcy pozostałych województw, bo przelotnie padać ma w całej Polsce, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
1: Na północy możliwe również burze i tam miejscami suma opadów do 25-30 mm. Oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Temperatura dzisiaj po południu od 17 stopni na północy do 23-24 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
0: Podobnej pogody trzeba spodziewać się również w nocy.
1: Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy również burze, zwłaszcza w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Tam miejscami suma opadów do około 20 mm, temperatura minimalna, dosyć wyrównana na obszarze całego kraju, przeważnie od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich lokalnie około 5-8 stopni.
0: Nad morzem w nocy będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może on osiągać 80 km na godzinę. A zerkam teraz na radar temperaturowy. I w tej chwili 24 stopnie w Rzeszowie, a tylko 14,5 stopnia w Ostrołęce. I Polska jest przedzielona taką linią ukośną od Suwałk aż po Jelenią Górę. To co po lewej stronie, czyli zachodniej, patrząc na mapę oczywiście, to jest bardzo chłodno, a to po prawej, czyli południowy wschód i południe, jest dużo, dużo cieplej. Mamy nadzieję, że to z południa przeniesie się na północ i że te prognozy się nie sprawdzą. Trzymajcie kciuki za to również. Aplikacja czeka, przypominam, możecie pisać albo nagrywać wiadomości.

0: I feel good too. Kamil?
1: No pięknie, pięknie, tak. Jesteś takim multi... Multi.
0: No tak, to 30 sekund brakuje do tego prawidłowego czasu na serwis. To zapytam cię, Kamilu.
1: Już się lękam.
0: Czy coś się dzieje bardziej, czy dzieje się mniej? Bo tak patrzę na mapę i są miejsca, gdzie naprawdę trzeba mocno zwolnić.
1: Trzeba. A no bo ta godzina jeszcze, 18.30, zobacz. No to
0: a wczoraj
1: tak,
0: co się działo?
1: A wczoraj to był Armagedon.
0: Przedwczoraj
1: też.
0: Taki weekend bardzo był smutny, jeżeli chodzi o drogi. Wiele wypadków, wiele korków, wiele kolizji.
1: No ale też warunki były.
0: Warunki pogodowe były kiepskie. Dzisiaj są tylko troszkę lepsze, o czym pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić, bo pogoda się niestety jeszcze zepsuje. Ale mamy nadzieję, że sytuacja na drogach się nie zepsuje, a o tej aktualnej opowie właśnie teraz Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie zachodniopomorskim na trasie S6 między węzłem Malechowo a węzłem Karwice. Na 168 kilometrze w kierunku Gdańska znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Nowe problemy w Dolnośląskim, natomiast na autostradzie A4 między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole. Na 96 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Trwają problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Kowal Kutno Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich. Zdarzyło się dwa auta osobowe i na 241 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. To nie jedyne utrudnienie w naszym kraju w tym momencie trwające. Zachodniopomorskie województwo, trasa S11 na wysokości węzła Głodowa. Jezdnia w kierunku Szczecinka jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany na 40 kilometrze. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. W Zachodniopomorskim wciąż problemy też na krajowej dziesiątce na odcinku Piecnik-Toporzyc w pobliżu miejscowości Nierad. Po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką droga pozostaje zablokowana na 129 kilometrze. Obowiązuje objazd przez Pruchnowo. Województwo pomorskie, tu nadal problemy na krajowej dwójce między węzłem Swarożyn a Malborkiem w pobliżu mostu Knybawskiego. Na 344 kilometrze kolizja czterech aut osobowych i poruszamy się tam wciąż naprzemiennie. Na Mazowszu z kolei nie odwołano utrudnień na krajowej 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. W pobliżu Aleksandrowa zepsute auto osobowe powodują utrudnienia w ruchu na 97 kilometrze i tam nadal poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do godziny 19. Jedziemy dalej na luzie do 22. Kuba Hanak, zapraszam.

0: 22,5 minuty do godziny 19. Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Teraz może nie taki samochodowy temat, ale warto o nim wspomnieć, bo temat ważny. A służby uspokajają, bo będą to tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce jutro, czyli 21 lipca między godziną 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanym i ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: To tylko ćwiczenia, ale ja przypomnę teraz, jakie są podstawowe trzy rodzaje syren alarmowych. Rodzaje alarmów w polskim prawodawstwie są dokładnie trzy. Ogłaszane są przez wycie syren i teraz uwaga, o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, powietrzny i o skażeniach. Ciągłe wycie syren przez 3 minuty to najbardziej znany sygnał syren alarmowych. Ostrzega o możliwych klęskach żywiołowych lub zagrożeniach środowiska. Na przykład trzęsienie ziemi, powódź i tym podobne. Drugi rodzaj to wycie syren przez

3 minuty z wyraźną modulacją. To alarm powietrzny i ostrzeżenie, że dany teren wróg może zaatakować z powietrza. Bomby zrzucane przez samoloty, pociski lub rakiety. I trzeci rodzaj alarmu to wycie syren przez 10 sekund z przerwami, co około 25-30 sekund przez 3 minuty. To jest alarm o skażeniach. Wszystkie te trzy alarmy są odwoływane w ten sam sposób. Ciągłym, trwającym 3 minuty sygnałem dźwiękowym. Tylko powtarzamy, jutro to nie będzie, mamy nadzieję, nic poważnego. Będą to tylko ćwiczenia, ale rodzaje sygnałów warto znać. 21 minut do godziny 19. Jedziemy dalej na luzie.

Za 3 minutki serwis drogowy, w którym wystąpi Kamil Olak, ale to wy występujecie też w rolach głównych w naszym programie i ostrzegacie. S6, wysokość Lęborka, dość mocny opad deszczu. Pozdrawia Damian z Mercedesa. Jest druga wiadomość o tym, że na A1 pomiędzy węzłem Kopytkowo i Pelplin korek na kilka kilometrów. Już za chwilę powiemy o tym kilka słów więcej. Bądźcie z nami.

0: 9,5 minuty do godziny 19. Kamil Olak w studiu. Tak dziwnie się gibie.
1: Jak się gibie tutaj do tego utworu, no mój drogi, no...
0: Tak, utwór klasowy. To trzeba
1: to
0: przyznać.
1: Klasyka jest, no klasyka.
0: Trzeba
1: A ty
0: przyznać.
1: Się nie chciałeś ze mną pobujać, chociaż cię zapraszałem tutaj mową ciała.
0: No nie, bo ja sprawdzałem w tym czasie, kiedy ty się bujałeś, tutaj sprawdzałem, co na drogach.
1: Ja też.
0: Ty
1: przed,
0: też.
1: Przed bujaniem się.
0: A tak zupełnie poważnie mówiąc, to bardzo wam dziękujemy za te wpisy, bo jesteśmy w stanie ostrzegać o tym, co dzieje się na drogach. Między innymi o tym, co dzieje się na A1C pomiędzy Kopytkowym a Pelplinem, o czym już za chwilę Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A w tym miejscu trwa remont, który niestety powoduje problemy z płynną jazdą już od dłuższego czasu. W sobotę
0: 8 kilometrów.
1: Tak, w sobotę też mieliśmy takie problemy w związku z prowadzonymi tam robotami drogowymi. No niestety, cierpliwość się trzeba uzbroić.
0: Nie mamy żadnych informacji, żeby coś wydarzyło się na tym odcinku. Chyba, że państwo dadzą nam znać, że była kolizja, czy był wypadek, oby nie. Ale to się zdarza, że w takich korkach niestety przez tą za małą odległość pomiędzy pojazdami zdarza się jakaś stłuczka.
1: To jeżeli już przy A1C jesteśmy, to podobna sytuacja na wysokości węzła w Warlubie. Tam też prowadzone są roboty drogowe, ale na szczęście nie powodują aż tak dużych utrudnień, bo o korku tam mowy nie ma. Patrząc przynajmniej na mapy, możemy mówić się wyłącznie o spowolnieniach. Choć oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby nie było ani jednych, ani drugich. Trwają natomiast te problemy na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Na odcinku Kowal-Kutno-Północ na 241 km zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodź. Trwają też utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole. Na 96 km zepsuta ciężarówka blokuje pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Trasa S11 województwo zachodniopomorskie. Tu problemy są na 40 km. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecinka. Auto osobowe uderzyło w bariery w pasie rozdziału. W zachodniopomorskim nadal kłopoty też na krajowej 10 na odcinku Piecnik-Toporzec. W pobliżu miejscowości Nierac zderzyło się auto osobowe z ciężarówką i droga pozostaje zablokowana na 129 km. Obowiązuje objazd przez Pruchnowo. W Pomorskiem nadal kłopoty są na krajowej 22 między węzłem Swarożyn a Malborkiem. W pobliżu mostu Knybawskiego na 344 km poruszamy się naprzemiennie po kolizji czterech aut osobowych. I województwo mazowieckie, jeszcze krajowa 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. W pobliżu Aleksandrowa nadal poruszamy się naprzemiennie, bo płynną jazdę utrudnia zepsute auto osobowe, które stoi na 97 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 6,5 minuty do godziny 19. Już za chwilę kilka słów o pogodzie. To ja tylko przypomnę, że na A4 też postoicie nie tylko w Dolnośląskiem, ale też w Małopolsce pomiędzy węzłem Targowisko a węzłem Bochnia. Tutaj spory korek na 2, 4, 6, 8, prawie 10 km. Dajcie znać, co tam się wydarzyło, bo służby jeszcze znać nam nie dały.

0: Minęła godzina 19. My też mamy dobry plan, a nawet kilka dobrych planów. Pierwszy jest taki, że do 22 jesteśmy z Państwem, a teraz przywitamy kolejną godzinę na luzie. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Drugi plan to plan na prognozę pogody, bo teraz na nią czas. Co wydarzy się dzisiejszego wieczora? Niestety może popadać i tylko na południowym wschodzie być może obędzie się bez opadów. Miejscami, szczególnie w północnej połowie kraju, mogą wystąpić jeszcze burze. Prognozowana suma opadów od 10 do 15 litrów na północnym wschodzie, Kujawach, północy Wielkopolskiej oraz ziemi lubuskiej. Od 20 do 25 litrów na metr kwadratowy na Warmii i Pomorzu Gdańskim, do 30 litrów miejscami na Pomorzu Zachodnim. Tam będzie padać najmocniej. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, do 23 i 24 na południu. Zerkam na radar temperaturowy w tej chwili. 23,3 stopnia w Rzeszowie i 14 stopni w Resku. Resku, to na północnym zachodzie naszego kraju. Tam rzeczywiście jest najchłodniej i w całym pasie nadmorskim też temperatura nie przekracza 15-16 stopni w tym momencie. To jeszcze powiem tylko tyle, że może mocniej powiać. W Karpatach do 60 km na godzinę, na Pomorzu Zachodnim nawet do 70, właśnie wtedy, kiedy będzie grzmieć i mocno padać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteście absolutnie niezawodni jako nasi słuchacze i już dostaliśmy informację, co na A4. Na autostradzie A4 przed Bochnią jest korek, nie z powodu wypadku, tylko został zatrzymany kierowca ciężarówki przez policję. No i pewnie, i wszyscy muszą patrzeć, bo to jest bardzo ciekawy widok, kiedy policjant kontroluje kierowcę ciężarówki. A my jedziemy dalej. Bardzo wam dziękuję za tę wiadomość. Piszcie do nas, jeżeli coś wydarzy się na waszej trasie, jeżeli coś jest ciekawe albo interesujące, albo wręcz przeciwnie, chcecie ostrzec o czymś, co wydarzyło się na waszej trasie, dajcie znać w aplikacji. Możecie albo napisać, albo nagrać wiadomość głosową. To jedziemy dalej.

0: prawie 10,5 minuty po godzinie 19. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Tutaj Kamil Olak. To znaczy tutaj też już jest Kamil Olak.
1: Jestem.
0: Zameldowany.
1: Gotowy.
0: Co 20 minut na naszej antenie usłyszą państwo, co słychać na drogach. Bardzo dziękujemy wam za wasze wiadomości o korkach, o wypadkach. Niestety te też się zdarzają. Mam nadzieję, że o żadnym wypadku nie będziesz mówił.
1: Będę.
0: To ja już nic nie mówię, bo im bardziej mówię, tym więcej wypadków jest. To może nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca. Czas na wiadomości.
1: Ja przyjmuję.
0: Tak? Mhm. Przejmujesz.
1: A ty zamilknij. Ja będę mówił, ty nie. Ty Kamil zamilczysz. Tak,
0: Kamil zamilkniesz. Olak.
1: Tak.
0: Kamil Olak teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w województwie małopolskim między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia. Na 456 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Na jedynce nadal w Kujawsko-Pomorskiem są problemy na odcinku Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu Strzelec Kujawskich zderzyły się dwa auto osobowe i na 241 kilometrze zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. I na mapach widać, że mocno doskwiera on zmotoryzowanym. Wracamy jeszcze raz na autostradę A4, ale do województwa dolnośląskiego. Tu problemy trwają między węzłem Legnica Wschód, a węzłem Legnickie Pole. Na 96 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów w kierunku Zgorzelca. Trasa S11, województwo zachodniopomorskie, na wysokości węzła Głodowa. Auto osobowe uderzyło w barierę i na 40 km zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecinka. W zachodniopomorskim problemy też nadal na 10 na odcinku Piecnik-Toporzyc. W pobliżu miejscowości Nierac droga jest zablokowana. Na 129 km auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i objazd wytyczono przez Pruchnowo. Krajowa 22. Odcinek węzeł Swarożyn-Malbork. W pobliżu mostu Knybawskiego są nadal problemy. Poruszamy się naprzemiennie na 344 kilometrze. Tam była kolizja czterech aut osobowych. Krajowa 50, województwo mazowieckie. Odcinek Wiskitki-Sochaczew. Zepsute auto osobowe jest powodem utrudnień na 97 kilometrze. W pobliżu Aleksandrowa poruszamy się naprzemiennie. I jeszcze nowe utrudnienie z województwa świętokrzyskiego. Krajowa 74 między Kielcami a Opatowem w pobliżu miejscowości Makoszyn. Na 108 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe. Jedna osoba została ranna i tam poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po godzinie 19, ale oprócz wiadomości od was, to dostajemy też takie informacje.
3: Dzień dobry. Chciałam poprosić o jakąś relaksującą muzykę, ponieważ jestem w Zakopanem i proszę państwa, no ilość aut to dramat, także będę wdzięczna. Pozdrawiam, miłych wakacji.
0: To bardziej nawet prośba niż informacja, a my tę prośbę teraz spełnimy. Na naszej antenie Free Yourself, Jessie Ware, specjalnie dla ciebie. To jedziemy dalej, na luzie, do 22.00.

0: 19:20 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz porozmawiamy o bardzo poważnym temacie, na bardzo poważny temat, o bardzo ważnej sprawie. Sytuacja wydarzyła się w sobotę na autostradzie A1 koło Częstochowy. Kompletnie pijanego kierowcy zatrzymali inni kierujący. Mężczyzna najpierw uderzył w ciężarówkę, a wcześniej o mało co nie staranował innych samochodów. I uwaga, miał ponad prawie 3 promile alkoholu oraz 2 zakazy prowadzenia pojazdów. W obywatelskim zatrzymaniu uczestniczyło kilkanaście osób plus ekipa telewizyjna. Na ten temat porozmawiam z panem Andrzejem Mroczkiem, byłym policjantem i wykładowcą Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry wieczór, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, dlaczego ciągle dzieją się takie rzeczy, że pomimo, no co tu dużo mówić, po tym czwartkowym wyroku jakaś nadzieja się pojawiła w eterze, że być może to, że to jest taki głośny, medialny proces, to może ktoś pomyśli, zanim popełni ten sam błąd po raz kolejny. No niestety, po raz kolejny zdarzył się kierowca, który nie pomyślał.
1: Tak, mamy do czynienia z bardzo poważnym zjawiskiem, które nabiera na sile, jeżeli chodzi o tego typu rodzaj przestępstwa. I musimy na to też te sankcje, one się mogło, że są wystarczające, prawda, od zabrania prawa jazdy, od zakazu wprowadzenia na określony czas.
0: Panie Andrzeju, mam prośbę, ogromną prośbę, bo albo nie ma pan zasięgu, albo bym poprosił o tą słuchaweczkę tak bliżej ust, bo bardzo źle pana słychać na antenie. Może się uda.
1: Może się uda. Zjawisko jest bardzo poważne pomimo sankcji karnych, które są za tego typu przestępstwa. Jest to i należy na to spojrzeć, a właśnie edukacyjnie.
0: Chyba jednak się nie uda. Spróbujemy się połączyć z panem Andrzejem raz jeszcze, już za moment. Teraz zagramy, ale za chwilę wrócimy do tego tematu, bo on chyba nie tylko mnie mocno mierzi, ale chyba naszych słuchaczy też, bo jak poruszyliśmy ten temat pierwszy raz, to sporo wiadomości w naszej aplikacji się znalazło. To teraz zagrajmy i spróbujemy się z panem Andrzejem połączyć raz jeszcze. You don't knock, ring, push a hole. The door's wide open, waiting for your soul. You don't knock. You just walk out.

0: You just walk on in.
1: Wracamy do tematu. Nie udało nam się połączyć z panem Andrzejem, ale państwa poproszę o komentarz i przytoczę tylko to, co się wydarzyło na autostradzie A1 koło Częstochowy. To ja przypomnę. Zatrzymano kierowcę kompletnie pijanego, który miał 3 promile alkoholu, prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i uwaga, 2 zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mam informację, że z panem Andrzejem udało się nam połączyć. Halo, halo.
2: Państwa, dobrze. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Super, że się słyszymy. Panie Andrzeju, wróćmy do tego tematu. Powiedział pan, że robi się nam na drogach swego rodzaju patologia, która no sięga coraz szersze kręgi. Co tu dużo mówić?
2: Pomimo bardzo dużych sankcji karnych, tak, bo one są na różnego rodzaju poziomach. Tu należałoby raczej podejść kampanijnie, jeżeli chodzi o budowanie świadomości społecznej osób, które towarzyszą jako pasażerowie, czy też przebywają, mieszkają z takimi osobami, które mają tendencje do tego typu działań, popełniania przestępstw, aby po prostu w jakiś sposób ograniczały możliwość wejścia do samochodu, uruchomienia. Natomiast jeżeli osoba, która popełnia już w warunkach recydywy kolejne przestępstwa, no to ona bezwzględnie powinna być eliminowana z przestrzeni publicznej. I akurat w tym konkretnym przypadku, być może uprzedzę pana kolejne pytanie, no nie do końca jest zrozumiała decyzja prokuratury. Ja z takiej perspektywy już zupełnie innej obywatela i patrzę na to, że po prostu była sobota wieczór i po prostu prokurator doszedł do wniosku, że ciężko mu będzie ogarnąć w weekend czynności i też czynności z sądem.
1: Przerażająca to jest sytuacja w ogóle, że ktoś wpada na taki pomysł, żeby prowadzić samochód w takim stanie. Ale poruszył pan ważny temat edukacyjny, że powinna być kampania, że powinna być edukacja, że powinno się mówić do tych, którzy jeżdżą z kierowcami. Ale mówi się, przecież chyba każdy wie, że nie wolno wsiadać do samochodu po alkoholu, bo tego typu sytuacje kończą się najczęściej tragicznie. Ta na szczęście nie zdążyła się skończyć tragicznie, ale czymże ta sytuacja różniła się od tej sytuacji, w której zapadł wyrok w czwartek, czy od tej sytuacji z A1-ki sprzed 3 lat?
2: Niewiele się różniła. Z prostej przyczyny, dlatego że tutaj możemy mówić o typowym szczęściu użytkowników drogi, jak i również przestępcy, który zdecydował się na taką, a nie inną czarzę.
1: Właśnie to było świadome. Panie Andrzeju, to było świadome. On tak świadomie jest. Wsiadł do samochodu w takim stanie. On świadomie jechał szybko i świadomie popełnił wszystkie te wykroczenia i przestępstwo, o którym pan mówił.
2: Przestępstwa, tak, przestępstwa. Bo był pod wpływem alkoholu, także tu już mamy do czynienia z przestępstwami. Ale proszę sobie, ja to tak przeprojektuję na zupełnie inną sytuację. Wyobraźmy sobie, tego typu samochód, tego typu sprawca, samochód jest narzędziem zbrodni do popełnienia określonego przestępstwa. I teraz sobie wyobraźmy, jeżeli ktoś wychodzi w przestrzeń publiczną, na ulicę, trzymając w ręku nóż, trzymając w ręku pistolet, strzela z niego, czy też nożem, wymakuje, próbuje dźgać, no to ten samochód też dźgał, bo uderzał w różnego rodzaju samochody, tak? To jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja i takie osoby przede wszystkim powinny być eliminowane z przestrzeni publicznej.

0: publicznej, bo one zagrażają nam wszystkim, tak? I tutaj powtórzę jeszcze raz, nie jest zrozumiała dla mnie decyzja prokuratury, która podjęła taką, a nie inną, takie, a nie inne czynności wobec osoby zatrzymanej, która działała w podwójnej już, w warunkach podwójnej recydywy, a on został po prostu zwolniony, zostały mu tylko zarzuty przedstawione.
1: Na temat tego, tej decyzji prokuratury będziemy rozmawiać już po w pół do z prawniczką. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję za komentarz w tej sprawie. Na pewno będziemy do tej sprawy jeszcze wracać. A teraz jak co 20 minut na naszej antenie wracamy do wiadomości drogowych. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nadal problemy w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1 między miejscowością Kowal a Kutnem. W pobliżu Strzelec Kujawskich zdarzyły się dwa samochody osobowe późnym popołudniem i na 241 kilometrze są wciąż problemy z przejazdem. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Łodzi. Autostrada A4, tu z kolei problemy są w dwóch miejscach w województwie dolnośląskim, między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole. Na 96 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Natomiast w województwie małopolskim problemy są na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia. Na 456 kilometrze także zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni, ale w kierunku Rzeszowa. W zachodniopomorskim cały czas są kłopoty na trasie S11 na wysokości węzła Głodowa. Na 40 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Szczecinka. W zachodniopomorskim cierpliwość przyda się też na krajowej 10, bo nie przejedziemy odcinkiem Pietnik-Toporzyc. Po tym jak w pobliżu miejscowości Nieradz auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach na 129 kilometrze. Objazd wytyczono przez Pruchnowo. Na północy Polski problemy też w Pomorskiem. Cały czas na krajowej 22 na odcinku węzeł Swaroszyn-Malbork. W pobliżu mostu Knywawskiego po kolizji czterech aut osobowych poruszamy się naprzemiennie na 344 kilometrze. Województwo świętokrzyskie. Tutaj nadal nie odwołano utrudnień na krajowej 74 między Kielcami a Opatowem. W pobliżu Makoszyna zdarzyły się trzy samochody osobowe. Poruszamy się z tego tytułu naprzemiennie na 108 kilometrze. Ale odwołano utrudnienia na Mazowszu, na krajowej 50, te pomiędzy Wiskitkami a Sochaczewem. Przez Aleksandrów jedziemy już w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Wcześniej obowiązywał turach naprzemienny spowodowany awarią auta osobowego na 97 kilometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 27,5 minuty do godziny 20. Już za chwilę wracamy do tematu kompletnie pijanego kierowcy z A1, którego zatrzymali inni kierowcy. Będziemy rozmawiać z panią mecenas Karoliną Pilawską. Zostańcie z nami i komentujcie sprawę w naszej aplikacji. Można pisać albo nagrywać wiadomości tekstowe. To co? Piszecie? Mówicie? Śmiało. Nie wstydźcie się.

0: Kompletnie pijanego kierowcy zatrzymali inni kierujący na autostradzie. O tym porozmawiamy teraz w PRK Polskim Radiu Kierowców z panią mecenas Karoliną Pilawską. To dzień dobry wieczór, pani Karolino.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie, witam państwa.
0: Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się na A1, ale ja mam kolejną wiadomość z wczorajszej nocy. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie, 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, brak przeglądu i ważnego ubezpieczenia. W Olsztynie wpadł 43-latek, który pewnie nie wpadłby, gdyby nie przejechał skrzyżowania i wysepki odgradzającej jezdnię. Czyli takich przypadków niestety mamy dużo.

0: dużo i niestety jest też tak, że słyszymy o tych przypadkach albo organy dowiadują się o takich sytuacjach no w momencie, kiedy coś się dzieje, tak? Czyli w przypadku tutaj tego zatrzymania na 1C, czy tej sprawy, o której mówi pan redaktor, a prawda jest taka, że pewnie 90% takich sytuacji w ogóle nie jest wykrywanych, bo nie dochodzi do żadnych sytuacji kolizyjnych, do żadnych wypadków, do żadnych zatrzymań i tacy kierowcy niestety z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów po naszych drogach jeżdżą i sobie funkcjonują.
1: Czyli upieka się im po prostu, mówiąc kolokwialnie, to, że nikt ich nie namierzył.
0: Tak, no zdecydowanie tutaj problemem nie jest jakby samo prawo, bo prawo jest dostosowane do tych sytuacji. Sądy, prokuratury mają odpowiednie narzędzia, żeby właśnie takie zakazy orzekać. Natomiast problemem jest egzekwowanie tych zakazów. No i tu rzeczywiście postuluje się od wielu lat o wprowadzenie rozwiązań, które będą uniemożliwiały takim kierowcom z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów wsiadanie za kierownicę. Natomiast tu niestety nikt na ten moment żadnych realnych rozwiązań nie wprowadził, a rzeczywiście z mojego punktu widzenia jako praktyka no, takie rozwiązania są potrzebne, czyli po prostu weryfikowanie, większa liczba patroli, większa liczba kontroli, które będą weryfikować, czy dany kierowca rzeczywiście może prowadzić pojazd, czy też nie, no bo tego na tym etapie rzeczywiście w Polsce brakuje.
1: Czy uważa pani, że brakuje też edukacji, takiej podstawowej edukacji prawa o ruchu drogowym, ale o zwyczajach społecznych również w naszych szkołach? Czyli, że nie mówmy po prostu, że alkohol to zło, tylko tłumaczmy, dlaczego alkohol jest zły i dlaczego wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu może prowadzić do tragicznych wydarzeń.
0: W sensie, no jeżeli chodzi o edukację, to jej nigdy nie jest za wiele i zawsze warto od najmłodszych lat edukować dzieciaki, młodzież, żeby one unikały takich sytuacji, żeby miały świadomość konsekwencji. Natomiast no ja w tym zakresie no, jestem bardzo, bardzo kategoryczna. No i nie wydaje mi się, że osoba, która ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, i to bardzo często mówimy o kilku takich zakazach przecież, no tak, które były wydawane przez różne sądy, i nadal podejmuje decyzję o tym, że wsiada za kierownicę, a już w najgorszej konfiguracji wsiada w stanie na przykład nietrzeźwości albo po spożyciu różnych substancji psychoaktywnych, no to tutaj z mojego punktu widzenia no, wymiar sprawiedliwości no, nie może mieć gdzieś tam litości, może źle to zabrzmi, no bo też nie możemy absolutnie generalizować, no bo są sytuacje skrajne,
1: nie
0: możemy
1: litości.
0: Wrzucać wszystkich
1: ja
0: do jednego wora. Natomiast w takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście ktoś kilka razy miał orzeczony zakaz, wsiada za kółko, jest pijany, no to tu litości nie można mieć, no bo skoro robi to nagminnie, no to nie ma gwarancji, że nie zrobi tego po raz kolejny i że taka sytuacja nie skończy się po prostu tragicznie, tak?
1: Nie miejmy litości, uważam, że wymiar sprawiedliwości też litości mieć nie powinien, ale okazało się, że po całej tej sytuacji pani prokurator jednak zlitowała się nad tym, delikatne słowo będzie, nieodpowiedzialnym kierowcą i tak naprawdę po wykonanych przez policję czynnościach ten pan wrócił do domu.
0: No to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to jednak rzadko się spotyka, szczególnie przy takich sprawach dość medialnych, tak? No bo tutaj z reguły jest jednak tak, że prokuratura bardzo też kategorycznie podchodzi do takich sprawców. Natomiast z drugiej strony to też nie jest tak, że jeżeli taki kierowca został zatrzymany, tutaj mieliśmy do czynienia też z zatrzymaniem obywatelskim, jeżeli te czynności zostały przeprowadzone, tak, jeżeli gdzieś tam została pobrana krew, żeby zweryfikować też te wyniki stężenia alkoholu we krwi, no to też nie jest równoznaczne z tym, że prokuratura musi wnioskować chociażby o zastosowanie tymczasowego aresztu. No tutaj to byłoby uzasadnione, gdyby na przykład ten kierowca uciekał, tak? Gdyby
1: była jakaś obawa, On chciał uciec stamtąd.
0: Tak, natomiast no, został zatrzymany, tak? Zostały pobrane, tutaj jakby zakładam, została pobrana krew, więc prokuratura ma jednoznaczne dowody w kontekście przyszłego postępowania sądowego. Natomiast no, nie mam informacji, bo to też jest dość świeża sprawa, czy jakieś inne środki zapobiegawcze zostały zastosowane wobec tego pana, czy też nie, tak? No bo tymczasowe aresztowanie, no to jest środek, środek jakby skrajny, stosowany w bardzo, przynajmniej w swojej naturze, tak, w swoim założeniu,

0: powinien być stosowany bardzo, bardzo wyjątkowo. No i w takich sytuacjach, jeżeli nie doszło do żadnej kolizji, takiej, w której no, ktoś poniósł gdzieś tam, nie wiem, śmierć, tak, czy bardzo ciężkie obrażenia, no to tymczasowego aresztowania się nie stosuje, tylko raczej te środki wolnościowe w postaci czy to poręczenia, czy to zakazu opuszczania kraju, dozoru policji. No tutaj na ten moment przynajmniej takiej informacji nie mamy, czy inne środki zostały przez prokuraturę zastosowane.
1: To wróćmy jeszcze na moment do tego samego zatrzymania. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale wróćmy do zatrzymania, bo coraz częściej zdarza się, że albo kierowcy wysyłają do policji filmy, na których dokumentuje się różnego rodzaju przewinienia kierowców, ale zdarzają się też zatrzymania obywatelskie. Czym takie zatrzymanie jest i na co trzeba uważać? Bo wydaje mi się, że niektórzy troszkę zachowują się jak kowboje z amerykańskiej prerii, a to chyba nie tak powinno wyglądać.
0: No tak, to nie jest absolutnie takie zatrzymanie w rozumieniu policyjnym. Nie możemy bawić się tutaj w strażników Teksasu i wymierzać sprawiedliwości na własną rękę. Takie działanie ma po prostu zabezpieczyć sytuację, czyli ma zapobiec na przykład ucieczce takiego sprawcy, czy sytuacji, w której nie będzie można ustalić jego tożsamości. No i tu rzeczywiście osoby, które uczestniczyły w tym zatrzymaniu, zachowały się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, stanęły na wysokości zadania, no bo dzięki nim ten sprawca został ujęty na gorącym uczynku i potem został oddany w ręce policji. Natomiast no, musimy tutaj być też bardzo ostrożni, dokonując takiego ujęcia obywatelskiego, żeby sobie też nie narobić kłopotów.
1: Właśnie, jeżeli na przykład ktoś przy takim zatrzymaniu złamałby rękę temu kierowcy, to już byłoby nie tak wesoło.
0: Mogłoby to budzić właśnie duże wątpliwości, mogłoby się wiązać z jakąś odpowiedzialnością karną tej osoby zatrzymującej, ale oczywiście to zależałoby od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Natomiast musimy pamiętać, że do ujęcia obywatelskiego dochodzi w momencie, kiedy zatrzymujemy daną osobę, która popełnia przestępstwo właśnie na gorącym uczynku, czyli przykładowo widzimy, że ktoś wybił szybę w samochodzie i chce z tego samochodu wyjąć na przykład torebkę, tak, która leży na siedzeniu, no to to się dzieje w tym momencie i my tę osobę po prostu na gorącym uczynku zatrzymujemy, no albo widzimy, że ta właśnie osoba ucieka i możemy założyć, że ciężko będzie ustalić na przykład jej tożsamość, więc wtedy do takiego obywatelskiego ujęcia może dojść, natomiast no, też musimy tutaj być ostrożni, żeby nie przekroczyć tej granicy. Musimy jakby oddać tę osobę w całości funkcjonariuszom policji, którzy będą potem podejmować dalsze działania.
1: Dokładnie tak to powinno wyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za nakreślenie tematu. Moim Państwa gościem była pani Karolina Pilawska, mecenas i adwokat. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
1: A teraz chwilę zagramy, a za chwilę wiadomości dla kierowców.

0: 9,5 minuty pozostało do godziny 20. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Tematem zajmuje się dzisiaj Kamil Olak i to jest jego czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas są problemy w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1 na odcinku Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu Strzelec Kujawskich na 241 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam wciąż są problemy w kierunku Łodzi. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Autostrada A4 z dwoma miejscami z utrudnieniami. Zrymowało się. Jeden odcinek to województwo dolnośląskie, węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole. Na 96 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. Autostrada A4 to problemy także w Małopolsce między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia. Na 456 kilometrze także awaria ciężarówki i także zablokowany jeden pas, ale w kierunku Rzeszowa. W Zachodniopomorskiem z kolei nadal cierpliwość przyda się na S11 na wysokości węzła Głodowa. Na 40 kilometrze po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecinka. W Zachodniopomorskim problemy nadal też na krajowej 10 na odcinku Pietnik-Toporzyc. W pobliżu miejscowości Nierac auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i nadal na 129 kilometrze jezdnia jest zablokowana w obu kierunkach. Objazd przez Pruchnowo. W Pomorskiem na krajowej 22 poruszamy się naprzemiennie między węzłem Swaroży na węzłem Malbork. Na 344 kilometrze na wysokości mostu Knybawskiego była kolizja czterech aut osobowych. I jeszcze województwo świętokrzyskie, krajowa 74 między Kielcami a Opatowem. W pobliżu Makoszyna także poruszamy się naprzemiennie, a to po tym jak na 108 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam!
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

Tak się zastanawiam, czy dam dokończyć chłopakom, czy nie dam dokończyć chłopakom. Nie dam dokończyć. Znaczy niech oni sobie kończą w tle, a ja przywitam z Państwem już za moment kolejną godzinę, bo zbliża się godzina 20, czyli kolejna godzina na luzie za nami i na

0: ani na dzisiejszy wieczór, ani na noc, ani na kilka najbliższych dni również te wiadomości są kiepskie. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, na południowym zachodzie oraz początkowo w centrum również mogą pojawić się drobne rozpogodzenia. Miejscami popada deszcz na Pomorzu Gdańskim oraz Warmii. Miejscami pojawią się też burze. Prognozowana suma opadów miejscami na północy do około 15 litrów, tylko we wschodniej części wybrzeża oraz na Warmii i Wysoczyźnie Elbląskiej do około 20 litrów na metr kwadratowy może spaść. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Nad morzem około 15. Chłodniej będzie w kotlinach górskich. Uwaga, trzymajcie się. Od 5 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty na północy i wschodzie może osiągać 55 km na godzinę, ale będzie też dość silny nad morzem. Tutaj może powiać od 50 w porywach do 80 km na godzinę. Wspominałem o burzach i w czasie tych burz wiatr może osiągać 60-70 km na godzinę, a wysoko w górach na szczęście burz nie będzie, ale silny wiatr tak, do 80 może powiać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my teraz zagramy, ale po tym zagraniu, 10 minut po 20, pojawi się Kamil Olak i będzie mówił o tym, co na drogach się dzieje. A niestety nadal się dzieje, pomimo już wieczorowej mocno pory, więc jeżeli jesteście w trasie, jesteście w drodze, to zostańcie, pozostańcie z nami, bo już za 8 minut dokładnie wiadomości drogowe. Jeżeli wy chcielibyście nam przekazać jakieś, to nasza aplikacja działa, można pisać albo można nagrywać wiadomości tekstowe. Czekamy.

0: 10,5 minuty po godzinie 20. Kamil Olak w studiu, czyli czas na wiadomości drogowe, tak?
1: Zapraszam.
0: To pamiętaj, piecnik i toporzyk. Piecnik, toporzyk.
1: No jasno, że tak, nie inaczej.
0: Bo tutaj jeden z naszych słuchaczy albo słuchaczek poprosił o...
1: Piecnik i toporzyc.
0: Toporzyk.
1: No nie, my mamy informację, że toporzyc. Piecnik. No widzisz, piecnik,
0: literówka.
1: Tak. Piecnik, ale to po... A, no to widzisz, czyli literówka.
0: Toporzyk.
1: O, jak to dobrze na naszych słuchaczy liczyć.
0: Bardzo wam dziękujemy, a teraz Kamil Olak ze szczegółami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 110 km zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Zgorzelca. Kłopoty pojawiły się też w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Luzino a węzłem Przemód. W pobliżu Głazicy na 16 km auto osobowe wpadło w poślizg i blokuje lewy pas ruchu w kierunku Gdyni. Z trwających utrudnień autostrada A1 odcinek Kowal Kutno Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich zderzyły się dwa samochody osobowe i nadal na 241 km jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Na A4 z kolei, poza wspomnianym na początku utrudnieniem, w dwóch miejscach jeszcze są kłopoty, w Dolnośląskiem i w Małopolskiem. W obu tych przypadkach zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów jezdni. Pierwszy przypadek to odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole. Na 96 km zwężona jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Drugie miejsce z analogicznym utrudnieniem to odcinek węzeł Targowisko, węzeł Bochnia. Na 456 km zwężona jest jezdnia w kierunku Rzeszowa. W województwie zachodniopomorskim nadal blokada krajowej dziesiątki na odcinku Piecnik to Pożyk. W pobliżu miejscowości Nierac na 129 km auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tam droga jest nadal zamknięta. Obowiązuje objazd przez Pruchnowo. W Pomorskiem ruch naprzemienny na krajowej 22 między węzłem Swarożyn a Malborkiem w pobliżu mostu Knybawskiego. Po kolizji czterech autoosobowych poruszamy się naprzemiennie na 344 km. Jeszcze województwo świętokrzyskie i przypomnienie z krajowej 74. Tu problemy są między Kielcami a Opatowem. W pobliżu Makoszyna na 108 km zdarzyły się trzy auta osobowe i poruszamy się tam naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej na luzie. 13 minut po godzinie 20. Już za chwilę będziemy rozmawiać z Filipem Gregą, ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktorem nauki jazdy. Będziemy mówić o tym, co zdarzyło się na A1, ale też powiemy o tym, że dzisiaj jest dzień szachów w takim aspekcie motoryzacyjnym.

0: 16,5 minuty po godzinie 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz posłuchają Państwo rozmowy z Filipem Gregą, ekspertem BRD, instruktorem nauki jazdy. Cześć Filip, dobry wieczór.
1: Cześć, dobry wieczór, witam Państwa.
0: Filipie, dzisiaj dzień szachów. Co to ma wspólnego z motoryzacją? No taki szachmat, można by powiedzieć, za kierownicą, czyli jak przewidywać ruchy innych kierowców. Jak obserwować drogę, żeby bezpiecznie jechać, żeby bezpiecznie przejechać od punktu A do punktu B.
1: Och, to jest piękna rzecz, to jest piękna nauka.
0: Zagrajmy.
1: Bo zaczerpnęliśmy to, tą całą filozofię jazdy, tak zwanej jazdy defensywnej, ze Skandynawii, na którą patrzymy z utęsknieniem i zazdrością, jak tam jest bezpiecznie w ruchu drogowym. I wiele osób uważa, że przecież to jest niemożliwe, że nie da się przewidzieć, co inni zrobią. No a jednak da się, jak tak głębiej zajrzymy w siebie, to na pewno każdy z nas znajdzie w sobie jakieś przykłady sytuacji, w których kurde, no udało mu się, przewidział działanie innego kierującego. Nie? Oczywiście najłatwiej to widać u tych kierowców, których widać, czyli na motocyklach, na jednośladach, bo tam widać, gdzie ich ta głowa pracuje, no i możemy pewne rzeczy przewidzieć, ale w przypadku innych kierowców również. Jeśli nawet w tej chwili nie mamy tego świadomości, no to są takie zachowania klasyczne, które warto stosować, bo cała filozofia jazdy defensywnej nie tyle polega na przewidywaniu tego, co zrobią inni, a przewidywaniu, co się może wydarzyć, i takiej jeździe naszej, aby w razie, gdyby się wydarzyło to, co jest nieprzewidywalne, to skutki były albo żadne, albo zminimalizowane.
0: I dzisiaj miałem taką sytuację, jadąc do redakcji na przejściu dla pieszych. Zwolniłem, zawsze zwalniam przed przejściem dla pieszych. Miałem jakieś 35, może 40 km na godzinę, bo widziałem, że chodnikiem idzie pani w średnim wieku. I nagle ta pani, kompletnie nie patrząc, czy może, czy nie może, po prostu weszła mi centralnie na przejście dla pieszych. I teraz gdybym jechał 10 na godzinę szybciej, to być może bym wyhamował, ale byłoby już nerwowo. Natomiast tam mniejsza prędkość przed przejściem dla pieszych, czyli zachowanie zgodnie z ustawą prawa ruchu drogowym, co tu dużo mówić, zmniejszyć prędkość, zachować szczególną ostrożność, uratowało całą sytuację. I masz rację, czyli przewidywanie tego, co może się wydarzyć, czyli jeżeli widzimy pieszego idącego wzdłuż w pobliżu przejścia dla pieszych, to wiedzmy, że coś się dzieje.
1: Tak, no to są różne sytuacje, które się mogą przytrafić. Tutaj akurat dałeś taki klasyczny absolutnie przykład, który jest opisany wprost w przepisach. Bo przepis jasno, tak jak sam mówisz, nakazuje zachować szczególną ostrożność, a definicja szczególnej ostrożności, która jest bardzo dokładnie opisana, o czym chyba sobie kierowcy nie zdają sprawy, mówi właśnie o takim dostosowaniu taktyki, techniki jazdy, żeby zapanować nad pojazdem w takich nieprzewidzianych okolicznościach, tych takich zaskakujących nas, nagle zmieniających się. Ale sama jazda defensywna to znacznie więcej. Takim przykładem mówiłeś coś o szachach, no to jesteśmy blisko. No
0: tak, dzisiaj dzień szachów, także
1: jest zasada właśnie szachownicy, jazdy na szachownicę. Czyli nie jeździmy obok siebie. Jeżeli mamy dwa pasy ruchu w tym samym kierunku, na przykład na drodze ekspresowej, czy jakiejś innej drodze, gdzie mamy dwa w jednym kierunku, to staramy się unikać czasu, jak najkrócej być na etapie wyprzedzania, a staramy się być, jeśli już nas jest dużo, właśnie na zmianę na pasach ruchu. Ja z prawej, on z lewej, ja z prawej, na zmianę. W sensie nie mówię tutaj o zmienianiu pasów.

0: tylko o jeździe, na szachownicę, tak?
1: Motocykliści tak jeździą. To można zauważyć na pasie.
0: O, motocykliści tak jeżdżą, tak, tak.
1: Rowerzyści tak często jeżdżą.
0: Jest to o tyle ważne, że jeżeli na przykład w tym sąsiednim pojeździe, na przykład dużym pojeździe, nagle pęknie opona, co się niestety zdarza, wiemy to dobrze, no to my nie jesteśmy z boku, my jesteśmy z boku, ale z tyłu. To się dzieje przed nami, my to widzimy albo dzieje się za nami, a nie jedziemy tuż za tym pojazdem. Dzięki temu możemy mieć większe odległości od poprzedzających pojazdów i tak dalej. Po prostu przewidujemy rzeczy, które niby są nieprzewidywalne, ale jednak doświadczenie uczy, że to się może wydarzyć.
1: Jest jeszcze jedna kwestia jazdy na szachownicę i korzyść z takiego stylu, sposobu jazdy. Bo jeżeli jedziemy obok pojazdu, albo tak, że nie widzimy jego tylnych świateł, to tak naprawdę zobaczymy, że on się zatrzymuje dopiero wtedy, kiedy bryła jego zacznie się zatrzymywać. I jest za późno. Nasz czas reakcji plus prędkość. Nie ma szans, żebyśmy wyhamowali w miejscu, w którym wyhamuje ten samochód jedący, czy kierowca jedący obok nas. Ale jeżeli jedziemy na szachownicę i zanim zobaczymy jego światła stopu i mamy szansę zareagować odpowiednio wcześniej. Jednak nasze oczy na świecącą się mocno żarówkę, umówmy się, dzisiejsze światła stopu są bardzo jasne, chyba lepiej zareagują.
0: No ale rzeczywiście, no bardzo mądrą rzecz mówisz, bardzo istotną. Tak, to jest kolejny aspekt, bo w tej jeździe defensywnej czasami tych elementów, tych aspektów, które są na plus przy jednym tylko rodzaju zachowania jest często bardzo, bardzo dużo, jest ich dużo więcej. Nie da się ich opowiedzieć od tak przez rady, jak zachęcam jednak kierowców do skorzystania z szkoleń tego rodzaju w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy i nie tylko. A jeśli już nie mają czasu i możliwości, to chociaż troszkę literatury poszukać, bo naprawdę są to bardzo fajne rzeczy.
1: Warto korzystać z takich szkoleń, warto korzystać z dobrych rad, które dają choćby tacy instruktorzy jak Filip Grega. Filip, to na koniec jeszcze pytanie, bo za chwilkę musimy kończyć, dosłownie za kilkadziesiąt sekund, bo płynnie przejdziemy sobie w drugim wejściu do tematu, który rozgrzał nas w sobotę, na temat tego kompletnie pijanego kierowcy na A1 i zatrzymania obywatelskiego. To tak szybko, króciutko jeszcze. Przecież mamy ostre prawo. Po co my takie rzeczy robimy? Po co kierowcy
0: przerają?
1: Cieszę
0: się, że zadajesz pytanie w ten sposób, bo uczciwie mówiąc, ja jestem przeciwny takiemu zachowaniu i za chwilę będziemy o tym rozmawiać, uzasadnię dlaczego. I nie mówię tu o zachowaniu pijanego kierowcy, bo to jest oczywiste.
1: No to w takim razie trzymam cię za słowo. My słyszymy się z tobą i z państwem już po wpół do. Za 7 minut wiadomości dla kierowców. Zostańcie z nami.

0: Prawie w pół do dziewiątej na zegarze, ale ten czas leci, Kamil, prawda?
1: Bardzo.
0: Ten wieczór tak dopiero 17, 18, teraz już prawie 21.
1: I zaraz będzie po wszystkim.
0: Niestety.
1: Niestety.
0: Bo my lubimy mówić.
1: Lubimy, ale ty jesteś jakoś niebawem też, prawda?
0: Jestem.
1: Kiedy?
0: A, nie mogę powiedzieć. Pomidor.
1: Dobrze.
0: W pół do dziewiątej to czas.
1: Trzymasz nas w niepewności.
0: Wiadomości drogowe. Jeżeli państwo jadą, to

0: Dajcie głośniej, bo być może któraś z tych informacji będzie dotyczyła Państwa zaplanowanej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 110 km w kierunku Zgorzelca znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Odwołano także utrudnienia w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 22 między węzłem Swarożyn a Malborkiem. W miejscowości Most Knybawski także już jedziemy całą szerokością jezdni w obu kierunkach. Wcześniej obowiązywał na 344 kilometrze ruch naprzemienny po zderzeniu czterech aut osobowych, ale utrudnienia trwają na autostradzie A1 na odcinku Kowal Kutno Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich. Zderzyły się dwa auta osobowe po południu i na 241 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Na autostradzie A4 tu nadal w dwóch miejscach są problemy. Zepsuta ciężarówka blokuje, zepsute w zasadzie ciężarówki, bo to dwa miejsca, blokują prawe pasy ruchu między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnica Pole w kierunku Zgorzelca, a między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia w kierunku Rzeszowa, odpowiednio 96 i 456 km autostrady A4. Trasa S6 Pomorskiem między węzłem Luzino a węzłem Szemut w pobliżu Głazicy na 16 km autoosobowe wpadło w poślizg i zatrzymało się na barierach i blokuje lewy pas ruchu w kierunku Gdyni. Cały czas problemy są też na krajowej 10, na 129 km w miejscowości Nierad w zachodniopomorskim. Droga jest zamknięta po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką i obowiązuje objazd przez Pruchnowo. W Pomorskiem jeszcze ostrzeżenie, w Świętokrzyskiem ostrzeżenie z krajowej 74 między Kielcami a Opatowem w pobliżu Makoszyna na 108 km. Poruszamy się naprzemiennie po zderzeniu trzech aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 33 minuty po 20. Martwi mnie ta liczba utrudnień na polskich drogach, pomimo późnej pory, ale trzymam kciuki, że z każdym kolejnym serwisem będzie ich jeszcze kilka, będzie tych utrudnień mniej. W razie czego dawajcie znać w naszej aplikacji, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe.

0: 24 minuty pozostały do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców i wracamy do rozmowy z Filipem Gregą, ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktorem nauki jazdy. Cześć Filipie.
1: Cześć, witam raz jeszcze. Dzień dobry.
0: Słuchaczu. Fajnie, że z nami jesteś.
1: Właściwie dobry wieczór nawet.
0: W zasadzie dobry wieczór, dokładnie tak. To wróćmy do naszej rozmowy. Zaczęliśmy mówić o tym, co wydarzyło się na A1. Kompletnie pijanego kierowcę zatrzymali inni kierujący na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna uderzył w ciężarówkę. Wcześniej o mało co nie staranował kilku innych samochodów. I uwaga, miał prawie 3 promile alkoholu i 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Jak to się dzieje, że tacy kierowcy dalej jeżdżą samochodami?
1: To było pytanie do mnie?
0: Tak.
1: No, jak odpowiem, to naobrażam ludzi odpowiedzialnych za to, że on pojawił się na drogach. Skoro miał zakaz, to miał zakaz. Jak już miał pierwszy i niestety się do niego nie zastosował, no to są odpowiednie sankcje na niestosowanie się do orzeczeń sądów.
0: Wymknął
1: nie
0: się
1: za jazdę
0: sankcją.
1: Po pijaneku, tylko orzeczeń sądów i powinni siedzieć, a nie siedział. Siedział za kierownicą.
0: O właśnie.
1: Ktoś tego nie dopilnował. Drugi sąd.
0: Na końcu tej historii jest jeszcze jedna historia. Otóż pani prokurator, która rozmawiała z tym kierowcą, decydowała o tym, czy zatrzymać go tymczasowo, zdecydowała o wypuszczeniu go do domu. Czyli kierowca złożył wyjaśnienia na policji, po czym został wypuszczony do domu bez prawdopodobnie żadnych środków zapobiegawczych.
1: Nieprawdopodobne. To są rzeczy, których w zasadzie nie wierzę, że się wydarzyły zupełnie.
0: Jest postępowanie
1: prokuratorskie. Policjant może zatrzymać człowieka na 48 godzin. Nie było tutaj w ogóle problemów, żadnego uzasadnienia, żeby go wypuścić. Nie rozumiem sytuacji zupełnie.
0: Myślę, że dowiemy się wkrótce, dlatego że prokuratora wszczęła śledztwo w tej sprawie, w sprawie zachowania innego prokuratora. Ja nie chciałbym za dużo mówić, bo to są na razie informacje medialne, więc niepotwierdzone jeszcze w 100%. Myślę, że prokuratora wyda oficjalną informację na ten temat, sądzę, że jutro. Bardzo byśmy chcieli wiedzieć, jak było naprawdę, co tam się wydarzyło i dlaczego ten kierowca nie trafił za kratki prosto z tego samochodu. Ale wróćmy do clou całego tematu. Zatrzymanie obywatelskie. Bo mam wrażenie,
1: niezwykle,
0: że masz inne zdanie
1: na ten temat.
0: Mhm. Ale porozmawiajmy o tym.
1: Ale oczywiście trzeba o tym porozmawiać, ponieważ taka sytuacja może się nam przytrafić. Niestety, ja sam, no ja wiem, że ja dużo jeżdżę, ale taka sytuacja trafiła mi się nieraz i pewnie wielu z naszych słuchaczy widziało sytuację, w której chyba mogliby zareagować. Czy zareagowali, czy nie, to już jest jakby ich wewnętrzna sprawa i oni sobie sami odpowiedzą na to pytanie, ale należy się zastanowić nad tym, czy w ogóle w takiej sytuacji powinniśmy reagować. Temat jest niezwykle ważki i trudny do zrealizowania.
0: Moim zdaniem
1: dlaczego?
0: Powinniśmy
1: dlatego,
0: reagować.
1: Że... No, przepraszam, przerwałem ci, proszę.
0: Moim zdaniem powinniśmy reagować. Zdaniem naszych słuchaczy również powinniśmy reagować. Pytanie tylko, jak głęboka ta reakcja musi być?
1: O właśnie. Moim zdaniem też należy absolutnie reagować. Nie mam najmniejszej wątpliwości, należy reagować, tylko powstaje pytanie, jak zareagować, żeby to było mądre. Oczywiście no, podstawa to jest wezwanie służb, czyli jakby zdiagnozowanie pacjenta z daleka. Widzimy, że jest z nim coś nie tak, no to go przede wszystkim bierzemy na obserwację i natychmiast wzywamy, wykręcamy 112 i mówimy, jaka jest sytuacja i obserwujemy. Ja gorąco wszystkich naszych kolegów i koleżanki, oczywiście kierowców, odradzam, odciągam od pomysłu zatrzymania takiego kierowcy, szeryfowania. Pamiętajmy, że nie wiemy, kto to jest, czy co sobą reprezentuje, jakim jest w stanie, nie wiemy, co ma przy sobie. A poza tym my też w sytuacjach takich, no jednak emocjonalnych, to będzie dla nas wyższy poziom stresu na pewno, możemy przeszacować nasze umiejętności, możliwości i to się może skończyć tragicznie. I tutaj pozwolę sobie przypomnieć pana Jakuba Znojka, młodego chłopaka, dzisiaj ma 26 lat, w 2000 roku, 6 lat temu, dokonał na stacji benzynowej takiego zatrzymania obywatelskiego. Skończyło się tak, że ledwo przeżył, wiele miesięcy spędził w śpiączce. Dzisiaj no, nigdy nie wróci już do swojego stanu zdrowia. Jak ktoś chce wspomóc, zapraszam na Się Pomaga, bo warto. Bo oczywiście my wspieramy takie działania, tylko one muszą być mądre. Dla nas bezpieczne.
0: Powiedziałeś, że
1: to jest takie przysłowie, że martwy ratownik nigdy nikogo nie uratował i ta sama sytuacja dotyczy takiego.

0: takich okoliczności. Obserwować, informować policję, oni się tym zajmą tak jak należy.
1: Słuszna uwaga. Ja tu widzę takie porównanie do sytuacji awaryjnej na drodze, kiedy najpierw dbamy o to, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Tak, czyli żeby...
0: Tak, super porównanie, oczywiście, że tak. Najpierw dbamy o siebie, żebyśmy to o bezpieczeństwo, a potem resztę.
1: A potem cała reszta. Wielokrotnie o tym mówiliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Pewnie jeszcze nieraz powiemy o tym, jak dobrze zabezpieczyć miejsce jakiegokolwiek zdarzenia na drodze. Ale wróćmy do tego... pijaka za kierownicą. Nie boję się użyć tego stwierdzenia.
0: Prawie 3 promile alkoholu we krwi. Pewne sprawy trzeba nazywać po imieniu.
1: Po prostu to jest skrajna głupota. Dziwi mnie to, że taki kierowca, pseudokierowca, przepraszam, wsiada do samochodu po czwartkowym wyroku, który był bardzo surowy.
0: No, ten wyrok to jest w ogóle temat na osobną audycję i wielkie ukłony dla sędziego. Za odwagę przede wszystkim i pewne właściwe podejście, wreszcie chyba.
1: Okej, ale zobacz Filip, sprawa się poniosła medialnie, chyba wszyscy o niej słyszeli.
0: A ja już ci odpowiem na to pytanie, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Musimy jeszcze pamiętać o jednym aspekcie tych, jak to nazwałeś, pijaków. No niestety alkoholizm jest chorobą. To jest choroba psychiczna, to jest choroba, która nie powstrzymuje ludzi. Ich samokontrola jest zupełnie inna, nie powstrzymuje od głupich zachowań. Po prostu co innego jest głupota się napić i wsiąść, bo po jakiejś imprezie, ale mamy też znaczną liczbę kierowców, którzy są jakby zdiagnozowani lub niezdiagnozowani w głębokiej chorobie alkoholowej. I tutaj nie będziemy mówić, że...
1: Nie ma sensu, ale wróćmy do początku naszej rozmowy.
0: ...w mediach historię, nie? Wróćmy, to nie zadziała.
1: Wróćmy do początku naszej rozmowy. Nawet jeżeli ten kierowca był chory, nawet jeżeli jest zdiagnozowanym alkoholikiem, miał 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Koniec, kropka.
0: No tak, no to o tym mówiliśmy. No, przy drugim zatrzymaniu za jazdę powinna być izolacja i to prawo na to pozwala. I to nie za samą jazdę, za niezastosowanie do wyroku sądu. Jakikolwiek ten wyrok nie jest dotyczący czegokolwiek. Jeśli nie stosujesz się do wyroku sądu, to jest to odpowiednie przestępstwo i tam jest siedzone. I powinno być siedzone, a jakby no nie jest nadal. Od ilu lat mówimy o tym, że sądy się nie sprawdzają za bardzo w tym temacie? Od wielu, od kilku, co najmniej głośno, od 2 tak naprawdę głośno. No tak. Dlatego tak doceniamy ten wyrok z czwartku, prawda? My o nim mówimy, on w zasadzie powinien być standardem. Nie powinniśmy o nim mówić, bo to powinien być standard. A nie jest standard.
1: Niestety nie jest. Naprawdę czekam z utęsknieniem na wyjaśnienia prokuratury w tej sprawie, na ten konkretny temat tego sobotniego wydarzenia na autostradzie A1. Ale jeszcze jedno zdanie na temat bezpiecznego zatrzymania obywatelskiego. To była taka sytuacja, że ten kierowca uderzył w ciężarówkę, zatrzymał się na autostradzie, chciał uciekać. Obywatele mu to uniemożliwili. Nie pozwolili mu wysiąść z samochodu, czekali na służby. To chyba wzorowe zachowanie, wzorowe zatrzymanie obywatelskie.
0: Kurczę, no widzisz, no nie wiem, nie umiem tego ocenić, bo generalnie niby tak, ale nie byliśmy na miejscu, nie wiemy, jakie tam były elementy niebezpieczne.
1: Jest film. Ekipą, która zatrzymała kierowcę, jest ekipa jednej z telewizji.
0: No to tutaj akurat mamy sytuację pewnie jasną, bo wiele rzeczy na tym filmie pewnie widać, ale też zwracam uwagę, że wielu rzeczy czasami nie widać jeszcze, pewnych symptomów, pewnych drobiazgów. Nie wiemy, kto to był. A jeśli miałby broń? Dzisiaj broni mamy bardzo dużo dostępnej, legalnie nawet. Więc mogło się różnie skończyć. Ja naprawdę nie zachęcam, zresztą po własnym moim doświadczeniu, kiedy taki osobnik przewiózł mnie z dobre 50 metrów na masce samochodu, po nieskutecznym takim ujęciu, nie popisałem się niestety, ale na szczęście się nic nie stało, to wiem, że naprawdę nie wolno kozakować. Jeśli już decydujemy się na interwencję bezpośrednią, to musimy mieć siły i środki odpowiednie. No tam, rozumiem, była grupa większa, przyblokowali go może samochodami, nie znam sytuacji dokładnie, no to wtedy można próbować. Ale dalej jeszcze pamiętajmy, nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, w jakim jest stanie, bo on albo może być bardzo pijany i, że tak powiem, nietomny, a może być pod wpływem mocnym, ale być bardzo niebezpieczny.
1: To chyba dobry finał naszej rozmowy. Dobre podsumowanie i dobry wniosek.
0: Bądźmy mądrzy od niego.
1: Analizujmy sytuację, nie dajmy się ponieść ani chwili, ani adrenalinie. Moim państwa gościem był Filip Grech.

0: ekspert BRD, instruktor nauki jazdy. Bardzo ci, Filipie, dziękuję.
1: Dziękuję, wszystkiego bezpiecznego.
0: Oto piękne słowa. 5 minut do serwisu drogowego, a my jedziemy dalej. Na luzie. Do 22:00.

0: Żadnej awarii nie ma, przynajmniej u nas w studiu S13, ani w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Awarii, mam nadzieję, nie ma i nie będzie. Jest natomiast Kamil Olak i powie teraz, co na drogach piszczy. Powiesz?
1: Tak.
0: On powie.
1: Wyjeżdżamy na drogi.
0: Słuchajmy, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali, przypomnę, utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 110 km w kierunku Zgorzelca mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Śladu po utrudnieniach nie ma też w Pomorskiem na Krajowej 22 między węzłem Swarożyn a Malborkiem. Przez most Gnybawski jedziemy bez przeszkód w obu kierunkach. Przestał obowiązywać ruch naprzemienny na 344 km. Ale trwają kłopoty na jedynce na odcinku Kowal-Kutno-Północ na 241 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi w Strzelcach Kujawskich. Na A4 w dwóch miejscach utrudniają nam jazdę zepsute ciężarówki. W Dolnośląskim między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole, natomiast w Małopolskim między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia. W pierwszym przypadku na 96 km zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca, w drugim na 456 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Na północy Polski w województwie pomorskim trwają kłopoty na trasie S6 między węzłem Luzino a węzłem Szemut w pobliżu Głazicy. Auto osobowe wpadło w poślizg i blokuje lewy pas ruchu w kierunku Gdyni na 16 km. W zachodniopomorskim z kolei nadal są problemy na Krajowej 10 w pobliżu miejscowości Nierac. Na 129 km droga jest zamknięta po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką i tam obowiązuje objazd przez Pruchnowo. Województwo świętokrzyskie, tu są problemy na 74 między Kielcami a Opatowem. W pobliżu miejscowości Makoszyn zderzyły się trzy auta osobowe i wciąż na 108 km poruszamy się z tego tytułu naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 minuty do 21. Kamil wróci za niespełna 20 minut i kolejne wiadomości drogowe nastąpią. A jeżeli wy coś widzieliście albo coś wiecie, to dajcie znać naszej aplikacji, albo piszcie, albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Każda wasza informacja jest dla nas niezwykle cenna. To teraz posłuchajmy.
3: I woke up this morning kinda mad. Flipped the switch, I had the urge to beat your ass.

0: to już ten czas, kiedy chyba trzeba powiedzieć, że zapraszam na ostatnią godzinę naszego programu. Smutno mi jest niezwykle z tego powodu, że to już 21, ale mówiliśmy o tym, że czas w radiu płynie wybitnie, wybitnie szybko. Na zegarach prawie godzina 21, zatem zapraszam na ostatnią godzinę na luzie. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety nic się nie zmieniło w prognozie pogody. Będzie padać gdzieniegdzie bardzo mocno, bo

prognozowana suma opadów miejscami na północy do 15 litrów, a na Wysoczyźnie Elbląskiej i na Warmii nawet 20 litrów

0: km na godzinę. Temperatura od 11 do 14 stopni, tylko nad morzem będzie trochę cieplej, 15 stopni, ale chłodniej, dużo chłodniej będzie w kotlinach górskich od 5 do 9 stopni. Taka nie lipcowa, tylko chyba listopadowa bardziej temperatura nam się szykuje na najbliższą noc i niestety kilka najbliższych dni. Również o wietrze już mówiłem, nie będzie zbyt dokuczliwy na większym obszarze naszego kraju, ale tam, gdzie popada, tam, gdzie zagrzmi, może powiać mocniej do 80 na godzinę. No i w górach, wysoko w Tatrach, Beskidach czy Sudetach 70-80 km na godzinę. I tam burz nie potrzeba, żeby powiało mocniej. Sprawdzam jeszcze radar temperaturowy. Prawie 21 stopni jeszcze w Rzeszowie i tylko 13 w Chojnicach. No ewidentnie robi się chłodno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po 21:00. Zaraz powiemy jeszcze o tym, co czeka nas na drogach w najbliższych dniach. Pomimo wakacji, na drogach remonty. Zostańcie z nami, za chwilę szczegóły.

0: Prawie 10 minut po godzinie 21. 20 minut temu Kamil miał bardzo dużo tych informacji. Ich liczba mnie przerażała. Mam nadzieję, że teraz będzie mniej tych, szczególnie tych złych, a dobrych dużo.
1: Zaraz się przekonamy.
0: A, taki tajemniczy, że... No dobra, 10 minut po 21. Kamil Olak, wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia. Na 456 kilometrze zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas w kierunku Rzeszowa, ale w tym momencie w stronę stolicy Podkarpacia jedziemy już całą szerokością jezdni, ale problemy trwają w drugim miejscu autostrady A4. Między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole. Tam także zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu, ale w stronę Zgorzelca na 96 km.

0: kilometrze. Odwołano też utrudnienia na trasie S6 między węzłem Luzino a węzłem Szemud w pobliżu Głazicy. Przestało obowiązywać ostrzeżenie przed problemami w ruchu. Na 16 kilometrze w kierunku Gdyni jedziemy znów całą szerokością jezdni. Jeden z pasów blokowało auto, które wpadło wcześniej w poślizg i zatrzymało się na barierach. Problemy skończyły się także w Świętokrzyskiem na krajowej 74 między Kielcami a Opatowem w pobliżu Makoszyna. Na 108 kilometrze wcześniej obowiązywał ruch na przemianę po zderzeniu trzech aut osobowych, ale także w tym przypadku udało się to miejsce udrożnić. Oprócz wspomnianej A4 w województwie dolnośląskim nadal jeszcze są problemy na A1 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Kowal-Kutno-Północ w pobliżu z Szelec Kujawskich. Na 241 kilometrze wciąż jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie odwołano też utrudnień na krajowej 10 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu miejscowości Nierad droga jest zablokowana. Na 129 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i obowiązuje tam objazd przez miejscowość Pruchnowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 21 napisał do nas Adam. Jestem policjantem ruchu drogowego. Według mnie ponoszą winę sądy i prokuratura. Przykład warszawski. 6 zakazów jazda pod działaniem alkoholu i narkotyków oraz brawura. Wynik wypadek, śmierć ojca i rodzinna tragedia. Z mojego podwórka mężczyzna posiada 5 zakazów, jedzie pijany. I co tragedia? Śmierć młodego mężczyzny. Dlaczego sądy nie szanują prawa i swoich orzeczeń? Przecież to jest kpina. 6 zakazów i na wolności. Coś powinno się zmienić. Sędzia potrafi powiedzieć, że policjant go złapał, a on, sędzia, musi go ukryć. Karać i nakłada karę 100-200 zł. Pozdrawia Adam. No mocna wiadomość. Adam, bardzo ci dziękuję za tę wiadomość. Ja myślę, że temat się rozwiąże w najbliższych dniach. Zobaczymy, co się wydarzy i czy prokuratura zareaguje odpowiednio na tego pijaka z A1 z soboty. 13 po 21 do 22 jedziemy na luzie.

0: 19 minut po godzinie 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Wakacje są, ale niestety remonty na drogach też są. I będą kolejne utrudnienia dla kierowców, tym razem na południowym odcinku drogi ekspresowej S1. Dzisiaj, 20 lipca, zamknięty zostanie tunel Emilia, przez co nieprzejezdny będzie odcinek pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza w województwie śląskim. Powodem jest rozpoczynający się remont nawierzchni jezdni. Wyjaśnił Radiu Katowice Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Stara, mocno wyeksploatowana nawierzchnia zostanie sfrezowana i zastąpiona nową. Termin prac nie jest przypadkowy. Wykorzystujemy trwający po stronie słowackiej remont autostrady D3 wraz z tamtejszymi tunelami. Dzięki temu ograniczymy wpływ naszych robót na ruch międzynarodowy i skrócimy czas utrudnień dla kierowców.
0: W czasie trwania prac trzeba będzie korzystać z objazdów, dodaje Marcin Twardysko.
1: Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton jadących w kierunku z Wardonia wyznaczyliśmy objazd drogą ekspresową S52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
0: Prace w rejonie tunelu w Lalikach, a co za tym idzie, utrudnienia dla kierowców mogą potrwać do 3 sierpnia. Czyli jeszcze prawie miesiąc pojedziecie na wakacje bez utrudnień. 20,5 minuty po 21. Do 22 jedziemy na luzie.

0: 29,5 minuty do godziny 22. Do 22 jesteśmy z Państwem, ale jeszcze dwa serwisy drogowe. Ten o wpół do i ten 10 przed 22. Kamil Olak w studiu.
1: Wywołany, jestem gotowy.
0: Do tablicy.
1: Może być.
0: Do odpowiedzi.
1: Do mikrofonu.
0: Kamil Olak, dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie.

0: Radio Kierowców.
1: Służby odwołały kolejne z trwających utrudnień. To w Świętokrzyskiem na Krajowej 74. Odcinek Kielce-Opatów pokonamy już bez przeszkód. Obowiązywał ruch naprzemienny w Makoszynie, po tym jak na 108 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe. Wcześniej odwołano utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia oraz na trasie S6 między węzłem Luzino a węzłem Szemut. Trwają natomiast problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Kowal-Kutno-Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich na 241 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Nadal zepsuta ciężarówka blokuje przejazd częściowo autostradą A4 w województwie dolnośląskim. Chodzi o odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole. Na 96 kilometrze w kierunku Zgorzelca jezdnia jest zwężona. Krajowa 10, województwo zachodniopomorskie. Tu nadal problemy są na odcinku Piecnik-Toporzyk. W pobliżu miejscowości Nierac na 129 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką droga pozostaje zablokowana i tam obowiązuje objazd przez Pruchnowo.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do godziny 22. Zostańcie z nami, nasza aplikacja wciąż czynna. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Być może coś na waszej drodze się stało i chcecie się tymi informacjami podzielić. Dajcie znać.

0: 21 minut do godziny 22. Teraz coś o zdrowiu, a w zasadzie o tym, jak zabezpieczyć się na wypadek różnych sytuacji zdrowotnych w tym wakacyjnym czasie. Nagła choroba albo wypadek podczas zagranicznego urlopu mogą oznaczać konieczność skorzystania z miejscowej służby zdrowia. W krajach Unii Europejskiej i EFTA dostęp do publicznego leczenia ułatwia bezpłatna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Mówi Karolina Kostkiewicz z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Dzięki karcie EKUS w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju.
0: Ważne jest to, że karta nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Nie pokrywa kosztów prywatnego leczenia, transportu medycznego do Polski ani akcji ratowniczych. EKUS można bezpłatnie wyrobić przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP i pocztą lub w placówce NFZ-u. To teraz uwaga. Karta EKUS potwierdza, że mamy prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych, na przykład w krajach Unii Europejskiej, na Islandii, w Liechtensteinie, w Norwegii, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii. Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich, francuskich, Gwadelupa, Martynika i Gujana Francuska, portugalskich, Azory i na Azorach i na Maderze i hiszpańskich na Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Uwaga, bo nie obowiązuje na Wyspach

Normandzkich i wyspie Man, w Monako, San Marino i Watykanie. Jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego, drogi słuchaczu, to nie możesz skorzystać z bezpłatnego leczenia z kartą EKUS w następujących krajach: Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii i w Danii. Uwaga, bo ważna rzecz jest taka, że jeżeli generalnie za kartę nic nie płacimy, czyli wyrabiamy ją za darmo, ale są takie sytuacje, że jeżeli w danym kraju obowiązuje jakieś współpłacenie, jakaś dopłata do opieki zdrowotnej, to niestety taką opłatę też będziemy musieli ponieść, nawet mając kartę EKUS. Więc dobrze jest się ubezpieczyć na wyjazd wakacyjny, dobrze jest mieć kilka różnych wariantów, tak żeby potem nie być zdziwionym i, jak mówi nasza jedna z naszych redakcyjnych koleżanek, nie być po prostu smutnym po tej całej sytuacji. 18 minut do 22, jedziemy na luzie.

0: Żadnych metamorfoz nie przewidujemy. Jest 10 minut do godziny 22. Ostatni dzisiaj serwis drogowy. Tutaj Kamil Olak przygotował. I teraz jego czas...
1: Przedstawi.
0: Przedstawi się?
1: Przedstawi serwis drogowy. Aha. Kamil Olak.
0: Czyli
1: Kuba
0: się
1: Domoracki go przedstawił.
0: Jaki Domoracki?
1: Boże, przepraszam, Kuba Hanek. Kuba Hanek.
0: To nie kombinujmy już. Czas na serwis drogowy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz mniej tych utrudnień trwają na autostradzie A4 między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole. Na 96 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Nie odwołano też utrudnień na Krajowej 10 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości miejscowości Nierac na 129 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga pozostaje zablokowana. Objazd przez

0: spruchnowo. Odwołano natomiast przed momentem dosłownie utrudnienia na autostradzie A1. Na odcinku Kowal-Kutno-Północ przez Strzelce Kujawskie przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 241 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych. Tam zablokowany był jeden z pasów w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mówiłem, że będzie mało utrudnień z końcem dzisiejszego programu. Kamil wie, co go czeka za chwilę, tylko to poza anteną. Na razie bardzo mu podziękuję za te serwisy dzisiejsze. Kamil Olak dzisiaj serwisował, Ola Jasińska przygotowała program, Ewelina Dobrzyńska zrealizowała. Kuba Hanak, ja bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zapraszam jutro na poranek. Chłopaki na pewno o 6 was miło przywitają i będzie się wam z nimi bardzo przyjemnie jechało jak zwykle. Ja życzę szerokiej drogi i do usłyszenia. Mafia!

0: morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.